Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

0: Dialog z Biblią. Podcasty te tworzone są przez naszych przyjaciół Joannę, Tytusa, Arkadiusza i Mateusza, za co im serdecznie dziękujemy. Zapraszam.
1: Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Budzowski,
2: Jarosław Dzięgielewski
3: i Arkadiusz Bojko.
1: Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, jesteśmy w cyklu audycji dotyczących dekalogu, czyli 10 Bożych przykazań. Omawialiśmy już pierwsze 3 przykazania, nawet zaczęliśmy omawiać 4 przykazanie, które jest najdłuższym ze wszystkich w tym dekalogu zapisanym w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. Ponieważ jest to właśnie najdłuższe przykazanie, to temu przykazaniu poświęcimy najwięcej czasu, ale nie tylko z tego powodu, również dlatego, że jest to w pewnym sensie takie zapomniane przykazanie, co jest dosyć ironiczne, zważywszy na to, że w Księdze Wyjścia jest to jedyne przykazanie, które zaczyna się od słowa pamiętaj, aby dzień szabatu święcić. To, o czym rozmawialiśmy ostatnio, dotyczyło tego, że jest to faktycznie przykazanie, które podaje bardzo wyraźny powód jego nadania. W zasadzie mamy nawet 2 powody jego nadania. Pierwsze to było takie, że Pan Bóg w 6 dni stworzył świat i 7 dnia odpoczął. Drugi powód jest opisany w dekalogu napisanym w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie Pan Bóg mówi, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem, ale Pan Bóg cię wyzwolił. Mówiliśmy również o tym, że szabat w zasadzie nie zaczyna się w Księdze Wyjścia i nie dotyczy tylko Izraelitów tuż po wyjściu z niewoli egipskiej. Kiedy mamy pierwszy opis szabatu?
2: Pierwsza wzmianka o szabacie pojawia się już w opisie stworzenia. Właściwie jest jego integralną częścią, kiedy Pan Bóg odpoczywa 7 dnia po 6 dniach stwarzania i odpoczywając w ten dzień, w szczególny sposób go wyróżnia, czyniąc go świętym. Tak więc faktycznie od samego stworzenia pojawia się święto 7 dzień tygodnia. Oczywiście to, co jest istotne, to to, że święto to funkcjonowało już wtedy, kiedy nie mieliśmy podziału na rasy, kiedy ziemia i ludzie byli w świętym stanie, kiedy jeszcze na naszej planecie nie było grzechu.
1: I powstała nawet taka teoria wśród wielu chrześcijan, że szabat był stworzony wtedy, ale tylko dla Pana Boga, bo tylko Pan Bóg wtedy odpoczywał. Ale ciekawe jest to, że Pan Jezus jednak mówi, że szabat był stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A zatem jednak jest to taka dosyć mocna przesłanka, świadcząca o tym, że Pan Bóg stworzył szabat w doskonałym świecie faktycznie dla człowieka, i był to element doskonałego stworzenia i też element zdecydowanie radosny, element szczęśliwy, element szczęścia w raju na ziemi.
3: Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która wynika z tego opisu stworzenia i pierwszej wzmianki o szabacie, to to, że szabat został określony przez Pana Boga jako święty. A więc kiedy mówimy o święcie szabatu, mówimy nie ze względu na to, co my z tym dniem robimy albo nie robimy. Jak gdyby świętość szabatu nie zasadza się na tym, co robią z nim ludzie.

0: drugim rozdziale Księgi Rodzaju jest określony jako siódmy dzień tygodnia. Nie co siódmy, a więc mógłby to być jakikolwiek dzień tygodnia, byle co siedem, ale jest to konkretnie siódmy dzień tygodnia. I myślę, że warto też tutaj wspomnieć o tym, że ten odpoczynek Boga po sześciu dniach stwarzania to nie był odpoczynek w celu regeneracji sił. Pan Bóg jest istotą wszechmocną, ale raczej to był odpoczynek polegający na tej cudownej relacji ze swoim stworzeniem i koroną stworzenia, jaką był człowiek. A więc ten siódmy dzień tygodnia był poświęcony na szczególne relacje już od samego początku między człowiekiem i Bogiem.
1: No i tak jak właśnie mówiliśmy tydzień temu, nie ma wątpliwości, że szabat to jest po prostu siódmy dzień tygodnia. I zresztą nawet mamy słownik w Biblii Tysiąclecia, w którym wprost jest napisane szabat, siódmy dzień tygodnia, sobota, dzień odpoczynku. No i wszystko pięknie. Natomiast wiele rzeczy słyszy się o tym, czy na pewno sobota gdzieś tam się kiedyś nie przesunęła. Wiele różnych teorii na ten temat powstało. Wiele osób być może w takiej swojej wielkiej gorliwości, żeby na pewno zachowywać właściwy dzień, bo przecież jest to element Bożego dekalogu, element 10 przykazań. Zadają sobie pytanie, czy na pewno wiemy, który dzień to jest sobota dzisiaj w roku 2024. I zresztą tego typu wątpliwości chyba wydają się uzasadnione, zważywszy na to, że Izraelici, nawet jeżeli gdzieś tam kiedyś święcili sobotę, no to był taki czas, że byli deportowani do Asyrii, do Babilonu, gdzie w zasadzie tam też był zachowany siedmiodniowy tydzień, chociaż ten kalendarz jednak był trochę inny. Albo na przykład były różne próby zmiany systemu tygodniowego, chociażby w 1793 roku przywódcy rewolucji francuskiej próbowali zrobić kalendarz oparty o trzy dekady, czyli dziesięciodniowe okresy, albo na przykład w Związku Radzieckim próbowano wprowadzić pięciodniowy tydzień, co oczywiście też się nie udało, no ale pewnego rodzaju problemy w tym cyklu tygodniowym po prostu były. I na przestrzeni wieków mieliśmy również do czynienia z wieloma reformami kalendarza. Czy przy okazji tych reform to nie zostało po prostu zmienione?
2: To są bardzo dobre pytania, natomiast one powinny być rozpatrzone w kontekście takiego ogólniejszego pytania, bo zastanówmy się, czy byłoby to sensowne, że Pan Bóg daje przykazanie, które wiąże się ze szczególnym traktowaniem jednego z siedmiu dni tygodnia i wyraźnie określa, że ma być to dzień siódmy jest szabatem, a jednocześnie to Boże polecenie dotyczy rzeczywistości, w której czas się kompletnie pogubił, porządek dni tygodnia kompletnie został zagubiony i zapomniany. I my nie wiemy, który dzień jest dzisiaj dniem siódmym, a Pan Bóg w dalszym ciągu w swoich przykazaniach mówi, ale pamiętaj, żebyś dzień sabatu święcił, sześć dni będziesz pracował, ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga Twego, a my nie wiemy, który to dzień jest tym dniem siódmym.
0: Możemy przypuszczać, że czytając Pismo Święte, że mógł być taki czas, kiedy Izraelici mogli mieć problem ze święceniem siódmego dnia tygodnia, szabatu, kiedy wracamy pamięcią do czasu niewoli egipskiej, gdzie oni jako niewolnicy absolutnie nie mieli swobody dysponowania swoim życiem i swoim czasem. I wyjście z Egiptu mogło mieć też szczególny sens. Możemy znaleźć pewną myśl w psalmie 105. I wyprowadził swój lud wśród radości, wśród wesela, wśród wybranych, darował im ziemię narodów, i zawładnęli owocem pracy ludów, by strzegli jego przykazań i prawa zachowywali. A więc możemy zrozumieć, że Pan Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu także, choć nie tylko, ale także po to, żeby mieli swobodę zachowywania Bożych przykazań, w tym przykazania o świętości szabatu.
1: No to skoro zrobiłeś już nawiązanie do historii wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej, gdzie mamy cały rozdział, który praktycznie jest właśnie poświęcony świętości tego dnia i tego, co Pan Bóg zrobił dla Izraela, aby przypomnieć im, że właśnie ten dzień jest święty, a niektórym być może nawet nie tylko przypomnieć, a wręcz nauczyć ich, że ten dzień jest święty, że jest dzień poprzedzający szabat, który jest takim dniem przygotowania i jest szabat, dzień, w którym nie należy wykonywać żadnej pracy. A zatem, kiedy będziemy czytać Księgę Wyjścia, 16 rozdział, warto tutaj zwrócić uwagę na kontekst. Izraelici są w zasadzie miesiąc po tym, jak wyszli z ziemi egipskiej. To jest bardzo ciekawe, bo widać ewidentnie, że oni przygotowali się na miesięczną wędrówkę przez pustynię. Zapewne liczyli na to, że w ciągu

0: miesiąca zajmą już jakieś tereny, będą mieli dostęp do żywności, ale Pan Bóg prowadzi ich z jakiegoś powodu inną drogą, taką drogą, w której nie mają dostępu do żadnej żywności. I w pewnym momencie Izraelici pytają się, co mamy zrobić. Pojawia się nawet pewnego rodzaju bunt wśród nich. I Pan Bóg wykorzystuje właśnie tą sytuację do tego, aby pokazać Izraelitom świętość dnia sobotniego. A zatem czytam od początku z Księgi Wyjścia, 16 rozdział, będę czytał z Biblii Ekumenicznej. Potem wyruszyli z Elim i 15 dnia drugiego miesiąca od wyjścia z ziemi egipskiej całe zgromadzenie Izraelitów przybyło na pustynię Sin, która leżała między Elim a Synajem. I tutaj tylko wyjaśnienie. Oni wyszli 15 dnia pierwszego miesiąca, więc kiedy mamy 15 dzień drugiego miesiąca, to mamy właśnie około 30 dni po wyjściu Izraela z Egiptu. I dalej czytam, a całe zgromadzenie Izraelitów szemrało na pustyni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Mówili do nich Izraelici, szkoda, że nie pomarliśmy z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdy zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jedliśmy chleb do syta. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby to zgromadzenie pomarło z głodu. Pan oznajmił więc Mojżeszowi, spuszczę wam chleb z nieba jak deszcz. Lud wyjdzie i codziennie będzie zbierał dzienną porcję. Chcę go bowiem wypróbować, czy będzie postępował według mojego prawa, czy też nie. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jesteśmy w sytuacji, kiedy nie ma jeszcze prawa nadanego na górze Synaj. To się odbędzie dopiero później. I dalej czytam, 6 zaś dnia, gdy przygotują, co przynieśli, będzie tego dwa razy więcej niż tego, co zbierają każdego dnia. Wtedy Mojżesz i Aaron zwrócili się do wszystkich Izraelitów. Wieczorem poznacie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej, a rano zobaczycie chwałę Pana, usłyszał On bowiem wasze szemranie przeciw Panu, a czym my jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam. I dalej czytam od 13 wersetu. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a rano warstwa rosy leżała na pustyni dookoła obozu. Gdy warstwa rosy uniosła się na powierzchni pustyni, leżało coś drobnego, ziarnistego, jak szron na ziemi. A gdy Izraelici to zobaczyli, pytali jeden drugiego, co to? Co w ogóle jest taką ciekawą grą słów, dlatego że po hebrajsku to jest manhu, co to jest? I stąd w ogóle wzięła się ta nazwa, tak? Co to jest? Więc oni się pytali, co to jest, ponieważ nie wiedzieli, co to jest. Wówczas Mojżesz im wytłumaczył, to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. To zaś Pan wam nakazał, zbierajcie z tego każdy tyle, ile potrzebuje, omer na głowę, zgodnie z liczbą osób w namiocie. I Izraelici tak zrobili, jedni zbierali więcej, drudzy mniej. Kiedy mierzyli na omery, ten, kto zbierał więcej, nie miał w nadmiarze, a temu, kto miał mniej, nie zabrakło. Każdy zebrał według swoich potrzeb. Wtedy Mojżesz powiedział do nich, niech nikt z tego, co pozostało, nie zostawia nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i to, co pozostało, przetrzymali do rana. Wówczas to pokryło się robactwem i cuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. Zbierali codziennie rano, każdy według swoich potrzeb, a gdy słońce przygrzewało, wtedy reszta topniała. I to, co w tej historii z perspektywy właśnie święcenia szabatu jest najistotniejsze, jest napisane, 6 zaś dnia zbierali chleb podwójnie, po 2 omery na każdego. Wszyscy przełożeni zgromadzenia przyszli więc i donieśli o tym Mojżeszowi, a on im oznajmił, tak powiedział Pan, nadchodzący dzień jest dniem odpoczynku, świętym szabatem Pana, upieczcie, co macie upiec i ugotujcie, co macie ugotować, a wszystko, czego macie w nadmiarze, przechowajcie do rana.
1: Warto dodać pewien komentarz, tak jak mówiliśmy wcześniej, odnosząc się do tekstów Pisma Świętego, Pan Bóg określił, że szabatem jest 7 dzień tygodnia. Ta historia opisuje nam sytuację, kiedy Izraelici 6 dnia zbierają podwójną miarę, ponieważ następnego dnia jest szabat, czyli ten następny dzień po 6 dniu to oczywiście 7 dzień tygodnia, prawda? Więc mamy tutaj wyraźnie podkreśloną tę zasadę, że szabat jest to dzień, który następuje po 6 dniu tygodnia, szabat jest 7 dniem tygodnia.
0: Czyli podsumowując to, co do tej pory czytaliśmy, z tej historii jasno wynika, że Pan Bóg codziennie, każdego dnia, przez 5 dni w tygodniu dawał im tyle jedzenia, żeby wystarczyło dokładnie na jeden dzień i nie wolno im było zostawić z tego nic do następnego dnia. szóstego dnia dawał im podwójnie i mieli z tego pozostawić właśnie do następnego dnia. I siódmego dnia Pan Bóg nie dawał im chleba z nieba, nie dawał im manny, bo mieli zjeść to, co zebrali dnia poprzedniego.
2: Można tutaj przy tej okazji też chwilę mimo wszystko o tym szóstym dniu tygodnia. To jest taki pierwszy wyraźny opis w Piśmie Świętym, który mówi o tym, że szósty dzień tygodnia był przygotowaniem do szabatu, do siódmego dnia tygodnia. A więc Izraelici przygotowywali się do tego, żeby nawiązać w siódmym dniu tygodnia szczególne relacje z Bogiem, żeby celebrować, święcić ten dzień. Takie echo tego zauważymy potem w opisie nowotestamentowym, kiedy po śmierci Jezusa kobiety chciały namaścić Jego ciało, ale jak Słowo Boże mówi, odpoczywały według przykazania w sabat, w szabat.
0: To ja może nawet bym powiedział, że to nie tyle Izraelici się przygotowywali, co Pan Bóg nauczał Izraelitów, że mają się przygotowywać. Szóstego dnia na odpoczynek sabatu. Właśnie przez ten cykl tego, jak zsyłał tą mannę. Absolutnie fantastyczne. No to po tym podsumowaniu czytam dalej, 24 werset i następne. Właśnie opis tego, co się stało z jedzeniem, które zostawili z szóstego dnia na siódmy dzień. Pozostawili więc to do rana, tak jak nakazał Mojżesz, i nie psuło się, ani nie było w tym robactwa. Mojżesz powiedział, zjedzcie to dziś, ponieważ dzisiaj jest szabat, dzień dla Pana. Dziś nie znajdziecie tego na polu. Będziecie zbierać przez sześć dni, ale siódmego dnia jest szabat, więc w tym dniu tego nie będzie. Ale siódmego dnia niektórzy z ludu wyszli, aby zbierać, jednak nic nie znaleźli. Pan powiedział do Mojżesza, jak długo jeszcze nie będziecie chcieli przestrzegać moich przykazań i praw. Patrzcie, przecież Pan ustanowił wam szabat, dlatego On daje wam w szóstym dniu chleb na dwa dni. Niech każdy zostanie na swoim miejscu i siódmego dnia niech nikt nie opuszcza swego miejsca zamieszkania. Lud więc odpoczywał siódmego dnia. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a ona była biała jak ziarno kolendry i smakowała jak ciasto z miodem. I może jeszcze przeczytam 35 werset. Izraelici zaś jedli mannę przez 40 lat, aż przyszli do zamieszkałej ziemi. Jedli mannę aż do przybycia do granic ziemi Kanaan.
1: A więc bardzo ważna lekcja, która wynika z tej historii, oprócz tego, jak Pan Bóg uczy w sensie praktycznym pracy w ciągu sześciu dni tygodnia, przygotowania na dzień szabatu i szabat, który jest tym dniem odpocznienia, dniem, który Pan Bóg nazywa swoim świętem, dniem, który jest poświęcony Niemu, to jest ilość czasu, kiedy ten stan rzeczy trwa, powtarzając się każdego roku, prawda? 40 lat, w każdym roku 52 tygodnie, 52 szabaty, a więc ponad 2000 razy Izraelici, którzy brali udział w tej wędrówce z Egiptu, doświadczali tej praktycznej lekcji dotyczącej szabatu, a więc ponad 2000 razy, ponad 40 lat to jest wystarczająco długi czas do tego, żeby utrwalić pewne nawyki i pewną świadomość, a więc mamy zupełną pewność, że kiedy Izraelici wkraczają do Kanaanu, są w pełni świadomi tego, co to jest szabat, kiedy jest szabat, jak należy ten dzień traktować jako dzień święty, dzień poświęcony Panu Bogu.
0: I to w zasadzie jest tylko licząc szabaty, a przecież każdego dnia Pan Bóg dawał im lekcję, dając pojedynczą porcję każdego dnia, podwójną szóstego dnia i żadnej porcji siódmego dnia. No ale tutaj mówimy o sytuacji, która miała miejsce 3,5 tysiąca lat temu. Czy gdzieś na przestrzeni czasu to po prostu gdzieś się nie zagubiło? Ale o tym porozmawiamy po biblijnym ABC.
3: Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Potyfar. Potyfar, dosłownie ten, którego dał Ra, egipski bóg słońca, jest postacią biblijną, która pojawia się w 39 rozdziale Księgi Rodzaju, który opisuje sprzedanie do niewoli Józefa, jednego z dwóch najmłodszych synów patriarchy Jakuba. Był on wysokim urzędnikiem faraona, pełniącym funkcję dowódcy straży przybocznej. Józef, zakupiony jako niewolnik, trafia do domu Potyfara, gdzie zyskuje zaufanie swojego pana dzięki uczciwości, mądrości i pracowitości. Potyfar powierzył Józefowi zarząd nad całym swoim domem. Przystojny i inteligentny Hebrajczyk przyciągnął uwagę żony Potyfara, która wykorzystując swoją pozycję pani Józefa, kilkukrotnie próbowała go uwieść. Gdy jej zaloty zostały zdecydowanie odrzucone, urażona postanowiła zemścić się na Józefie, oskarżając go o usiłowanie gwałtu, co zakończyło się jego uwięzieniem. W świetle tak poważnego oskarżenia mogła spotkać go śmierć. To, że Potyfar jej się nie domagał, świadczy o tym, że prawdopodobnie miał powody, by w sprawie tego zajścia bardziej wierzyć Józefowi niż własnej żonie. Uwięzienie Józefa było ważnym etapem jego dalszej historii, w której został namiestnikiem faraona i uratował od głodu nie tylko Egipt, ale również całą swoją rodzinę. Historia Józefa w domu Potyfara jest wspaniałym przykładem bezkompromisowej wierności Bożym zasadom, nawet za cenę niesprawiedliwości. Pokazuje również, że Bóg może zamienić ludzkie przekleństwo w swoje błogosławieństwo.
0: Witamy po przerwie. Dzisiejsza audycja dotyczy jednego z 10 przykazań Bożych, które mówi o tym, aby pamiętać, aby święcić dzień szabatu, dzień sobotni. Do tej pory mówiliśmy o tym, że szabat wynikał już z cyklu stworzenia i został ustanowiony jeszcze w tej doskonałej rzeczywistości tego świata bez grzechu. Mówiliśmy o tym, że kiedy grzech się już pojawił, że kiedy Izraelici zostali wzięci do niewoli, być może ten szabat faktycznie gdzieś tam się zatarł albo został wręcz zapomniany. I Pan Bóg postanowił przypomnieć Izraelitom, że jest ten cykl siedmiodniowy, jest ten cykl szabatowy poprzez to, w jaki sposób dawał Izraelitom mannę na pustyni. Dawał ją właśnie w taki sposób, że przez 5 dni dostawali pojedynczą porcję na każdy dzień, 6. dnia dostawali ją podwójnie, 7. dnia nie dostawali jej wcale, ponieważ mieli spożywać tą, którą zebrali dzień wcześniej, w czasie dnia przygotowania. No ale mówimy o sytuacji sprzed 3,5 tysiąca lat. Jak mówiliśmy również we wstępie, w międzyczasie była niewola asyryjska, niewola babilońska i być może na przykład wtedy gdzieś tam ten szabat mógł się jeszcze zagubić. Skąd mamy w ogóle pewność, że ten cykl tygodniowy był zachowany od czasów Izraela na pustyni, aż na przykład do czasów Jezusa Chrystusa?
2: No to właśnie jest ciekawe, bo mimo że mamy pewną lukę w opisie biblijnym między Starym a Nowym Testamentem, to kiedy wchodzimy w zapis ewangeliczny, to już gdzieś tam na samym początku widzimy Jezusa, który zachowuje, który święci dzień szabatu, chociażby Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 16 werset. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Czytamy o Jezusie, który znajduje się w swoim rodzinnym mieście i swoim zwyczajem, a więc było to jego praktyką, kiedy w każdy szabat wchodził do synagogi, aby czytać, aby rozważać Słowo Boże. A więc skoro Pan Jezus wiedział, który dzień jest szabatem, myślę, że dla nas pewne kwestie stają się tutaj już jasne, tak?
1: I co ciekawe, że kiedy czytamy tę historię zapisaną w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, kiedy Pan Jezus pojawia się w synagodze, synagoga nie jest pusta, prawda? W tej synagodze są inne osoby, które uczestniczą w tym szabatowym nabożeństwie razem z Panem Jezusem, reagują na to, co przeczytał i jak skomentował, a więc ewidentnie nie tylko Pan Jezus, ale również Jemu współcześni wiedzieli, którym dniem jest ten 7. dzień tygodnia, który Pan Bóg nazywa szabatem.
0: Sądzę, że dla Izraelitów, którzy byli w niewoli, szabat był wyjątkowy, dlatego że ci, którzy tam byli, oni mieli świadomość tego, że ta niewola wydarzyła się między innymi dlatego, że byli nieposłuszni Bożym przykazaniom.
2: No z pewnością możemy powiedzieć to o niewoli babilońskiej. W Starym Testamencie wyraźnie mamy zaznaczone, że ta niewola pojawiła się między innymi dlatego, że Izraelici łamali święcenie szabatu.
0: A szczególnie, kiedy jeszcze mamy do tego świadomość, że zgodnie z relacją z Księgi Jeremiasza, ci, którzy poszli dobrowolnie do niewoli babilońskiej, to byli ci, którzy byli wierni Bożym przykazaniom i byli wierni prorockiemu poleceniu, aby poddali się i poszli do Babilonu. A zatem mieliśmy grupę wiernych Izraelitów, wiernych Żydów, którzy święcili szabat i mieli świadomość tego, że to, co spotkało ich, wynika z łamania przykazania, a zatem wiedzieli również, że to przykazanie należy zachowywać i należy dbać o to, aby właśnie ten cykl siedmiodniowy został zachowany.
2: Myślę, że wracając do, jeszcze do tego zwyczaju Jezusa, jest pewna ciekawa rzecz. Zapis Nowego Testamentu wyraźnie wskazuje na to, że Jezus, Syn Boży, był Stworzycielem. Więc jeśli ucieleśniony Stworzyciel święci sobotę, możemy być pewni, że święci ten właściwy siódmy dzień tygodnia, o którym czytamy w Księdze Rodzaju.
1: I oczywiście ta historia dotycząca Jezusa czytającego Słowo Boże w synagodze w Nazarecie nie jest jedynym ewangelicznym sprawozdaniem o Jezusie i jego interakcjach w dniu szabatu. Jest tych fragmentów więcej i szczegółowo przyjrzymy się tym fragmentom w przyszłym odcinku, kiedy będziemy zastanawiali się nad pytaniem, czy Jezus łamał szabat, bo był przecież oskarżany o to.
0: A być może nawet można by było dojść do wniosku, że faktycznie mógł łamać ten szabat.
1: Ale do tego rozważania zapraszamy za tydzień. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy zwrócić uwagę na przynajmniej jeszcze jedno świadectwo, które wskazuje na kwestię szabatu, na kwestię porządku dni tygodnia, czyli na to, kiedy jest dzień szósty, kiedy jest dzień siódmy, kiedy jest dzień pierwszy w cyklu tygodniowym. I jest to historia związana ze śmiercią, z ukrzyżowaniem Pana Jezusa, ze złożeniem Go do grobu, z kwestią namaszczenia, które nie zostało w pełni dokonane w dniu, kiedy został pogrzebany, i z jego zmartwychwstaniem. Jest to historia, którą czytamy między innymi w 23 rozdziale Ewangelii według Łukasza. I chciałbym przeczytać stosowny fragment z tego 23 rozdziału, wiersze 50 do 54. Czytam w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej. Człowiek zaś imieniem Józef, członek rady, a zarazem dobry i sprawiedliwy człowiek, który pochodził z Arymatei, miasta judejskiego, nie zgadzał się z radą i jej postępowaniem. Chodzi o decyzję skazania Jezusa Chrystusa na śmierć, ale oczekiwał Królestwa Bożego. On, czyli tenże Józef z Arymatei, przyszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa i zdjąwszy je, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie leżał. I wiersz 54 mówi, był dzień przygotowania i zbliżał się szabat. A więc wiemy na pewno, że Jezus Chrystus umiera w dniu, który jest nazwany dniem przygotowania, i Ewangelia podaje informację, że zbliżał się szabat, czyli szabat następował po dniu przygotowania, więc wyciągamy wniosek, że skoro szabat jest siódmym dniem tygodnia, to ten dzień przygotowania, no to jest ewidentnie szósty dzień tygodnia. I tutaj, tak jak wspominaliśmy wcześniej, mamy nawiązanie do tej historii z 16 rozdziału Księgi Wyjścia, gdzie Pan Bóg uczył Izraelitów, jak przygotować się na szabat, prawda? Podwójna ilość manny, manna zebrana w podwójnej ilości. Pan Bóg mówi, co macie ugotować, ugotujcie, co macie upiec, upieczcie, przechowajcie to na następny dzień, bo następny dzień, dzień siódmy, będzie szabatem. Należy może dodać, że ten szabat, o którym mówi Ewangelia Łukasza, jest jak gdyby podwójnie szczególny, ponieważ mamy tutaj do czynienia z szabatem tygodniowym, siódmym dniem tygodnia, ale mamy również do czynienia z szabatem, czyli z pierwszym dniem święta Przaśników, 15 dzień pierwszego miesiąca w kalendarzu żydowskim, o którym Księga Kapłańska w 23 rozdziale mówi wyraźnie, że miał być to dzień całkowitego odpoczynku i ten szabat, niezależnie od tego, w którym dniu tygodnia wypadał, był szabatem, dniem całego odpoczynku. W tej historii on zbiega się z szabatem tygodniowym. A więc, posługując się naszą chrześcijańską terminologią, był to szabat siódmego dnia tygodnia i była to jednocześnie wielkanocna sobota następująca po Wielkim Piątku w liturgii chrześcijańskiej. A więc ta historia pokazuje nam następujący rozkład wydarzeń. Jezus Chrystus jest ukrzyżowany szóstego dnia tygodnia, który Ewangelia Łukasza nazywa dniem przygotowania, który w liturgii świąt wielkanocnych nazywany jest właśnie Wielkim Piątkiem, upamiętniającym śmierć Pana Jezusa. Jest złożony w tym dniu do grobu, kobiety nie dokończyły jeszcze namaszczenia, o czym czytamy w wierszu 55 tego rozdziału. Przyszły też z nim, z Józefem z Arymatei, niewiasty, które przybyły z Jezusem z Galilei i przyglądały się grobowi i złożeniu do niego ciała. A powróciwszy do domu, przygotowały wonności olejki, w szabat jednak odpoczywały. I ciekawą rzeczą jest to, że Łukasz, który sprawozdaje o tym wydarzeniu w kilkadziesiąt lat po tym, kiedy ono miało miejsce, zaznacza, że uczyniły to odpoczywając według przykazania, co jest wyraźnym wskazaniem na to, że szabat, o którym mówi Ewangelia Łukasza, to nie tylko szabat prześników, ale jest to szabat tygodniowy, o którym mówi czwarte przykazanie. A więc mamy złożenie do grobu w dzień przygotowania, szósty dzień tygodnia. W siódmym dniu tygodnia, czyli w szabat, Pan Jezus spoczywa w grobie. I następnie mamy sprawozdanie w 24 rozdziale Ewangelii według Łukasza, kiedy w pierwszym dniu tygodnia, w pierwszym dniu po szabacie, te kobiety, które nie dokończyły przygotowania pogrzebowego ciała Jezusa Chrystusa, idą do grobu, aby dokończyć to, czego nie dokończyły ze względu na przykazanie. I 24 rozdział, wiersz pierwszy mówi, a w pierwszy dzień tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, i dalszy ciąg historii mówi, że grób był pusty. A więc również ten ciąg świąt wielkanocnych przypomina nam o tym, że no my wiemy, który dzień tygodnia jest tym siódmym dniem tygodnia, szabatem, prawda? W liturgii chrześcijańskiej mamy Wielki Piątek, mamy Wielkanocną Sobotę i mamy Wielkanocną Niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, która upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
0: Czyli Żydzi wiedzieli, kiedy jest szabat? Pan Jezus, który jest Panem szabatu, wiedział, który dzień to jest szabat? Pierwsi chrześcijanie wiedzieli, który dzień to jest szabat i nie było tutaj żadnej wątpliwości, no ale to było 2000 lat temu. I po drodze mamy wielokrotne reformy kalendarza, po drodze mamy rewolucję francuską, rewolucję bolszewicką i wiele prób zachwiania właśnie tego siedmiodniowego tygodnia. I co możemy o tym powiedzieć?
2: Dobrze, to zacznijmy od reform kalendarza. Od pierwszej połowy pierwszego wieku przed Chrystusem obowiązywał kalendarz juliański. Nazwa wzięła się od Juliusza Cezara, który wprowadził go w 46 roku przed Chrystusem. Kalendarz ten był kalendarzem słonecznym, występowało w nim 365 dni, z jednym rokiem przestępnym co 4 lata. Jest on wciąż w użyciu w liturgii świąt w kościołach prawosławnych.
0: No dobra, no ale byłoby wszystko pięknie, gdyby ten kalendarz został zachowany do naszych czasów. I każdy mógłby sobie po prostu policzyć dni tygodnia, cofając się. No ale dzisiaj mamy zupełnie inny kalendarz.
1: W XVI wieku papież Grzegorz XIII, oczywiście nie sam, przy współpracy astronomów i innych naukowców, wprowadza reformę kalendarza, który od tego czasu będziemy nazywać kalendarzem gregoriańskim. Nie wchodząc w szczegóły, chodziło o synchronizowanie czasu właśnie świąt wielkanocnych, które są świętami ruchomymi, związanymi z fazami księżyca, natomiast chodzi o to, żeby te święta wypadały w określonej porze roku na wiosnę. I ta reforma papieża Grzegorza XIII jest bardzo dobrze opisana w dokumencie, który został wydany z tej okazji. Ten dokument jest nawet dostępny w internecie, można się z nim zapoznać, jeżeli ktoś czyta łacinę. Natomiast generalnie my wiemy dokładnie, na czym polegała ta reforma. Otóż chodziło o to, żeby kalendarz przyspieszyć o 10 dni. I to przyspieszenie kalendarza nastąpiło w roku 1582, kiedy w kalendarzu po dniu 5 października nastąpił dzień 15 października. A więc jak gdyby wypadło 10 kartek z kalendarza. Natomiast pytanie, które nas interesuje, to to, jak ta zmiana wpłynęła na cykl dni tygodnia. I my nie mamy wątpliwości, jak ta zmiana wpłynęła, ponieważ ona jest dokładnie opisana w tymże wspomnianym wcześniej dokumencie. Otóż po czwartku 5 października roku 1582 nastąpił piątek 15 października roku 1582. A więc pomimo tego, że w wyniku reformy kalendarza nasz kalendarz został przyspieszony o 10 dni i stąd na przykład święta w kościołach prawosławnych występują troszeczkę później niż w kościołach zachodnich, cykl tygodniowy nie został naruszony. Czwartek pozostał czwartkiem, piątek pozostał piątkiem, sobota, siódmy dzień tygodnia pozostała sobotą, siódmym dniem tygodnia. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości.
0: Zresztą dziwne by było, gdyby było inaczej. Dlatego, że mówimy o reformie kalendarza dokonanej przez papieża. Przez papieża, dla którego cykl tygodniowy jest wcale nie mniej ważny niż dla jakiegokolwiek Żyda w tamtych czasach czy kiedykolwiek żyjącego. Ten cykl tygodniowy przecież jest niezwykle istotny, tak? Za każdym razem, kiedy ktoś idzie do kościoła katolickiego, zostanie przywitany słowami "witamy w niedzielę pierwszego dnia tygodnia". I nie ma wątpliwości i nigdy nie było wątpliwości, dlatego że w chrześcijaństwie cykl siedmiodniowy był równie istotny. A zatem byłbym bardzo zdziwiony, gdyby jakikolwiek papież czy jakikolwiek chrześcijanin, przywódca religijny próbował zmienić cykl tygodniowy.
1: I do tego biblijnego rozważania możemy dorzucić chyba jeszcze dwie ciekawostki. Otóż w roku 1932 redakcja jednego z chrześcijańskich czasopism, tytuł tego czasopisma to The Advent Review and Sabbath Herald, zwróciło się do dwóch instytucji astronomicznych z pytaniem o to, czy z astronomicznej perspektywy mamy pewność, że tygodniowy cykl został zachowany. Jedną z tych instytucji było Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich w Wielkiej Brytanii, natomiast drugą było to obserwatorium związane z marynarką Stanów Zjednoczonych. I ja mam nawet w tej chwili w ręce kopię odpowiedzi dyrektorów tych dwóch instytucji do redakcji tegoż czasopisma i z obu odpowiedzi wynika jedno przesłanie. Nie mamy żadnych astronomicznych powodów co do tego, aby wątpić, że został kiedykolwiek w historii zagubiony. I to było nasze wyjściowe pytanie dzisiejszej audycji. I warto na to spojrzeć z takiego praktycznego punktu widzenia. Nie wiem, czy komukolwiek z naszych słuchaczy zdarzyło się kiedyś pomylić dni tygodnia. Ja miałem takie doświadczenie kiedyś chodząc do szkoły w związku z tym, że poniedziałek był dniem wolnym akurat w tym tygodniu. Zapakowałem do teczki złe książki idąc do szkoły. Ale pomyślcie, jak długo trwała moja nieświadomość dotycząca tego, w którym dniu tygodnia jestem. Oczywiście do pierwszej lekcji w szkole, prawda? W czasie pierwszej lekcji, kiedy inni obok mnie wyjęli książki i nauczyciel rozpoczął lekcję, to był dokładnie ten moment, w którym zdałem sobie sprawę, że zgubiłem jeden dzień tygodnia. I pamiętajmy, że ludzie na tym świecie nie żyją w próżni. Całe kraje nie żyją w próżni. Jeżeli gdzieś jedna grupa społeczna zagubiłaby cykl tygodnia, pomyliłaby cykl tygodnia, są inni obok nas, którzy by nas skorygowali. I w tej kwestii, o której rozmawialiśmy dzisiaj, nie znajdujemy żadnych ani biblijnych, ani historycznych związanych czy to z deportacjami ludu Bożego, czy z reformami kalendarza, czy nawet astronomicznych powodów do tego, aby mieć wątpliwość co do tego, czy siódmy dzień tygodnia, który znany był Panu Jezusowi, apostołom, pierwszym chrześcijanom, Izraelitom, prawda, jest tym samym siódmym dniem tygodnia, czyli czy mamy pewność, że dzisiejsza sobota jest rzeczywiście biblijnym szabatem, o którym mówi Pismo Święte.
0: Czyli w zasadzie trzeba by było powiedzieć, że Pan Bóg, który nadaje przykazanie o świętości dnia szabatu, jest tym samym Bogiem, który zadbał o to, aby szabat nigdy nie zniknął ze świadomości ludzkiej. Zadbał o to, aby nie było wątpliwości, że ten cykl tygodniowy został zachowany i że dzisiejszy piątek jest piątkiem, dzisiejsza sobota jest sobota, dzisiejsza niedziela jest niedzielą. I w tym wszystkim my oczywiście możemy zadać pytanie, czy Pan Jezus nie łamał szabatu, czy apostołowie nie zmienili faktycznie szabatu na jakikolwiek inny dzień. My sobie o tym jeszcze porozmawiamy przy okazji innych audycji. Ale to, co jest dzisiaj istotne dla nas, to właśnie to, że powinniśmy mieć świadomość tego, że mówimy tutaj o Bożym Dekalogu, o Dekalogu, który wyznacza pewne normy funkcjonowania w dzisiejszym świecie, również w ówczesnym świecie, kiedy ten Dekalog był nadawany i nawet w świecie, w którym jeszcze nie było Dekalogu zapisanego na kamiennych tablicach. Chyba nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zabijanie jest złe, że kradzież jest zła, że kłamstwo jest złe, że cudzołóstwo jest złe. Dlatego, że kiedy patrzymy na tę część Dekalogu, to widzimy, że to są dobre przykazania. To są przykazania, które mają za zadanie chronić ludzi. Szabat, który został ustanowiony przez Boga, tak naprawdę jest jednym ze wspaniałych darów, jakie był ustanowiony od samego początku i Pismo Święte zresztą sprawozdaje, że będzie zachowane do samego końca. I z tej perspektywy my musimy zawsze pamiętać o tym, że szabat nigdy nie powinien być ciężarem, nigdy nie powinien być czymś, co my tylko sobie dokładamy i zastanawiamy się, jak tu jeszcze sobie uprzykrzyć ten dzień. Pan Bóg ustanowił to w taki sposób, aby ludzie mogli się cieszyć swoją obecnością, mogli się cieszyć swoimi przyjaciółmi, swoją rodziną, ale również wyłączyć się od tych wszystkich codziennych zadań, od tych wszystkich codziennych prac, właśnie po to, aby poświęcić ten czas również na budowanie więzi ze swoim Stworzycielem.
1: Czyli innymi słowy, w czasach, w których ludzie tak bardzo narzekają na ciągły brak czasu, Pan Bóg zatroszczył się o to, żebyśmy mieli czas na to, co jest najważniejsze w naszym życiu. Czas dla naszych rodzin i przede wszystkim czas na relacje z naszym Stworzycielem.
0: I chociaż wiemy, że my codziennie powinniśmy mieć czas dla Pana Boga, dla naszych rodzin, dla naszych przyjaciół, to nie codziennie mamy taką możliwość, aby wyłączyć się ze wszystkich naszych zadań dnia codziennego, tylko po to, aby właśnie ten jeden dzień poświęcić wyłącznie na te relacje. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie mocno.

O Twoją mądrość proszę, Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś. Jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

Księdze Przysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Mamy dla Ciebie na cały 2026 rok piękną propozycję. Przeczytajmy całą Biblię. Gdybyśmy czytali średnio 3 rozdziały każdego dnia, to w przeciągu roku przeczytamy Biblię. Więc cóż, zapraszam każdego dnia o godzinie 7 rano.

Rozdział 16. A kiedy wprowadzili skrzynię Boga i wstawili ją do środka namiotu, który Dawid dla niej rozbił, wtedy przynosili przed Boga całopalenia oraz dziękczynne ofiary. Zaś gdy Dawid dokończył ofiarowanie całopaleń oraz dziękczynnych ofiar, sławił ludowi imię wiekuistego. I rozdzielił wszystkim mężczyznom izraelskim, od męża aż do niewiasty, każdemu po bochenku chleba, sztuce mięsa oraz po placku z rodzynkami. Nadto ustanowił przed skrzynią wiekuistego sługi z lewitów, aby wspominali, wyznawali i chwalili wiekuistego, Boga Izraela. Asaf był pierwszym, a drugimi Zachariasz, Jejel, Szemiramot, Jechiel, Mattyjasz, Eliab, Benajachu, Obed-Edom i Jechiel. Ci grali na instrumentach, lutniach, harfach, a Asaf na cymbałach. Zaś kapłani Benajachu i Jahaziel ustawicznie byli z trąbami przed skrzynią Bożego Przymierza. Dopiero tego dnia wódz Dawid postanowił, by przez Asafa i jego braci tym psalmem chwalony był wiekuisty. Wysławiajcie wiekuistego, wysławiajcie jego imienia, pomiędzy narodami opowiadajcie jego sprawy. Śpiewajcie mu, grajcie mu, rozmawiajcie o całej jego cudowności. Chlubcie się w jego świętem imieniu i niech się rozraduje serce tych, co szukają wiekuistego. Szukajcie Pana i jego mocy, zawsze szukajcie jego oblicza. Wspominajcie nadzwyczajność tego, który czynił, jego znaki i sądy jego ust. O izraelskie nasienie, jego słudzy, o synowie Jakuba, jego wybrani. On wiekuisty, naszym Bogiem, jego sądy na całej ziemi. Na wieki pamiętajcie jego przymierze i słowo, które polecił do tysiącznego pokolenia, którym zajął stanowisko przy Abrahamie oraz na jego przysięgę Izaakowi. Ustanowił to Jakubowi za prawo, a Izraelowi za wieczne przymierze, mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaanu za sznur waszego dziedzictwa. Chociaż była was mała liczba oraz przez krótki czas byliście w niej przychodniami, przechodząc od narodu do narodu i od królestwa do innego ludu, nikomu nie pozwolił, aby ich uciskał i z ich powodu karał królów, mówiąc: Nie dotykajcie moich pomazańców, a mym prorokom nie czyńcie złego. Cała ziemio, śpiewaj wiekuistemu, dzień za dniem opowiadajcie jego zbawienie. Pomiędzy narodami opowiadajcie jego chwałę oraz pośrodku wszystkich ludzi niezwykłe jego sprawy. Bo wiekuisty, on jest wielki oraz bardzo chwalebny, godzien respektu nad wszystkich bogów, gdyż bogowie pogan są bezwartościowi, a wiekuisty uczynił niebiosa. Przed nim chwała i cześć, na jego miejscu moc i wesele. Pokolenia narodów, przynieście wiekuistemu, przynieście Panu chwałę i swoją moc. Przynieście Bogu chwałę jego imienia. Przynieście dary i przychodźcie przed jego oblicze. W ozdobie świętości kłaniajcie się wiekuistemu. Bój się jego oblicza cała ziemia, a okrąg ziemi zostanie utwierdzony, aby się nie poruszył. Niech się rozradują niebiosa i niech się rozweseli ziemia. Niechaj mówią w narodach: Króluje wiekuisty. Niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest. Niechaj się rozraduje pole i wszystko, co na nim żyje. Wtedy się rozweselą przed wiekuistym drzewa leśne, bowiem przyszedł osądzić ziemię. Wysławiajcie wiekuistego, bo jest dobry, bo na wieki trwa jego miłosierdzie. Mówcie: Zachowaj nas, Boże naszego zbawienia,
Zgromadź nas i wyrwij nas od pogan, abyśmy wielbili Twoje święte imię i chlubili się w Twojej chwale. Uwielbiony wiekuisty Bóg Izraela, od wieków aż po wieczność. A cały lud powiedział amen oraz chwalił wiekuistego. I tam, przed skrzynią przymierza wiekuistego, Dawid zostawił Asafa i jego braci, by ustawicznie służyli przed skrzynią, według potrzeby każdego dnia. Natomiast Obed-Edoma i 68 jego braci, Obed-Edoma, mówię, syna Jedutuna, oraz Hose, uczynił odźwiernymi, a kapłana Cadoka oraz jego braci kapłanów postawił przed przybytkiem wiekuistego, na wyżynie, która była w Gibeonie, aby ofiarowali całopalenia wiekuistemu na ołtarzu całopalenia, ustawicznie, rano i wieczorem, według wszystkiego, co napisano w prawie wiekuistego, które nakazał dla Izraela. A z nimi Hemana, Jedutuna i innych wybranych, którzy byli ustanowieni z imienia, by chwalić wiekuistego, dlatego, że na wieki trwa jego miłosierdzie. Między nimi Heman oraz Jedutun trąbili i grali Bogu na trąbach, cymbałach i innych instrumentach muzycznych, a synów Jedutuna postawił przy bramie. I rozszedł się cały lud, każdy do swego domu. Także Dawid zawrócił, by wysławiać Boga swojemu domowi.

Rozdział 17. A gdy Dawid mieszkał w swoim domu, stało się, że powiedział do proroka Natana: Oto ja mieszkam w cedrowym domu, a skrzynia przymierza wiekuistego pod zasłonami. Zaś Natan powiedział do Dawida: Cokolwiek jest w twoim sercu, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Potem tej nocy doszło do Natana słowo Boga, mówiąc: Idź i powiedz do Dawida, mego sługi.

budowaliście cedrowego domu. Zatem teraz tak powiesz mojemu słudze Dawidowi. Tak mówi Pan zastępów. Ja ciebie wziąłem z owczarni, kiedy chodziłeś za trzodą, abyś był wodzem nad moim izraelskim ludem. I byłem z tobą wszędzie, gdziekolwiek chodziłeś, oraz przed twym obliczem zgładziłem wszystkich twoich nieprzyjaciół. Uczyniłem ci imię, jak imię wielkich, którzy są na ziemi. Także ustanowiłem miejsce dla mego izraelskiego ludu i go wszczepiłem. Będzie mieszkał na swoim miejscu, nie będzie więcej drżał, ani jak przedtem znowu nie będą go niszczyć synowie nieprawości. Od dni, w których ustanowiłem sędziów nad moim izraelskim ludem, a poniżyłem wszystkich twych nieprzyjaciół i oznajmiłem ci, że to wiekuisty zbuduje dom. A gdy się wypełnią twoje dni, byś poszedł za przodkami, po tobie wzbudzę nasienie, które będzie z twych synów i umocnię jego królestwo. Ten mi zbuduje dom, a jego tron utwierdzę na zawsze. Ja mu będę za ojca, a on mi będzie za syna. Nie odejmę od niego mojego miłosierdzia, jak odjąłem od tego, który był przed tobą. Owszem, ustanowię go w moim domu oraz w moim królestwie na zawsze, a jego tron będzie trwał na wieki. Tymi wszystkimi słowami i według całego tego proroctwa tak Natan mówił do Dawida. Zatem król Dawid wszedł, usiadł przed obliczem wiekuistego i powiedział: Czym ja jestem, Panie, Boże? Co jest mym domem, że mnie przyprowadziłeś aż dotąd? Lecz i to było mało przed Twoimi oczyma, o Boże. Daleki czas wskazuje obietnica w sprawie domu Twojego sługi, więc spojrzałeś na mnie według ludzkiego zwyczaju, wywyższając mnie o wiekuisty, Boże. Co jeszcze powie Dawid przed Tobą o chwale Twojego sługi? Bowiem Ty znasz Twojego sługę, wiekuisty. Dla Twojego sługi i według Twojego serca uczyniłeś te wszystkie rzeczy, aby stały się znane wszystkie Twe wspaniałości. Panie, nie ma podobnego do Ciebie i nie ma Boga oprócz Ciebie, według wszystkiego, co słyszeliśmy w nasze uszy. I kto jest jak Twój naród, Izrael, jedyny lud na ziemi, dla którego Bóg przyszedł, aby go odkupić za swój lud oraz uczynić sobie sławę wielkimi i strasznymi rzeczami, wyganiając pogan przed obliczem swojego ludu, który wykupił z Mikraim. Twój izraelski lud uczyniłeś sobie za lud na zawsze, a Ty, wiekuisty, stałeś się dla nich Bogiem. Dlatego teraz, wiekuisty, niech na zawsze będzie utwierdzone słowo, które powiedziałeś o Twoim słudze oraz o jego domu. Uczyń, jak powiedziałeś. Niech się tak stanie i niech na zawsze będzie uwielbione Twoje imię, by mówiono wiekuisty zastępów. Bóg Izraela jest Bogiem nad Izraelem, a dom Dawida, Twojego sługi, niechaj będzie umocniony przed Twym obliczem. Bowiem Ty, mój Boże, objawiłeś w uszy Twojemu słudze, że mu zbudujesz dom. Dlatego Twój sługa odkrył, że trzeba się modlić przed Tobą. Tak, Panie, Ty sam jesteś Bogiem, a powiedziałeś to dobre o swoim słudze. Zatem teraz zacząłeś błogosławić domowi Twojego sługi, aby przed Tobą trwał na wieki. A ponieważ Ty, Panie, mu błogosławiłeś, więc będzie błogosławiony na zawsze.

Rozdział 18. Potem się wydarzyło, że Dawid poraził Pelisztinów i ich poniżył, oraz wziął z rąk Pelisztinów Gat z jego osadami. Poraził też Moabitów, więc Moabici byli sługami Dawida i przynosili mu daniny. Nadto Dawid poraził Hadarezera,

a króla Coby w Hamat, gdy wyjechał, by rozprzestrzenić swoje państwo nad rzeką Frat. Dawid zabrał mu 1000 wozów, 7000 jezdnych i 20000 pieszych mężów. Dawid także okaleczył wszystkich jeźdźców, lecz zachował z nich 100 zaprzęgów. Z Damaszku na pomoc Hadarezerowi, królowi Coby, przyciągnęli też Aramejczycy, lecz Dawid poraził z Aramejczyków 22000 mężów. Wtedy Dawid utworzył Arameję Damaską, zatem Aramejczycy byli sługami Dawida, dając mu daninę, a wiekuisty czynił Dawida zwycięskim, gdziekolwiek poszedł. Dawid pobrał też złote tarcze, które mieli słudzy Hadarezera, oraz wniósł je do Jeruzalem. Przy tym z Tiphat i Kun, miast Hadarezera, Dawid nabrał bardzo wiele miedzi, z której Salomon wykonał miedziane morze, słupy oraz miedziane naczynia. A gdy Toj, król Hamatu, usłyszał, że Dawid poraził całe wojsko Hadarezera, króla Coby, posłał do króla Dawida Hadorama, swojego syna, ze złotymi, srebrnymi i miedzianymi naczyniami, by go pozdrowił w pokoju. I aby mu pogratulował dlatego, że zwalczył Hadarezera i go poraził, gdyż miało miejsce, że mąż Toi stawał do wojny z Hadarezerem. Te król Dawid także poświęcił wiekuistemu razem ze srebrem i złotem, które pobrał od wszystkich narodów, od Edomitów, Moabitów, od synów Ammonu, od Pelisztinów oraz od Amalekitów. Zaś Abiatar, syn Cerui, poraził 18000 Edomitów w Dolinie Solnej oraz osadził Edom żołnierzami, więc wszyscy Edomici byli sługami Dawida. A Bóg zachowywał Dawida wszędzie, gdzie pojechał. Zatem Dawid królował nad całym Izraelem, czyniąc sąd i sprawiedliwość całemu swojemu ludowi. A Joab, syn Cerui, był nad wojskiem, zaś Jehoszafat, syn Achiluda, kanclerzem. Cadok, syn Achituba i Achimelech, syn Abiatara, byli kapłanami, a Seraja był pisarzem. Zaś Benajachu, syn Jehojady, był przełożonym nad Kreteńczykami oraz Pletejczykami. A synowie Dawida byli pierwszymi przy królewskim boku.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś. Jak chcesz szczęścia całej

Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

0: Dialog z Biblią. Podcasty te tworzone są przez naszych przyjaciół Joannę, Tytusa, Arkadiusza i Mateusza, za co im serdecznie dziękujemy. Zapraszam.
1: Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Budzowski,
2: Jarosław Dzięgielewski
3: i Arkadiusz Bojko.
1: Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, jesteśmy w cyklu audycji dotyczących dekalogu, czyli 10 Bożych przykazań. Omawialiśmy już pierwsze 3 przykazania, nawet zaczęliśmy omawiać 4 przykazanie, które jest najdłuższym ze wszystkich w tym dekalogu zapisanym w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. Ponieważ jest to właśnie najdłuższe przykazanie, to temu przykazaniu poświęcimy najwięcej czasu, ale nie tylko z tego powodu, również dlatego, że jest to w pewnym sensie takie zapomniane przykazanie, co jest dosyć ironiczne, zważywszy na to, że w Księdze Wyjścia jest to jedyne przykazanie, które zaczyna się od słowa pamiętaj, aby dzień szabatu święcić. To, o czym rozmawialiśmy ostatnio, dotyczyło tego, że jest to faktycznie przykazanie, które podaje bardzo wyraźny powód jego nadania. W zasadzie mamy nawet 2 powody jego nadania. Pierwsze to było takie, że Pan Bóg w 6 dni stworzył świat i 7 dnia odpoczął. Drugi powód jest opisany w dekalogu napisanym w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie Pan Bóg mówi, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem, ale Pan Bóg cię wyzwolił. Mówiliśmy również o tym, że szabat w zasadzie nie zaczyna się w Księdze Wyjścia i nie dotyczy tylko Izraelitów tuż po wyjściu z niewoli egipskiej. Kiedy mamy pierwszy opis szabatu?
2: Pierwsza wzmianka o szabacie pojawia się już w opisie stworzenia. Właściwie jest jego integralną częścią, kiedy Pan Bóg odpoczywa 7 dnia po 6 dniach stwarzania i odpoczywając w ten dzień, w szczególny sposób go wyróżnia, czyniąc go świętym. Tak więc faktycznie od samego stworzenia pojawia się święto 7 dzień tygodnia. Oczywiście to, co jest istotne, to to, że święto to funkcjonowało już wtedy, kiedy nie mieliśmy podziału na rasy, kiedy ziemia i ludzie byli w świętym stanie, kiedy jeszcze na naszej planecie nie było grzechu.
1: I powstała nawet taka teoria wśród wielu chrześcijan, że szabat był stworzony wtedy, ale tylko dla Pana Boga, bo tylko Pan Bóg wtedy odpoczywał. Ale ciekawe jest to, że Pan Jezus jednak mówi, że szabat był stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A zatem jednak jest to taka dosyć mocna przesłanka, świadcząca o tym, że Pan Bóg stworzył szabat w doskonałym świecie faktycznie dla człowieka. I był to element doskonałego stworzenia i też element zdecydowanie radosny, element szczęśliwy, element szczęścia w raju na ziemi.
3: Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która wynika z tego opisu stworzenia i pierwszej wzmianki o szabacie, to to, że szabat został określony przez Pana Boga jako święty. A więc kiedy mówimy o święcie szabatu, mówimy nie ze względu na to, co my z tym dniem robimy albo nie robimy. Jak gdyby świętość szabatu nie zasadza się na tym, co robią z nim ludzie. Święto szabatu zasadza się na tym, że Bóg określił ten dzień dniem świętym i w biblijnym zrozumieniu święty to odłączony. Odłączony od codziennego, pospolitego użytkowania.
1: I w zasadzie Pan Bóg mówi o 2 rzeczach, które zrobił z szabatem, bo jest powiedziane, że go pobłogosławił i poświęcił, czyli i odłączył, ale pobłogosławił, czyli uczynił szczęśliwym. Bo słowo błogosławiony oznacza dokładnie szczęśliwy.
2: Myślę, że warto też podkreślić to, że szabat, który pojawia się w 2 rozdziale Księgi Rodzaju, jest określony jako 7 dzień tygodnia. Nie co 7, a więc mógłby to być jakikolwiek dzień tygodnia, byle co 7, ale jest to konkretnie 7 dzień tygodnia. I myślę, że warto też tutaj wspomnieć o tym, że ten odpoczynek Boga po 6 dniach stwarzania to nie był odpoczynek w celu regeneracji sił. Pan Bóg jest istotą wszechmocną, ale raczej to był odpoczynek polegający na tej cudownej relacji ze swoim stworzeniem i koroną stworzenia, jaką był człowiek. A więc ten 7 dzień tygodnia był poświęcony na szczególne relacje już od samego początku między człowiekiem i Bogiem.
1: No i tak jak właśnie mówiliśmy tydzień temu, nie ma wątpliwości, że szabat to jest po prostu 7 dzień tygodnia. I zresztą nawet mamy słownik w Biblii Tysiąclecia, w którym Wprost jest napisane szabat, siódmy dzień tygodnia, sobota, dzień odpoczynku. No i wszystko pięknie. Natomiast wiele rzeczy słyszy się o tym, czy na pewno sobota gdzieś tam się kiedyś nie przesunęła. Wiele różnych teorii na ten temat powstało. Wiele osób być może w takiej swojej wielkiej gorliwości, żeby na pewno zachowywać właściwy dzień, bo przecież jest to element Bożego dekalogu, element 10 przykazań. Zadają sobie pytanie, czy na pewno wiemy, który dzień to jest sobota dzisiaj w roku 2024. I zresztą tego typu wątpliwości chyba wydają się uzasadnione, zważywszy na to, że Izraelici, nawet jeżeli gdzieś tam kiedyś święcili sobotę, no to był taki czas, że byli deportowani do Asyrii, do Babilonu, gdzie w zasadzie tam też był zachowany siedmiodniowy tydzień, chociaż ten kalendarz jednak był trochę inny. Albo na przykład były różne próby zmiany systemu tygodniowego, chociażby w 1793 roku przywódcy rewolucji francuskiej próbowali zrobić kalendarz oparty o 3 dekady, czyli 10-dniowe okresy, albo na przykład w Związku Radzieckim próbowano wprowadzić 5-dniowy tydzień, co oczywiście też się nie udało, no ale pewnego rodzaju problemy w tym cyklu tygodniowym po prostu były. I na przestrzeni wieków mieliśmy również do czynienia z wieloma reformami kalendarza, czy przy okazji tych

0: zgubił, porządek dni, tygodnia kompletnie został zagubiony i zapomniany i my nie wiemy, który dzień jest dzisiaj dniem siódmym, a Pan Bóg w dalszym ciągu w swoich przykazaniach mówi, ale pamiętaj, żebyś dzień sabatu święcił, 6 dni będziesz pracował, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego, a my nie wiemy, który to dzień jest tym dniem siódmym.
1: Możemy przypuszczać, że czytając Pismo Święte, że mógł być taki czas, kiedy Izraelici mogli mieć problem ze święceniem 7 dnia tygodnia, szabatu, kiedy wracamy pamięcią do czasu niewoli egipskiej, gdzie oni jako niewolnicy absolutnie nie mieli swobody dysponowania swoim życiem i swoim czasem. I wyjście z Egiptu mogło mieć też szczególny sens. Możemy znaleźć pewną myśl w Psalmie 105. I wyprowadził swój lud wśród radości, wśród wesela, wśród wybranych, darował im ziemię narodów i zawładnęli owocem pracy ludów, by strzegli jego przykazań i prawa zachowywali. A więc możemy zrozumieć, że Pan Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu także, choć nie tylko, ale także po to, żeby mieli swobodę zachowywania Bożych przykazań, w tym przykazania o świętości szabatu.
2: No to skoro zrobiłeś już nawiązanie do historii wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej, gdzie mamy cały rozdział, który praktycznie jest właśnie poświęcony świętości tego dnia i tego, co Pan Bóg zrobił dla Izraela, aby przypomnieć im, że właśnie ten dzień jest święty, a niektórym być może nawet nie tylko przypomnieć, a wręcz nauczyć ich, że ten dzień jest święty, że jest dzień poprzedzający szabat, który jest takim dniem przygotowania i jest szabat, dzień, w którym nie należy wykonywać żadnej pracy. A zatem, kiedy będziemy czytać Księgę Wyjścia, 16 rozdział, warto tutaj zwrócić uwagę na kontekst. Izraelici są w zasadzie miesiąc po tym, jak wyszli z ziemi egipskiej. To jest bardzo ciekawe, bo widać ewidentnie, że oni przygotowali się na miesięczną wędrówkę przez pustynię. Zapewne liczyli na to, że w ciągu miesiąca zajmą już jakieś tereny, będą mieli dostęp do żywności. Ale Pan Bóg prowadzi ich z jakiegoś powodu inną drogą, taką drogą, w której nie mają dostępu do żadnej żywności. I w pewnym momencie Izraelici pytają się, co mamy zrobić. Pojawia się nawet pewnego rodzaju bunt wśród nich. I Pan Bóg wykorzystuje właśnie tą sytuację do tego, aby pokazać Izraelitom świętość dnia sobotniego. A zatem czytam od początku z Księgi Wyjścia, 16 rozdział, będę czytał z Biblii Ekumenicznej. Potem wyruszyli z Elim i 15 dnia drugiego miesiąca od wyjścia z ziemi egipskiej całe zgromadzenie Izraelitów przybyło na pustynię Sin, która leżała między Elim a Synajem. I tutaj tylko wyjaśnienie. Oni wyszli 15 dnia pierwszego miesiąca, więc kiedy mamy 15 dzień drugiego miesiąca, to mamy właśnie około 30 dni po wyjściu Izraela z Egiptu. I dalej czytam, a całe zgromadzenie Izraelitów szemrało na pustyni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Mówili do nich Izraelici, szkoda, że nie pomarliśmy z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdy zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jedliśmy chleb do syta. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby to zgromadzenie pomarło z głodu. Pan oznajmił więc Mojżeszowi, spuszczę wam chleb z nieba jak deszcz. Lud wyjdzie i codziennie będzie zbierał dzienną porcję. Chcę go bowiem wypróbować, czy będzie postępował według mojego prawa, czy też nie. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jesteśmy w sytuacji, kiedy nie ma jeszcze prawa nadanego na górze Synaj. To się odbędzie dopiero później. I dalej czytam, 6 zaś dnia, gdy przygotują, co przynieśli, będzie tego 2 razy więcej niż tego, co zbierają każdego dnia. Wtedy Mojżesz i Aaron zwrócili się do wszystkich Izraelitów. Wieczorem poznacie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej, a rano zobaczycie chwałę Pana, usłyszał on bowiem wasze szemranie przeciw Panu, a czym my jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam. I dalej czytam od 13 wersetu. Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a rano warstwa rosy leżała na pustyni dookoła obozu. Gdy warstwa rosy uniosła się, na powierzchni pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, jak szron na ziemi. A gdy Izraelici to zobaczyli, pytali jeden drugiego, co to? Co w ogóle jest taką ciekawą grą słów, dlatego że po hebrajsku to jest manhu, co to jest? I stąd w ogóle wzięła się ta nazwa, tak? Co to jest? Więc oni się pytali, co to jest, ponieważ nie wiedzieli, co to jest. Wówczas Mojżesz im wytłumaczył, to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. To zaś Pan wam nakazał, zbierajcie z tego każdy tyle, ile potrzebuje, omer na głowę. zgodnie z liczbą osób w namiocie. I Izraelici tak zrobili. Jedni zbierali więcej, drudzy mniej. Kiedy mierzyli na omery, ten, kto zbierał więcej, nie miał w nadmiarze, a temu, kto miał mniej, nie zabrakło. Każdy zebrał według swoich potrzeb. Wtedy Mojżesz powiedział do nich, niech nikt z tego, co pozostało, nie zostawia nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i to, co pozostało, przetrzymali do rana. Wówczas to pokryło się robactwem i cuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. Zbierali codziennie rano, każdy według swoich potrzeb, a gdy słońce przygrzewało, wtedy reszta topniała. I to, co w tej historii z perspektywy właśnie święcenia szabatu jest najistotniejsze, jest napisane, szóstego zaś dnia zbierali chleb podwójnie, po dwa omery na każdego. Wszyscy przełożeni zgromadzenia przyszli więc i donieśli o tym Mojżeszowi, a on im oznajmił, tak powiedział Pan. Nadchodzący dzień jest dniem odpoczynku, świętym szabatem Pana, upieczcie, co macie upiec i ugotujcie, co macie ugotować, a wszystko, czego macie w nadmiarze, przechowajcie do rana.
0: Warto dodać pewien komentarz, tak jak mówiliśmy wcześniej, odnosząc się do tekstów Pisma Świętego, Pan Bóg określił, że szabatem jest siódmy dzień tygodnia. Ta historia opisuje nam sytuację, kiedy Izraelici szóstego dnia zbierają podwójną miarę, ponieważ następnego dnia jest szabat, czyli ten następny dzień po szóstym dniu to oczywiście siódmy dzień tygodnia, prawda? Więc mamy tutaj wyraźnie podkreśloną tę zasadę, że szabat jest to dzień, który następuje po szóstym dniu tygodnia, szabat jest siódmym dniem tygodnia.
2: Czyli podsumowując to, co do tej pory czytaliśmy, z tej historii jasno wynika, że Pan Bóg codziennie, każdego dnia, przez 5 dni w tygodniu dawał im tyle jedzenia, żeby wystarczyło dokładnie na jeden dzień i nie wolno im było zostawić z tego nic do następnego dnia. Szóstego dnia dawał im podwójnie i mieli z tego pozostawić właśnie do następnego dnia. I siódmego dnia Pan Bóg nie dawał im chleba z nieba, nie dawał im manny, bo mieli zjeść to, co zebrali dnia poprzedniego.
1: Można tutaj przy tej okazji też chwilę mimo wszystko o tym szóstym dniu tygodnia. To jest taki pierwszy wyraźny opis w Piśmie Świętym, który mówi o tym, że szósty dzień tygodnia był przygotowaniem do szabatu, do siódmego dnia tygodnia. A więc Izraelici przygotowywali się do tego, żeby nawiązać w siódmym dniu tygodnia szczególne relacje z Bogiem, żeby celebrować, święcić ten dzień. Takie echo tego zauważymy potem w opisie nowotestamentowym, kiedy po śmierci Jezusa kobiety chciały namaścić Jego ciało, ale jak Słowo Boże mówi, odpoczywały według przykazania w sabat, w szabat.
2: To ja może nawet bym powiedział, że to nie tyle Izraelici się przygotowywali, co Pan Bóg nauczał Izraelitów, że mają się przygotowywać. Szóstego dnia na odpoczynek sabatu. Właśnie przez ten cykl tego, jak zsyłał tą mannę. Absolutnie fantastyczne. No to po tym podsumowaniu czytam dalej 24 werset i następne. Właśnie opis tego, co się stało z jedzeniem, które zostawili z szóstego dnia na siódmy dzień. Pozostawili więc to do rana, tak jak nakazał Mojżesz, i nie psuło się, ani nie było w tym robactwa. Mojżesz powiedział, zjedzcie to dziś, ponieważ dzisiaj jest szabat, dzień dla Pana. Dziś nie znajdziecie tego na polu. Będziecie zbierać przez 6 dni, ale siódmego dnia jest szabat, więc w tym dniu tego nie będzie. Ale siódmego dnia niektórzy z ludu wyszli, aby zbierać, jednak nic nie znaleźli. Pan powiedział do Mojżesza, jak długo jeszcze nie będziecie chcieli przestrzegać moich przykazań i praw. Patrzcie, przecież Pan ustanowił wam szabat, dlatego On daje wam w szóstym dniu chleb na 2 dni. Niech każdy zostanie na swoim miejscu i siódmego dnia niech nikt nie opuszcza swego miejsca zamieszkania. Lud więc odpoczywał siódmego dnia. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a ona była biała jak ziarno kolendry i smakowała jak ciasto z miodem. I może jeszcze przeczytam 35 werset. Izraelici zaś jedli mannę przez 40 lat, aż przyszli do zamieszkałej ziemi. Jedli mannę aż do przybycia do granic ziemi Kanaan.
0: A więc bardzo ważna lekcja, która wynika z tej historii, oprócz tego, jak Pan Bóg uczy w sensie praktycznym pracy w ciągu 6 dni tygodnia, przygotowania na dzień szabatu i szabat, który jest tym dniem odpocznienia, dniem, który Pan Bóg nazywa swoim świętem, dniem, który jest poświęcony Niemu, to jest ilość czasu, kiedy ten stan rzeczy trwa, powtarzając się każdego roku, prawda? 40 lat, w każdym roku 52 tygodnie, 52 szabaty, a więc ponad 2000 razy Izraelici, którzy brali udział w tej wędrówce z Egiptu, doświadczali tej praktycznej lekcji dotyczącej szabatu, a więc ponad 2000 razy, ponad 40 lat to jest wystarczająco długi czas do tego, żeby utrwalić pewne nawyki i pewną świadomość, a więc mamy zupełną pewność, że kiedy Izraelici wkraczają do Kanaanu, są w pełni świadomi tego, co to jest szabat, kiedy jest szabat, jak należy ten dzień traktować jako dzień święty, dzień poświęcony Panu Bogu.
2: I to w zasadzie jest tylko licząc szabaty, a przecież każdego dnia Pan Bóg dawał im lekcję, dając pojedynczą porcję każdego dnia, podwójną szóstego dnia i żadnej porcji siódmego dnia. No ale tutaj mówimy o sytuacji, która miała miejsce 3,5 tysiąca lat temu. Czy gdzieś na przestrzeni czasu to po prostu gdzieś się nie zagubiło? Ale o tym porozmawiamy po biblijnym ABC.
3: Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Potyfar. Potyfar, dosłownie ten, którego dał Ra, egipski bóg słońca, jest postacią biblijną, która pojawia się w 39 rozdziale Księgi Rodzaju, który opisuje sprzedanie do niewoli Józefa, jednego z dwóch najmłodszych synów patriarchy Jakuba. Był on wysokim urzędnikiem faraona, pełniącym funkcję dowódcy straży przybocznej. Józef, zakupiony jako niewolnik, trafia do domu Potyfara, gdzie zyskuje zaufanie swojego pana dzięki uczciwości, mądrości i pracowitości. Potyfar powierzył Józefowi zarząd nad całym swoim domem. Przystojny i inteligentny Hebrajczyk przyciągnął uwagę żony Potyfara, która, wykorzystując swoją pozycję pani Józefa, kilkukrotnie próbowała go uwieść. Gdy jej zaloty zostały zdecydowanie odrzucone, urażona postanowiła zemścić się na Józefie, oskarżając go o usiłowanie gwałtu, co zakończyło się jego uwięzieniem. W świetle tak poważnego oskarżenia mogła spotkać go śmierć. To, że Potyfar jej się nie domagał, świadczy o tym, że prawdopodobnie miał powody, by w sprawie tego zajścia bardziej wierzyć Józefowi niż własnej żonie. Uwięzienie Józefa było ważnym etapem jego dalszej historii, w której został namiestnikiem faraona i uratował od głodu nie tylko Egipt, ale również całą swoją rodzinę. Historia Józefa w domu Potyfara jest wspaniałym przykładem bezkompromisowej wierności Bożym zasadom, nawet za cenę niesprawiedliwości. Pokazuje również, że Bóg może zamienić ludzkie przekleństwo w swoje błogosławieństwo.
2: Witamy po przerwie. Dzisiejsza audycja dotyczy jednego z 10 przykazań Bożych, które mówi o tym, aby pamiętać, aby święcić dzień szabatu, dzień sobotni. Do tej pory mówiliśmy o tym, że szabat wynikał już z cyklu stworzenia i został ustanowiony jeszcze w tej doskonałej rzeczywistości tego świata bez grzechu. Mówiliśmy o tym, że kiedy grzech się już pojawił, że kiedy Izraelici zostali wzięci do niewoli, być może ten szabat faktycznie gdzieś tam się zatarł albo został wręcz zapomniany. I Pan Bóg postanowił przypomnieć Izraelitom, że jest ten cykl siedmiodniowy, jest ten cykl szabatowy poprzez to, w jaki sposób dawał Izraelitom mannę na pustyni. Dawał ją właśnie w taki sposób, że przez 5 dni dostawali pojedynczą porcję na każdy dzień, 6 dnia dostawali ją podwójnie, 7 dnia nie dostawali jej wcale, ponieważ mieli spożywać tą, którą zebrali dzień wcześniej, w czasie dnia przygotowania. No ale mówimy o sytuacji sprzed 3,5 tysiąca lat. Jak mówiliśmy również we wstępie, w międzyczasie była niewola asyryjska, niewola babilońska i być może na przykład wtedy gdzieś tam ten szabat mógł się jeszcze zagubić. Skąd mamy w ogóle pewność, że ten cykl tygodniowy był zachowany od czasów Izraela na pustyni aż na przykład do czasów Jezusa Chrystusa?
1: No to właśnie jest ciekawe, bo mimo że mamy pewną lukę w opisie biblijnym między Starym a Nowym Testamentem, to kiedy wchodzimy w zapis ewangeliczny, to już gdzieś tam na samym początku widzimy Jezusa, który zachowuje, który święci dzień szabatu, chociażby Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 16 werset. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Czytamy o Jezusie, który znajduje się w swoim rodzinnym mieście i swoim zwyczajem, a więc było to jego praktyką, kiedy w każdy szabat wchodził do synagogi, aby czytać, aby rozważać Słowo Boże. A więc skoro Pan Jezus wiedział, który dzień jest szabatem, myślę, że dla nas pewne kwestie stają się tutaj już jasne, tak?
0: I co ciekawe, że kiedy czytamy tę historię zapisaną w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, kiedy Pan Jezus pojawia się w synagodze, synagoga nie jest pusta, prawda? W tej synagodze są inne osoby, które uczestniczą w tym szabatowym nabożeństwie razem z Panem Jezusem, reagują na to, co przeczytał i jak skomentował, a więc ewidentnie nie tylko Pan Jezus, ale również Jemu współcześni wiedzieli, którym dniem jest ten 7 dzień tygodnia, który Pan Bóg nazywa szabatem.
2: Sądzę, że dla Izraelitów, którzy byli w niewoli, szabat był wyjątkowy, dlatego że ci, którzy tam byli, oni mieli świadomość tego, że ta niewola wydarzyła się między innymi dlatego, że byli nieposłuszni Bożym przykazaniom.
1: No, z pewnością możemy powiedzieć to o niewoli babilońskiej. W Starym Testamencie wyraźnie mamy zaznaczone, że ta niewola pojawiła się między innymi dlatego, że Izraelici łamali święcenie szabatu.
2: A szczególnie, kiedy jeszcze mamy do tego świadomość, że zgodnie z relacją z Księgi Jeremiasza, ci, którzy poszli dobrowolnie do niewoli babilońskiej, to byli ci, którzy byli wierni Bożym przykazaniom i byli wierni prorockiemu poleceniu, aby poddali się i poszli do Babilonu. A zatem mieliśmy grupę wiernych Izraelitów, wiernych Żydów, którzy święcili szabat i mieli świadomość tego, że to, co spotkało ich, wynika z łamania przykazania, a zatem wiedzieli również, że to przykazanie należy zachowywać i należy dbać o to, aby właśnie ten cykl siedmiodniowy został zachowany.
1: Myślę, że wracając jeszcze do tego zwyczaju Jezusa, jest pewna ciekawa rzecz. Zapis Nowego Testamentu wyraźnie wskazuje na to, że Jezus, Syn Boży, był Stworzycielem. Więc jeśli ucieleśniony Stworzyciel święci sobotę, możemy być pewni, że święci ten właściwy 7 dzień tygodnia, o którym czytamy w Księdze Rodzaju.
0: I oczywiście ta historia dotycząca Jezusa czytającego Słowo Boże w synagodze w Nazarecie nie jest jedynym ewangelicznym sprawozdaniem o Jezusie i jego interakcjach w dniu szabatu. Jest tych fragmentów więcej i szczegółowo przyjrzymy się tym fragmentom w przyszłym odcinku, kiedy będziemy zastanawiali się nad pytaniem, czy Jezus łamał szabat, bo był przecież oskarżany o to.
2: A być może nawet można by było dojść do wniosku, że faktycznie mógł łamać ten szabat.
0: Ale do tego rozważania zapraszamy za tydzień. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy zwrócić uwagę na przynajmniej jeszcze jedno świadectwo, które wskazuje na kwestię szabatu, na kwestię porządku dni tygodnia, czyli na to, kiedy jest dzień szósty, kiedy jest dzień siódmy, kiedy jest dzień pierwszy w cyklu tygodniowym. I jest to historia związana ze śmiercią, z ukrzyżowaniem Pana Jezusa, ze złożeniem Go do grobu, a z kwestią namaszczenia, które nie zostało w pełni dokonane w dniu, kiedy został pogrzebany, i z jego zmartwychwstaniem. Jest to historia, którą czytamy m.in. w 23 rozdziale Ewangelii według Łukasza. I chciałbym przeczytać stosowny fragment z tego 23 rozdziału, wiersze 50 do 54, czytam w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej. Człowiek zaś imieniem Józef, członek rady, a zarazem dobry i sprawiedliwy człowiek, który pochodził z Arymatei, miasta judejskiego, nie zgadzał się z radą i jej postępowaniem. Chodzi o decyzję skazania Jezusa Chrystusa na śmierć, ale oczekiwał Królestwa Bożego. On, czyli tenże Józef z Arymatei, przyszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa i zdjąwszy je, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie leżał. I wiersz 54 mówi, był dzień przygotowania i zbliżał się szabat. A więc wiemy na pewno, że Jezus Chrystus umiera w dniu, który jest nazwany dniem przygotowania i Ewangelia podaje informację, że zbliżał się szabat, czyli szabat następował po dniu przygotowania, więc wyciągamy wniosek, że skoro szabat jest siódmym dniem tygodnia, to ten dzień przygotowania, no to jest ewidentnie szósty dzień tygodnia. I tutaj, tak jak wspominaliśmy wcześniej, mamy nawiązanie do tej historii z 16 rozdziału Księgi Wyjścia, gdzie Pan Bóg uczył Izraelitów, jak przygotować się na szabat, prawda? Podwójna ilość manny, manna zebrana w podwójnej ilości. Pan Bóg mówi, co macie ugotować, ugotujcie, co macie upiec, upieczcie, przechowajcie to na następny dzień, bo następny dzień, dzień siódmy, będzie szabatem. Należy może dodać, że ten szabat, o którym mówię w Ewangelii Łukasza, jest jak gdyby podwójnie szczególny, ponieważ mamy tutaj do czynienia z szabatem tygodniowym, siódmym dniem tygodnia, ale mamy również do czynienia z szabatem, czyli z pierwszym dniem święta Przaśników, 15 dzień pierwszego miesiąca w kalendarzu żydowskim, o którym Księga Kapłańska w 23 rozdziale mówi wyraźnie, że miał być to dzień całkowitego odpoczynku i ten szabat, niezależnie od tego, w którym dniu tygodnia wypadał, był szabatem, dniem całego odpoczynku. W tej historii on zbiega się z szabatem tygodniowym. A więc, posługując się naszą chrześcijańską terminologią, był to szabat siódmego dnia tygodnia i była to jednocześnie wielkanocna sobota następująca po Wielkim Piątku w liturgii chrześcijańskiej. A więc ta historia pokazuje nam następujący rozkład wydarzeń. Jezus Chrystus jest ukrzyżowany szóstego dnia tygodnia, który Ewangelia Łukasza nazywa dniem przygotowania, który w liturgii świąt wielkanocnych nazywany jest właśnie Wielkim Piątkiem, upamiętniającym śmierć Pana Jezusa. Jest złożony w tym dniu do grobu. Kobiety nie dokończyły jeszcze namaszczenia, o czym czytamy w wierszu 55 tego rozdziału. Przyszły też z nim, z Józefem z Arymatei, niewiasty, które przybyły z Jezusem z Galilei i przyglądały się grobowi i złożeniu do niego ciała. A powróciwszy do domu, przygotowały wonności olejki, w szabat jednak odpoczywały. I ciekawą rzeczą jest to, że Łukasz, który sprawozdaje o tym wydarzeniu w kilkadziesiąt lat po tym, kiedy ono miało miejsce, zaznacza, że uczyniły to odpoczywając według przykazania, co jest wyraźnym wskazaniem na to, że szabat, o którym mówi Ewangelia Łukasza, to nie tylko szabat Przaśników, ale jest to szabat tygodniowy, o którym mówi czwarte przykazanie. A więc mamy złożenie do grobu w dzień przygotowania, szósty dzień tygodnia. W siódmym dniu tygodnia, czyli w szabat, Pan Jezus spoczywa w grobie. I następnie mamy sprawozdanie w 24 rozdziale Ewangelii według Łukasza, kiedy w pierwszym dniu tygodnia, w pierwszym dniu po szabacie, te kobiety, które nie dokończyły przygotowania pogrzebowego ciała Jezusa Chrystusa, idą do grobu, aby dokończyć to, czego nie dokończyły ze względu na przykazanie. I 24 rozdział, wiersz pierwszy mówi, a w pierwszy dzień tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu niosąc wonności, które przygotowały i dalszy ciąg historii mówi, że grób był pusty. A więc również ten ciąg świąt wielkanocnych przypomina nam o tym, że no my wiemy, który dzień tygodnia jest tym siódmym dniem tygodnia, szabatem, prawda? W liturgii chrześcijańskiej mamy Wielki Piątek, mamy Wielkanocną Sobotę i mamy Wielkanocną Niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, która upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
2: Czyli Żydzi wiedzieli, kiedy jest szabat? Pan Jezus, który jest Panem szabatu, wiedział, który dzień to jest szabat? Pierwsi chrześcijanie wiedzieli, który dzień to jest szabat i nie było tutaj żadnej wątpliwości, no ale to było 2000 lat temu. I po drodze mamy wielokrotne reformy kalendarza, po drodze mamy rewolucję francuską, rewolucję bolszewicką i wiele prób zachwiania właśnie tego siedmiodniowego tygodnia. I co możemy o tym powiedzieć?
1: Dobrze, to zacznijmy od reform kalendarza. Od pierwszej połowy pierwszego wieku przed Chrystusem obowiązywał kalendarz juliański. Nazwa wzięła się od Juliusza Cezara, który wprowadził go w 46 roku przed Chrystusem. Kalendarz ten był kalendarzem słonecznym, występowało w nim 365 dni z jednym rokiem przestępnym co 4 lata. Jest on wciąż w użyciu w liturgii świąt w kościołach prawosławnych.
2: No dobra, no ale byłoby wszystko pięknie, gdyby ten kalendarz został zachowany do naszych czasów i każdy mógłby sobie po prostu policzyć dni tygodnia, cofając się. No ale dzisiaj mamy zupełnie inny kalendarz.
0: W XVI wieku papież Grzegorz XIII, oczywiście nie sam, przy współpracy astronomów i innych naukowców, wprowadza reformę kalendarza, który od tego czasu będziemy nazywać kalendarzem gregoriańskim. Nie wchodząc w szczegóły, chodziło o synchronizowanie czasu właśnie świąt wielkanocnych, które są świętami ruchomymi, związanymi z fazami księżyca, natomiast chodzi o to, żeby te święta wypadały w określonej porze roku na wiosnę. I ta reforma papieża Grzegorza XIII jest bardzo dobrze opisana w dokumencie, który został wydany z tej okazji. Ten dokument jest nawet dostępny w internecie, można się z nim zapoznać, jeżeli ktoś czyta łacinę. Natomiast generalnie my wiemy dokładnie, na czym polegała ta reforma. Otóż chodziło o to, żeby kalendarz przyspieszyć o 10 dni. I to przyspieszenie kalendarza nastąpiło w roku 1582, kiedy w kalendarzu po dniu 5 października nastąpił dzień 15 października. A więc jak gdyby wypadło 10 kartek z kalendarza, natomiast pytanie, które nas interesuje, to to, jak ta zmiana wpłynęła na cykl dni tygodnia. I my nie mamy wątpliwości, jak ta zmiana wpłynęła, ponieważ ona jest dokładnie opisana w tymże wspomnianym wcześniej dokumencie. Otóż po czwartku 5 października roku 1582 nastąpił piątek 15 października roku 1582. A więc pomimo tego, że w wyniku reformy kalendarza nasz kalendarz został przyspieszony o 10 dni i stąd na przykład święta w kościołach prawosławnych występują troszeczkę później niż w kościołach zachodnich, cykl tygodniowy nie został naruszony. Czwartek pozostał czwartkiem, piątek pozostał piątkiem, sobota, siódmy dzień tygodnia pozostała sobotą, siódmym dniem tygodnia. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości.
2: Zresztą dziwne by było, gdyby było inaczej. Dlatego, że mówimy o reformie kalendarza dokonanej przez papieża. Przez papieża, dla którego cykl tygodniowy jest wcale nie mniej ważny niż dla jakiegokolwiek Żyda w tamtych czasach czy kiedykolwiek żyjącego. Ten cykl tygodniowy przecież jest niezwykle istotny, tak? Za każdym razem, kiedy ktoś idzie do kościoła katolickiego, zostanie przywitany słowami "witamy w niedzielę pierwszego dnia tygodnia". I nie ma wątpliwości i nigdy nie było wątpliwości, dlatego że w chrześcijaństwie cykl siedmiodniowy był równie istotny. A zatem byłbym bardzo zdziwiony, gdyby jakikolwiek papież czy jakikolwiek chrześcijanin, przywódca religijny próbował zmienić cykl tygodniowy.
0: I do tego biblijnego rozważania możemy dorzucić chyba jeszcze dwie ciekawostki. Otóż w roku 1932 redakcja jednego z chrześcijańskich czasopism, tytuł tego czasopisma to The Advent Review and Sabbath Herald, zwróciło się do dwóch instytucji astronomicznych z pytaniem o to, czy z astronomicznej perspektywy mamy pewność, że tygodniowy cykl został zachowany. Jedną z tych instytucji było Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich w Wielkiej Brytanii, natomiast drugą było to obserwatorium związane z marynarką Stanów Zjednoczonych. I ja mam nawet w tej chwili w ręce kopię odpowiedzi dyrektorów tych dwóch instytucji do redakcji tegoż czasopisma i z obu odpowiedzi wynika jedno przesłanie. Nie mamy żadnych astronomicznych powodów co do tego, aby wątpić, że został kiedykolwiek w historii zagubiony. I to było nasze wyjściowe pytanie dzisiejszej audycji. I warto na to spojrzeć z takiego praktycznego punktu widzenia. Nie wiem, czy komukolwiek z naszych słuchaczy zdarzyło się kiedyś pomylić dni tygodnia. Ja miałem takie doświadczenie kiedyś chodząc do szkoły w związku z tym, że poniedziałek był dniem wolnym akurat w tym tygodniu. Zapakowałem do teczki złe książki idąc do szkoły. Ale pomyślcie, jak długo trwała moja nieświadomość dotycząca tego, w którym dniu tygodnia jestem. oczywiście do pierwszej lekcji w szkole, prawda? W czasie pierwszej lekcji, kiedy inni obok mnie wyjęli książki i nauczyciel rozpoczął lekcję, to był dokładnie ten moment, w którym zdałem sobie sprawę, że zgubiłem jeden dzień tygodnia. I pamiętajmy, że ludzie na tym świecie nie żyją w próżni. Całe kraje nie żyją w próżni. Jeżeli gdzieś jedna grupa społeczna zagubiłaby cykl tygodnia, pomyliłaby cykl tygodnia, są inni obok nas, którzy by nas skorygowali. I w tej kwestii, o której rozmawialiśmy dzisiaj, nie znajdujemy żadnych ani biblijnych, ani historycznych związanych czy to z deportacjami ludu Bożego, czy z reformami kalendarza, czy nawet astronomicznych powodów do tego, aby mieć wątpliwość co do tego, czy siódmy dzień tygodnia, który znany był Panu Jezusowi, apostołom, pierwszym chrześcijanom, Izraelitom, prawda, jest tym samym siódmym dniem tygodnia, czyli czy mamy pewność, że dzisiejsza sobota jest rzeczywiście biblijnym szabatem, o którym mówi Pismo Święte.
2: Czyli w zasadzie trzeba by było powiedzieć, że Pan Bóg, który nadaje przykazanie o świętości dnia szabatu, jest tym samym Bogiem, który zadbał o to, aby szabat nigdy nie zniknął ze świadomości ludzkiej. Zadbał o to, aby nie było wątpliwości, że ten cykl tygodniowy został zachowany i że dzisiejszy piątek jest piątkiem, dzisiejsza sobota jest sobota, dzisiejsza niedziela jest niedzielą. I w tym wszystkim my oczywiście możemy zadać pytanie, czy Pan Jezus nie łamał szabatu, czy apostołowie nie zmienili faktycznie szabatu na jakikolwiek inny dzień. My sobie o tym jeszcze porozmawiamy przy okazji innych audycji. Ale to, co jest dzisiaj istotne dla nas, to właśnie to, że powinniśmy mieć świadomość tego, że mówimy tutaj o Bożym dekalogu, o dekalogu, który wyznacza pewne normy funkcjonowania w dzisiejszym świecie, również w ówczesnym świecie, kiedy ten dekalog był nadawany i nawet w świecie, w którym jeszcze nie było dekalogu zapisanego na kamiennych tablicach. Chyba nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zabijanie jest złe, że kradzież jest zła, że kłamstwo jest złe, że cudzołóstwo jest złe. Dlatego, że kiedy patrzymy na tę część dekalogu, to widzimy, że to są dobre przykazania. To są przykazania, które mają za zadanie chronić ludzi. Szabat, który został ustanowiony przez Boga, tak naprawdę jest jednym ze wspaniałych darów, jakie był ustanowiony od samego początku i Pismo Święte zresztą sprawozdaje, że będzie zachowane do samego końca. I z tej perspektywy my musimy zawsze pamiętać o tym, że szabat nigdy nie powinien być ciężarem, nigdy nie powinien być czymś, co my tylko sobie dokładamy i zastanawiamy się, jak tu jeszcze sobie uprzykrzyć ten dzień. Pan Bóg ustanowił to w taki sposób, aby ludzie mogli się cieszyć swoją obecnością, mogli się cieszyć swoimi przyjaciółmi, swoją rodziną, ale również wyłączyć się od tych wszystkich codziennych zadań, od tych wszystkich codziennych prac, właśnie po to, aby poświęcić ten czas również na budowanie więzi ze swoim Stworzycielem.
0: Czyli innymi słowy, w czasach, w których ludzie tak bardzo narzekają na ciągły brak czasu, Pan Bóg zatroszczył się o to, żebyśmy mieli czas na to, co jest najważniejsze w naszym życiu. Czas dla naszych rodzin i przede wszystkim czas na relacje z naszym Stworzycielem.
2: I chociaż wiemy, że my codziennie powinniśmy mieć czas dla Pana Boga, dla naszych rodzin, dla naszych przyjaciół, to nie codziennie mamy taką możliwość, aby wyłączyć się ze wszystkich naszych zadań dnia codziennego, tylko po to, aby właśnie ten jeden dzień poświęcić wyłącznie na te relacje. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie. Radio.

0: Amen.
1: This is what it's all about right here.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej rodziny.

0: Bóg terapeutą człowieka. Człowiek potrzebuje Boga, ale nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Czuje w sobie niepokój i jakąś pustkę, szuka różnych substytutów, które mają przynieść ukojenie. Często bez skutku. Bywa i tak, że człowiek zna Boga, wierzy w Niego, ale nie korzysta z obietnicy, jaką dał sam Bóg, mówiąc: jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bom ja Pan, Twój lekarz. Czy Bóg może być terapeutą człowieka? Jak odczytywać dzisiaj w XXI wieku dekalog biblijny? Czy przystaje do zmieniającego się gwałtownie świata? Czy może stać się błogosławieństwem? I czy dzisiaj można powiedzieć słowami psalmisty: przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. I bliski jesteś, Panie, a wszystkie Twe przykazania są prawdą. O Bogu jako terapeucie i lekarzu, o problemach współczesnego człowieka i aktualności dekalogu w XXI wieku rozmawia z pastorem Romanem Chalupką redaktor Barbara Niemczewska.
1: Kiedyś pewna osoba powiedziała mi, że jeśli Bóg jest w jej życiu na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym. Nie znaczy to, że kończyły się jej kłopoty i trudy życia, ale jej życie nabierało innego smaku, a sam Bóg, jak twierdziła, jest jej terapeutą, ale tylko wtedy, gdy ona stawia Go na pierwszym miejscu, przed wszystkimi i przed wszystkim. Często widzę i obserwuję, jak ludzie czują się zagubieni, bezradni, nie nadążają za zmianami i postępem technicznym. Mają też kłopoty z nawiązaniem dobrych relacji z innymi osobami, ze swoimi rodzinami. Z dnia na dzień tracą pracę, rozpadają się małżeństwa. I coraz częściej czegoś się obawiają i zadają sobie pytanie, jak żyć. Odpowiedzi szukają w różnych miejscach, czasami w horoskopach, w różnych poradnikach, które niby wychodzą naprzeciw ludzkim potrzebom. Kiedyś stałam przed regałem z poradnikami i zastanawiałam się, ile czasu potrzeba, aby przeczytać te wszystkie poradniki i jaka jest ich skuteczność. Nie chcę podważać skuteczności tych publikacji, bo wszystko może być człowiekowi pomocne, ale chciałabym zajrzeć do Bożego poradnika, do Księgi Ksiąg i do jej szczególnego rozdziału. I dlatego zaprosiłam dzisiaj do studia pastora Romana Chalupkę. I chciałabym razem z nim popatrzeć, w jaki sposób możemy wykorzystać ten Boży poradnik dla człowieka dzisiaj, w XXI wieku. I chciałabym, abyśmy popatrzyli na tę księgę w trochę inny sposób, bo mamy dzisiaj XXI wiek, oszałamiający rozwój techniki, całkowity upadek ludzkich autorytetów. Ale wbrew pozorom, człowiek bardzo potrzebuje wzorca i pokoju ducha. Czy człowiek żyjący w XXI wieku może odnaleźć w Bogu i w Jego prawie wzorzec? Czy Bóg może stać się niezawodnym terapeutą i lekarzem? Czy mogę prosić pastora, abyśmy poszli tym śladem?
2: Oczywiście, że tak. Sądzę, że najłatwiej byłoby powiedzieć twierdząco na te wszystkie pytania i mamy sprawę załatwioną, ale to nie jest takie proste w naszym codziennym życiu i zdajemy sobie z tego sprawę. I tak samo moje pierwsze skojarzenia, kiedy pani redaktor zechciała mnie poinformować o tym, że będziemy mówili na temat dekalogu, polegały właśnie na tym, czym jest dekalog dla przeciętnego człowieka, czym są przykazania dla przeciętnego człowieka i jakie jest to pierwsze zderzenie z pojęciem prawa Bożego. Faktycznie sądzę, że słowo prawo w ogóle wywołuje w nas skojarzenia takiego suchego przepisu, a w kontekście religii jeszcze prawo Boże, no to jest sprowadzenie religii do funkcji rób, nie rób, wolno, nie wolno, do pewnych ograniczeń, do pewnych zaleceń, nakazów. A religia w takiej wersji nie smakuje. Bez względu na to, czy przywykliśmy do przytakiwania, że to tak powinno być, czy też nie, ona po prostu nam nie odpowiada. My nie chcemy takiej religii. My chcemy religii kontaktów, religii społeczności z kimś. Stąd to zupełnie oczywiste, że pierwsze skojarzenia z dekalogiem każdego człowieka nie są zbyt pozytywne. Ale proszę pozwolić, że podzielę się takim doświadczeniem. Miało ono miejsce faktycznie 20 lat temu. Prowadziłem wtedy w Cieszynie na południu Polski cykl publicznych wykładów. I właśnie byłem przed wykładem na temat

0: zdrowia. Przygotowywałem się długo do tego tematu, więc przygotowałem sobie wszystkie rzeczy, które można ludziom polecać, doradzać dotyczące zdrowia. Oczywiście było to w kontekście tego, co znajdujemy na kartach Pisma Świętego. I sam do dzisiaj nie wiem, co się stało, że po mniej więcej 5 minutach wykładu, czyli po wszystkich wstępnych zdaniach, które powiedziałem, zupełnie zapomniałem o tym wszystkim, co miałem mówić. I zacząłem mówić na temat dekalogu. Po chyba 10 minutach mówienia o dekalogu skojarzyłem, że to miało być o zdrowiu, więc zacząłem za wszelką cenę przesiadać się z dekalogu na zdrowie i wciąż mi to nie wychodziło. W ostateczności zaliczyłem własny wykład na temat zdrowia przez pryzmat dekalogu. I nie ukrywam, że kiedy w zaproszeniu przed mikrofon dzisiaj dowiedziałem się o tym, że będziemy mówili o Bogu, który jest terapeutą człowieka, to pomyślałem sobie, o, 20 lat temu zupełnie przypadkowo, niezależnie, niczego nie wymyśliłem, po prostu wyszło tak i tak się zaczęło. Tak Bóg bezsprzecznie może wyjść naprzeciw wszelkim naszym potrzebom i rozwiązywać dzisiejsze stresy i problemy poprzez coś, co już dawno mamy w ręku.
1: A co mamy w ręku tak naprawdę?
0: No Słowo Boże. Mamy w ręku Słowo Boże, a zatem może inaczej to nazwę, bo Słowo Boże to jest taki, powiedzmy, kolokwialne bardzo określenie. Mamy w ręku list, który napisał ktoś, kto nas niezwykle kocha i mówi, słuchaj, mam dla ciebie radę. Z tym, że nie zapomnij, kto ją pisze. Nie zapomnij, ja cię ogromnie kocham i chcę ci doradzić, jak sobie poradzisz, ale chcę ci coś więcej dać. Chcę ci dać sił, mocy ku temu, żebyś mógł to przekładać na twoją praktykę codziennego życia.
1: I co to jest?
0: Tak więc, no nazwijmy to jednak ogólnie, że jest to Boże prawo. O, Bóg dał mnóstwo praw i mnóstwo ludzi, którzy mówią, że Boże prawo to jest zawsze prawo miłości, mają absolutnie rację. Obojętnie jakie, nawet te prawa, które w pierwszym momencie nas szokują, to są zawsze prawa miłości. To jest dekalog, to są przykazania, a już teraz tak używając słownictwa dzisiejszego, to jest 10 Bożych przykazań, które nigdy nie straciły na swojej ważności. I nic dziwnego, że Słowo Boże wyraźnie o nich mówi, że są pewne, że są wieczne, że stanowią pewien standard dla naszego życia. I to jest to, z czego możemy korzystać. I co całe prawodawstwo całego świata, gdybyśmy wzięli i tak dobrze wykręcili, to pani redaktor, zostaje nam 10 słów, zostaje nam 10 przykazań. I wszystkie dalsze przepisy ludzkie są jedynie nieudolną interpretacją tych 10 praw, które prowadzą nas tylko do tego, że już mądrzy starożytni Rzymianie wiedzieli, że prawo służy do tego, żeby go wyminąć, żeby coś wykręcić. Nikt nie da rady wykręcić się z 10 przykazań. Tego się nie da. Można je zlekceważyć, ale nie można ich zmienić.
1: No, człowiek od lat próbuje ominąć to prawo i je lekceważyć i efekty widzimy na co dzień. A więc potrzebujemy chyba jeszcze raz spojrzeć na to na miarę współczesnych czasów. Spróbujmy, pastorze, zatem razem z Pismem Świętym, z dekalogiem, popatrzeć na tę miłość Boga przez pryzmat Jego prawa.
0: Tak, i może zaproponuję od razu na początku uruchomienie na moment wyobraźni. Musimy sobie wyobrazić ten ogromny tłum eks-niewolników, którzy dopiero co wyszli z Egiptu, którzy przez lata niewoli zapomnieli o wszelkich prawach, zapomnieli o swoim Bogu. I ten Bóg musi do nich przemówić. Niewolników, którzy mają zakodowane, że Bóg może być jaki? Surowy, groźny. Zatem ten Pan Bóg, żeby się im przedstawić nawet jako Bóg miłości, musi użyć metod i środków, które troszeczkę spowodują drżenie. I tak się dzieje. Zgromadzeni pod górą Synaj nagle słyszą grzmoty, pioruny, cała góra dymi, wszystko się trzęsie, drżą. Do tego Mojżesz rozkazał im, aby ubrali się odświętnie, uprali swoje szaty, niezwykle uroczysty nastrój. I kiedy to wszystko przemija, ta cała atmosfera niesamowita, która dzisiaj w nas wywoła

0: kogo z nas. To ten, który zabił pierworodnych, nasi wszyscy żyją. To ten, który przeprowadził nas przez Morze Czerwone suchą nogą, a Egipcjanie zginęli. To ten, który byłem spragniony, to mi zesłał wodę ze skały. To ten, który byłem głodny, to mi posłał mannę. Ten, który chciało mi się mięsa, posłał mi przepiórki. Ten, który cały czas mnie prowadzi. Spokojnie, nie ma się czego obawiać. I nagle ten Bóg podaje pierwsze przykazanie. I tutaj zacytuję, to jest druga księga Mojżeszowa, albo księga Wyjścia, 20 rozdział i 3 wiersz. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Pierwsze skojarzenie mogłoby być, jakbyśmy zaczęli od tego czytać. No, niby dlaczego? Już ograniczenie? A Bóg mówi, chwileczkę, to przecież ja cię wyprowadziłem. Ja na miejscu Izraelity powiedziałbym momentalnie, Panie Boże, no ani mi to do głowy nie przyszło. No jakżeż mógłbym mieć kogokolwiek innego? Ty jesteś jedyny, ty jesteś ten, który mi dał tyle dowodów na to, jakim jesteś fantastycznym Bogiem i ja miałbym mieć innych bogów, ale mowy nie ma. Skojarzyłbym może Ozyrysa, Boga Ra, Boga Amona, zresztą ten niekończący się panteon egipski. Ja podziwiam tych starożytnych ludzi, którzy potrafili pamiętać o tylu bogach, podczas gdy ludzie w XXI wieku mają problem z zapamiętaniem o jednym. Ale Bóg mówi, ja nie chcę, żebyś miał kogokolwiek innego. Ja jestem jedyny. To jest fantastyczne.
1: No dobrze, pastorze, ale my dzisiaj chętnie jedziemy do Egiptu popatrzeć na to, co kiedyś było i wcale nie chcemy, żeby nas ktoś stamtąd wyprowadzał siłą. Jak to się ma dzisiaj ten Egipt, ta niewola dla współczesnego człowieka?
0: Ja nie wiem, nie mam pojęcia, czy rzeczywiście człowiek tak chętnie chce zostać w Egipcie.
1: Może nie zostać, ale pobyć.
0: Szczerze przyznam, pobyć, żeby pozwiedzać starożytności, to tak. Natomiast tutaj chyba warto by wspomnieć, że Egipt w Piśmie Świętym zawsze funkcjonuje jako symbol niewoli grzechu. I wyprowadzenie z niewoli egipskiej, literalne, staje się symbolem wyprowadzenia nas przez Boga z niewoli grzechu. Zatem już na samym wstępie, zanim jeszcze Bóg powiedział pierwsze przykazanie, Bóg sugeruje ludziom wolność. A przecież o to nam chodzi na co dzień. Bóg sugeruje nam wyleczenie się z tego potwornego brzemienia, które dźwigamy na swoich barkach, brzemienia poczucia winy. I Bóg mówi, słuchaj, zupełna wolność, zapomnij o tym. Zapomnij o tym, ja nie chcę, żebyś ty był taki pogrążony, zestresowany, załamany. Nie. Ja popatrz, przecież jestem twoim przyjacielem. My możemy zupełnie inaczej. To jest to. I sądzę, że łącząc ten wstęp do przykazań z tym pierwszym przykazaniem, Bóg właśnie coś takiego mówi. Bóg mówi, nie będziesz miał innych bogów. No bo któż zagwarantuje ci coś takiego, co ja ci zagwarantuję? Takie bezpieczeństwo, taką wolność, takie szczęście, taką satysfakcję ogromną, to jest dokładnie to, co Bóg chce powiedzieć Izraelitom wtedy, nam dzisiaj, bo przecież to jest wciąż wieczne, wciąż funkcjonujące prawo.
1: Sugeruje pastor, że prawo może być prawem wolności, tak?
0: Ono tylko takim być musi, ono nie może być innym. Faktycznie, bądźmy szczerzy, z założeniem każdego prawa dzisiaj jest wolność. No, ogólne założenie, nie zawsze to nam wychodzi, to jest druga sprawa, bo widzę uśmiech na twarzy pani redaktor, ale tak, to jest założenie. A weźmy najprostsze prawo, z którym mamy na co dzień do czynienia, mam na myśli przepisy drogowe. Czy one zakładają ograniczenie mnie? Ja mam chęć, żeby przechodzić na czerwonym świetle i nikt mnie tu nie będzie ograniczał. Nonsens. Przecież to mi daje wolność od wypadku, to mi daje wolność od tragedii, od nieszczęść, od różnych przykrych sytuacji. Zresztą, co dużo powiedzieć, przepisy prawa właśnie dają nam coś takiego. Podzielę się, dzisiaj miałem taką okazję przekonać się o tym. Zupełnie niechcąco pewien człowiek, jadąc samochodem za mną, wjechał do mojego samochodu od tyłu, śpieszył się bardzo, chciał zrobić jakiś manewr, nie wiadomo jaki. W każdym razie ja nie miałem już gdzie uciekać, bo inaczej ja wjeżdżałbym do innego samochodu. I skończyło się, ale prawo stoi po mojej stronie. Daje mi wolność, daje mi możliwość dopominania się czegoś. Prawo z założenia jest takie. Chociaż niestety istnieje ta dystorcja, to przesilenie, wykorzystywanie prawa w niewłaściwy sposób, ale nie Bożego. Bóg mówi, ja jestem jedyny, nie miej nikogo innego.
1: Bo to ci się opłaca, jak rozumiem.
0: Oczywiście, że tak. Zresztą to

0: Może tak dziwnie brzmieć w XXI wieku.
1: Ale tak się dzisiaj przelicza wiele rzeczy.
0: Ale mam na myśli, że dzisiaj większość ludzi powie, też mi problem, a któż ma innego Boga? Dzisiaj w XXI wieku już my wiemy tylko o jednym Bogu i chrześcijanie na przykład to już nie mają żadnej wątpliwości co do tego, że to jest jedyny Bóg. No, to tak łatwo powiedzieć. Mhm. Faktycznie my tworzymy sobie tysiące bogów wokół nas. I to jest nasz problem. Także możemy bez najmniejszego problemu stać się przestępcami pierwszego przykazania, nie będąc nawet tego świadomi. Stajemy się przestępcami dlatego, że zacznijmy od najbliższego kręgu, że moja żona stała się dla mnie Bogiem.
1: Albo dziecko.
0: Albo dziecko stało się dla mnie Bogiem. To znaczy, że stawiam te osoby wyżej niż moje relacje z moim Bogiem. I to jest ważniejsze. Przy czym nigdy nie zapominajmy, Bóg jakby w jego interesie to było, zachęca nas do ogromnej miłości do naszych partnerów, do naszych dzieci, ale wciąż mówi, ja jestem najważniejszy. I zresztą ma się tłumaczyć z tego, jeśli tyle nam daje? Któż nam tyle potrafi dać? My możemy sobie Boga zrobić z przedmiotów, niekoniecznie z żywych istot. Możemy sobie zrobić, ale jeśli już mówimy o tych żywych istotach, to no to przecież mamy swoich idoli. Mamy ludzi, w których jesteśmy zapatrzeni i często są to ludzie bardzo cenni, bardzo wartościowi. Ludzie, którzy wnoszą ogólnie do społeczeństwa ogromne wartości. Ale to nigdy nie może ich stawiać na poziomie Boga. I to jest nasza tragedia bardzo często. A potem wspomniałem przedmioty. Samochód, telewizor, wszystko może być.
1: A praca?
0: Praca może być naszym bożkiem. Oczywiście, że tak. Nasze hobby może być bożkiem. Książki, które czytamy tak namiętnie, że nie mamy czasu zupełnie na nic innego. Wszystko może być bożkiem. I stajemy się przestępcami pierwszego przykazania. A Bóg mówi tak słodko, bo to tak fantastycznie brzmi. Ja znowu wracam do tego obrazu, do którego zachęcałem na początku, żebyśmy sobie wyobrazili. No uśmiech pojawia się na twarzy. Boże, no jak w ogóle możesz coś takiego powiedzieć? Jakżeż mógłbym mieć kogoś oprócz Ciebie? Mowy nie ma, tylko Ty, Panie Boże. I pewnie Izraelici wszyscy wzięli głęboki oddech i powiedzieli, no jak takie ma sprawy Bóg do przekazania, to nie ma problemu. Wkrótce się okazało, że był problem. I to bardzo szybko był problem. Co dziwne, ale takimi jesteśmy ludźmi. Deklarowali pod Synajem absolutne posłuszeństwo i wierność i chwilę później ulali sobie ze złota cielaka, którego zaczęli czcić jako tego Boga, który ich wywiódł z Egiptu. Coś niesamowitego. Ja się nie dziwię, że Mojżesz aż rozbił tablice kamienne z przykazaniami, bo nie wytrzymał tego. To było to, ale takimi jesteśmy ludźmi. To nie dlatego, że oni zaplanowali być obłudni względem Boga. Skądże? Oni po prostu byli tak słabi jak my. I może dlatego Bóg z taką miłością do nas mówi. Ja cię wyleczę. Nie miej innych bogów oprócz mnie.
1: Tak, ale widzę, patrząc na tekst drugiego przykazania, że Bóg obiecuje jeszcze coś. Obiecuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. A więc w tym prawie, które nadaje, w tym jakby żądaniu wyłączności, daje błogosławieństwo, ale też mówi, nie nadużywaj mojego imienia. Dlaczego? Dlaczego to przykazanie obłożył karą? Bo mówi, nie zostawi Pan bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Dlaczego?
0: Pani redaktor, może ja pozwolę sobie zacytować całe przykazanie.
1: Proszę,
0: drugie,
1: tak.
0: Dlatego że jest to niezwykle ważne, aby nasi słuchacze mogli przypomnieć sobie tekst tego przykazania. Ono jest dość długie. Drugie przykazanie zaczyna się w 4 wierszu 20 rozdziału Księgi Wyjścia i kończy się w 6. I brzmi ono tak. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią, nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. I teraz ono brzmi w całości. I ono jest niezwykle piękne. I tutaj może podkreślę, jaką ja rozumiem, jaką rolę przykazania mają pełnić. Bogu zależy na społeczności z ludźmi. Bogu zależy na bliskości tego jego ludu z nim. I w związku z tym liczą się kontakty. Te przykazania nie są po to, żeby nam coś zakazać, nakazać, zrobić. Nie, Bóg mówi, słuchaj, ja cię muszę ściągnąć czymś. Więc Bóg mówi, jeżeli ci już powiedziałam, żebyś nie miał innych bogów, to ja ci to teraz precyzyjniej w drugim przykazaniu wyjaśnię. Ja nie chcę, żebyś, nawet myśląc, że ja jestem tym jedynym Bogiem, uczynił sobie obrazy, wizerunki, rzeźby, cokolwiek, co może być przedmiotem czci. Dlatego, że ja będę zazdrosny nawet o te przedmioty. Nie lubię tego, nie chcę tego i mowy nie ma o niczym. I w tym momencie Izraelici pewnie znowu odetchnęli i powiedzieli, no Panie Boże, no jasne, że nie, no co będziemy takiego skarabeusza sobie robić, jak ci Egipcjanie, czy zrobimy byka Serafisa i będziemy go czcić, ale skądże, Panie Boże, nigdy mowy nie ma. Tym bardziej, że Pan Bóg tutaj mówi o tych dwóch rzeczach. Z jednej strony mówi, że będzie karał, do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy go nienawidzą. Tutaj wiele osób, muszę przyznać, przychodzi czasami do mnie i mówią, pastorze, i to jest Bóg miłości? O, to nie jest żadna miłość. Tylko, że zawsze pokazując mi ten piąty tekst, kładą palec na szóstym i nie widzą, co jest napisane w szóstym. Ja zawsze im mówię, ale tam jest napisane dalej, że okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Czyli, co jest trzecie, czwarte pokolenie, czy tysięczne? O czym my tu mówimy? Bóg chce bez przerwy okazywać łaskę, ale mówi, nie, ja nie jestem tym Bogiem, który będzie pobłażał nienawiść względem mnie. Proszę zwrócić uwagę, tu jest powiedziane, że ta kara spotka tylko tych, którzy go nienawidzą. A człowiek nienawidzący działa na niekorzyść kogoś, kogo nienawidzi. To znaczy, że są to ludzie, którzy walczą z Bogiem. Ludzie, którzy otwarcie zaczęli sprzeciwiać się Jego woli. To są ludzie, którzy zdecydowali, że oni nie chcą mieć nic z tym Bogiem wspólnego i na dowód tego, a zrobimy sobie swoich bogów i będziemy się im kłaniać. I tu się zaczyna cały problem. I Bóg mówi, nie, no przecież tak nie możecie robić. No wyobraźcie sobie, ja jestem ten jedyny, mieliście ze mną kontakt. Widzieliście mnie, jak was prowadziłem z Egiptu? No nie było mnie widać, a jednak byłem. Pokazałem wam się, to, co prawda, w tym słupie obłoku, czy słupie ognistym, ale to nie ja byłem, to było tylko coś, co wam miało pomóc i nie wolno wam było tego czcić, bo ja jestem w niebie. Mnie musicie czcić. Izraelici zaczynają sobie być może troszeczkę przypominać to, co w dzieciństwie słyszeli od swoich pradziadów. I ktoś im przecież mówił o tym, to taki jest ten Bóg, to jest niesamowite. Boże, zgoda, sprawa załatwiona, mowy nie ma, żadnych wizerunków, niczego nie będzie. Znowu nas uwalniasz. Tak a propos, już tak żartując sobie, to mógłbym powiedzieć, że to całkiem wygodna sprawa. Ile z głowy mamy w tym momencie, prawda? Bo jeśli Bóg, który jest w niebie, ma być przez nas czczony, to okazuje się, że nie potrzebujemy do tego żadnych specjalnych miejsc, żadnych specjalnych pomieszczeń, żadnych specjalnych nastrojów, że wystarczy tylko przymknąć oczy i skierować myśli gdzieś tam do nieba, i nagle się okaże, że wcale tak daleko nie trzeba było go szukać, bo był w sercu. Już, od razu.
1: No dobrze, ale ludzie buntują się przeciwko karom, pastorze, i nie chcą być karani. Jeżeli Bóg mówi, że nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego, to spróbujmy zastanowić się, co jest nadużyciem tego imienia Bożego, żeby pomóc ludziom nie nadużywać. W jaki sposób nadużywamy imię Boże?
0: Imię Boże, tutaj widzę, że pani redaktor przechodzi już od razu do trzeciego przykazania. Imię Boże nadużywamy wtedy, kiedy nasza rozmowa nie ma nic wspólnego z Bogiem, a imię Boże pojawia się odruchowo, natychmiast. I to jest coś, co Bóg tak bardzo wyraźnie podkreśla, że ja jestem na tyle święty, tak ważny, że musisz zwrócić uwagę na to, jak o mnie mówisz i w jaki sposób mieszasz mnie z tymi codziennymi sprawami. Bóg chce być obecny w każdej sprawie, ale bądźmy szczerzy. My na co dzień używamy imienia Bożego bardzo często o zgrozo, wymiennie z przekleństwami. I to jest przerażające. Mnie coś się dzieje, kiedy słyszę ludzi, którzy tak się wypowiadają. I imię zarówno naszego Zbawiciela, jak i imię Boga Ojca, co gorsze, nawet powoływanie się na cierpienia Chrystusa, na Jego rany, jest tak strasznym wulgaryzowaniem istoty Bożej. Tutaj chyba powinniśmy podkreślić jedną rzecz. Co to znaczy imię Boże? Imię Boże to nie chodzi tylko o słowo. Imię Boże jest wyrazem całej istoty Boga. Zresztą w tamtych czasach imiona, które nadawano dzieciom, które się rodziły, łączyły się zawsze z jakimiś przeżyciami szczególnymi. Łączyły się z tym, co dany człowiek odczuwał w momencie, kiedy się narodziło to dziecko, jakie okoliczności temu towarzyszyły. I matka mówiła, tak go nazwiemy, bo to będzie to. Każde imię ma swoje znaczenie. To nie jest dzisiaj tak, jak my bierzemy sobie kalendarz, przeglądamy, robimy listę imion, jaka jest tam podana i mówimy, a to nam się podoba, bo to ładnie będzie brzmiało z nazwiskiem, jakie będzie nosiło to dziecko. Nonsens. To nie na tym to polegało. Wtedy dawano inne imiona i Bóg, kiedy używa imienia swojego, zresztą, Słowo Boże podaje taką ilość imion Bożych, to nie jest jedyne imię, to Bóg mówi, ja chcę, aby to imię było tak święte, tak wielkie, że ty nie możesz go nadużywać. Proszę zwrócić uwagę, że przykazanie trzecie brzmi dosłownie nie nadużywaj imienia Pana Boga twego, aby Pan nie zostawił bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. To nie znaczy, że nie wolno nam używać imienia Bożego. Nie wolno nadużywać imienia Bożego. Czyli na próżno, nadaremno go brać, kiedy zupełnie to nie ma żadnego związku z tym, o czym mówimy, co robimy.
1: Ja chciałam zapytać, czy nadużyciem imienia Pana, Boga, jest działanie w Jego imieniu również? Jeżeli ludzie na przykład uzurpują sobie prawo występowania i działania w imieniu Boga, karania innych ludzi w imieniu Boga, wypowiadania się w imieniu Boga, czy działanie też jest nadużyciem?
0: W jakimś sensie na pewno. Jeżeli robimy to w imieniu Boga, to przecież używamy tego imienia jednak, więc to na pewno jest nadużyciem. Zależy oczywiście, co robimy i w jaki sposób działamy. Może dlatego właśnie Pan Bóg zastrzegł sobie i powiedział, żebyśmy na przykład nie przysięgali, szczególnie na Jego imię. Dlaczego Bóg coś takiego robi? Dlatego, że Bóg nas zna i Bóg doskonale wie, że nas nawet nie stać na to, żeby dotrzymać przysięgi. A przysięga na imię Boże, to już naprawdę do czegoś zobowiązuje. Jaką gwarancję ktokolwiek może dać, że dotrzyma przysięgi? Żadnej, absolutnie żadnej. Mimo szczerych chęci, ja tutaj zakładam od razu na starcie, że szczere chęci są zawsze. Dlatego Bóg mówi, nie rób tego. A skoro Bóg mówi w takim kontekście przysięgi, no to wszelkie inne działania w imię Boże tak samo są nadużyciem tego imienia, tym bardziej, że historia nauczyła nas, jakie działania w imię Boże miały miejsce, jakie stosy płonęły w imię Boże, jak mordowano ludzi w imię Boże, jak rozszarpywały dzikie zwierzęta ludzi na arenach w imię Boże, jak w imię Boże robiono straszne rzeczy. I to niekoniecznie trzeba sięgać jedynie do II wojny światowej, gdzie na pasie, prawda, wtedy naziści mieli napisane Bóg z nami. Który Bóg, chciałoby się zapytać, prawda? Zatem Pan Bóg mówi, nie nadużywaj. Każdy kontekst nadużycia, używania mojego imienia niewłaściwego jest powodem, dla którego będę karał. Nie dopuszczę. Z tym, że z tym karaniem Bożym to nie jest tak, jak często wydaje się wielu ludziom. Jakby Pan Bóg czekał przy nas z łapką na muchy i jak tylko coś nie tak, to pac, już nas karze. Nie, Bóg nie działa w taki sposób. Bóg faktycznie w naszym życiu tutaj na co dzień pozwala na to, abyśmy zbierali tylko konsekwencje własnych błędów, własnego działania. A kara, ta rzeczywista kara, to będzie zapłata na samym końcu. To będzie zapłata według ostatecznego sądu, który na nas spadnie. To jest coś, Bóg nie działa na zasadzie kary dzisiaj na co dzień w naszym życiu i mamy takie skojarzenia, nieprawdaż? Wielu ludzi często myśli w taki sposób, ktoś nagle się pochorował, A Pan Bóg go ukarał, to jest to. To też jest nadużycie imienia Bożego. Absolutnie. Dlatego, że co my z tego Pana Boga robimy? Jakiegoś potwora, który bez przerwy tylko szuka okazji, żeby spuścić na nas nieszczęście. Kiedy ten Bóg mówi, ja szukam okazji, żeby Cię nosić na rękach, żeby Tobie dopomóc. To nie jest coś takiego, to są jedynie konsekwencje pewnych błędów. O, to są błędy czasami do tego trzeciego i czwartego pokolenia, które idą za nami. To są takie błędy, ale to nie jest kara natychmiastowa. Kara dla każdego winowajcy spadnie wtedy, kiedy przyjdzie czas karania. I kilka takich chwil karania w historii ludzkości znamy. To był potop, to była Sodoma i Gomora, i Pismo Święte wyraźnie mówi, to była kara Boża, która zstąpiła. Ale też tamci ludzie nie mają co liczyć nawet na zmartwychwstanie, na potępienie. Oni już zostali unicestwieni. I Słowo Boże mówi, że to były przykłady kary Bożej. Tej śmierci, która polega na raz na zawsze skończeniem z kimś.
1: Tak jak rozumiem teraz, słuchając pastora wyjaśnień a propos kary, to widzę, jak bardzo zapędziliśmy się jako ludzie, przypisując Bogu wszystkie nieszczęścia naszego życia karze Bożej. Ja się bardzo często spotykam w rozmowach z ludźmi, których dotknęły nieszczęścia, naprawdę wielkie dramaty, których nie można ani kwestionować, ani dyskutować z nimi, bo to są fakty. Jak często właśnie spotykam się z tą reakcją człowieka, gdzie był Bóg? Dlaczego mnie tak ukarał? Czy zatem nie powinniśmy wystąpić tutaj trochę jako adwokaci Pana Boga?
0: Ja sądzę, że to bardzo ładnie brzmi, adwokaci Pana Boga. I to nie jest, wydaje mi się, nadużyciem tutaj jakimkolwiek w tego rodzaju sformułowaniu. Z jednej strony, oczywiście, że Pan Bóg nie potrzebuje adwokatów. Wydawałoby się, no kim ja jestem, żebym ja miał bronić Pana Boga. Ale wydaje mi się, że cały, jak to Biblia określa, lud Boży, czyli cała grupa, rzesza tych ludzi, którzy przyznają się do Boga, ich zadaniem jest właśnie ta obrona Boga, pokazanie, kim ten Bóg jest. Pokazanie, popatrzcie, ja nie jestem niczym lepszym człowiekiem niż wy, a jednak jestem inny. Wiecie dlaczego? To mój Bóg mnie uczynił takim. To mój Bóg mnie zmienia. To mój Bóg powoduje, że przyjaźń z Nim, że ten kontakt leczy mnie, uzdrawia mnie. Ja staję się zupełnie inny. I to jest to. Stąd wydaje mi się, że człowiek dostępuje niesamowitego zaszczytu, że ma prawo swoim życiem, nie słowami, swoim życiem bronić Boga przed oskarżeniami, jakie padają co krok. Bóg jest winien, gdzie był Bóg? Przepraszam, nigdy nie czytałem niczego takiego, że Pan Bóg jest pewnym komputerem do usług człowieka. Choć często dosłownie prawie, że tak funkcjonuje, bo bez przerwy tylko nam służy. Ale nie można w taki sposób myśleć. My musimy patrzeć na Boga jako na kogoś, kto jest absolutnie wyższy niż my, większy niż my, potężniejszy niż my, wszechmocny, wszechwiedzący. Ta omnipotencja Boża tutaj jest pod każdym względem tak dostrzegana. I tak patrząc na Boga, to ja nie mam prawa mieć pretensji. Tym bardziej, że ja mam prawo zauważyć nieskończoną listę Jego błogosławieństw. Prawdą jest, że są czasami chwile, których nie zrozumiemy, których żadnym sposobem nie pojmiemy. I kiedyś w wieczności Bóg da nam możliwość zrozumienia tego. Ktoś ginie na przykład, zupełnie dobry człowiek, zupełnie niesprawiedliwie, coś się w nas buntuje. I jeśli nawet jesteśmy świadomi, że Bóg posyła, jak to określamy, aniołów, stróżów, którzy bez przerwy nam towarzyszą, no to gdzie był ten anioł w tym momencie? Dlaczego nie zatrzymał tej kuli? Dlaczego czegoś takiego nie zrobił? Któregoś dnia oglądałem przypadkowo fragment jakiegoś filmu w telewizji i to jest, zdaje się, serial nawet, taki, jak mi ktoś powiedział później, gdzie pojawiają się postacie ludzkie, ale które są faktycznie aniołami. I w tym serialu fragment, który widziałem filmu, pokazuje, że postrzelony został ten anioł, ta osoba, a nagle wstaje zdrowy i tą kulkę przekazuje na pamiątkę tej osobie. Ale no powiedzmy, gdyby tak to zawsze działało, gdzie ten anioł był? Dlaczego nie uratował? Dlaczego? Nie, Bóg czasami zna lepiej naszą przyszłość Może właśnie przez odejście kogoś Bóg ratuje tę osobę przed czymś gorszym, o czym my nie wiemy. Nie mamy pojęcia. Ja nie tak od razu czułem to w taki sposób, jak w tej chwili mówię. Przyznam szczerze, trzeba było czasu, żebym się tego nauczył.
1: Tak, bo to jest bardzo trudne.
0: Tak, ale dzisiaj jestem Bogu wdzięczny, że nauczyłem się na tyle pokory, aby powiedzieć: Boże, jeśli Ty jesteś Bogiem, a jesteś, to naucz mnie milczeć w takiej sytuacji i z szacunkiem przyjmować Twoje decyzje i Twoją wolę. I to jest właśnie to, o co nam chodzi i o co Bogu chodzi. I wracając do przykazań, bo przecież w tym kontekście o tym mówimy, mamy właśnie znowu kolejną propozycję Bożą. Bóg reguluje kontakty z ludźmi. I mówi: słuchaj, ja wiem, że ty na wszystko powiesz od razu tak, ale ja ci to muszę wyłożyć, żebyś ty rozumiał, na czym polegają te nasze kontakty. I pierwsze powiedział ogólnie: nie będziesz miał innych bogów, ale później precyzuje to i mówi o tej społeczności, mówi: w takim razie nie rób sobie żadnych rzeczy, które staną się przedmiotem kultu. A teraz dodaje: nie pozwalaj sobie na to, aby nadużywać mojego imienia. Absolutnie nie, bo szacunek tego wymaga. Pani redaktor, przecież my w naszych kontaktach międzyludzkich nie pozwolimy sobie na to, prawda? Czy widział ktoś, żeby pójść, powiedzmy, do dyrektora zakładu, w którym pracuje, i używać jego nazwiska bez przerwy: panie Kowalski, ja przyszedłem z panem załatwić, bo panie Kowalski, pan wie, i tak dalej, i tak. Bez sensu. Nikt tego nie robi. A dlaczego my to robimy w przypadku Boga? I to nawet nie zwracając się do Niego. Robimy to po prostu tak od... Tacy jesteśmy aż pobożni? To byłoby bardzo obłudne, żeby tak powiedzieć.
1: Chciałabym to troszeczkę podsumować, bo jak widzę, te wszystkie trzy przekazania, które tu zostały wymienione i omówione przez pastora, jednak wymagają wielkiej rzeczy z naszej strony, a więc pokory. Bez pokory chyba nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć.
0: To prawda i chyba z tym jako ludzie mamy największy problem. Pokora jest dla nas czymś nie do przełknięcia. My nie chcemy pokory. W nas się coś buntuje. Co to znaczy? Przecież cała filozofia ludzka stawia człowieka na piedestale tak wysoko, że prawie że wyżej niż już Boga. I to człowiek jako taki stał się Bogiem. I zapominają ludzie w tym momencie, żeby człowiek był jeszcze wyżej na piedestale, to musi być niżej. Jeśli będziemy pokorni, wtedy dopiero jesteśmy wysoko. To są te słowa Pana Jezusa, tak niesamowicie szokujące nas. Pan Jezus mówił o tym, żebyśmy się nie wywyższali, bo wtedy będziemy poniżeni. To są te paradoksy chrześcijaństwa. A zatem mówił właśnie, że musimy się stać tymi ostatnimi, żeby być na samym przodzie. To jest właśnie to. I bądźmy świadomi, że w dzisiejszych czasach, właśnie w XXI wieku, nam rozpaczliwie potrzeba większej ilości pokory. Nieraz w rozmowach z różnymi ludźmi pozwalam sobie, jak żartuję, nieraz mówię: przeczytamy kawałek gazety i otwieram Pismo Święte. I otwieram drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. I tam w trzecim rozdziale znajduje tekst: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. I apostoł zaczyna listę wydarzeń, tak jakbyśmy odkręcili dzisiaj radio, czy włączyli telewizor, wszystkich rzeczy, jakie nas cechują. Jaka rada? Co zrobić, żeby tego uniknąć? Bóg mówi bardzo proste. Pierwsze, naucz się społeczności ze mną. A jak się nauczysz tego ze mną, to wtedy zobaczysz, jak to jest w społeczności z innymi ludźmi. I temu służy dekalog. Dekalog jest takim fantastycznym, bożym ustawieniem balustrady dla człowieka. Tylko tak a propos, ja używałem określenia balustrada przez długie lata i mówiłem, że przykazania są tą balustradą. Ale ja bym śmiał tutaj zasugerować, że przykazania powodują, że nie wypadniemy w ogóle z trasy. Przykazania są nam dane po to, aby nas jeszcze osadzić dobrze na naszym torowisku.
1: No dobrze, jesteśmy na tym torowisku i chcemy się dobrze na nim osadzić. Jak zatem wrócić do Boga, jeżeli coś zaniedbaliśmy? W jaki sposób postawić Go na pierwszym miejscu? Co zrobić? Jest to takie zwyczajne, od po prostu? Jak to ma być?
0: Faktycznie to wydaje mi się, pani redaktor, że to jest takie pierwsze pytanie, które się od razu pojawia. Co zrobić? I tu jest cały problem nasz. Nie widzę problemu w fakcie, że my chcemy coś robić. Chociaż faktycznie jest to dokładnie czymś takim, jakbyśmy chcieli się dobrze umyć, zanim sięgniemy po mydło. Jest to przestawienie kolejności. Wszystko, co człowiek może zrobić, to jedynie pozwolić Bogu, żeby coś z nami zrobił. I wtedy zaczynamy dopiero robić. Ale wtedy to już każdy człowiek powie, to już nie ja. Na tym cały problem polega. My w dobrej wierze chcemy zrobić, ale Bóg nam pozwala na takie próby nasze tak długo, póki nie dojdziemy do momentu, do miejsca w naszym życiu, w którym nagle zaczynamy rozumieć, że nie jesteśmy w stanie niczego zrobić, że nie stać nas, że mimo naszych wysiłków, mimo naszych starań nie wychodzi. Och, przecież my mamy w historii ludzkości tysiące przykładów ludzi, którzy tak szczerze, tak naprawdę, jak oni to pojmowali, ze swojej miłości do Boga starali się wszystko zrobić, co mogli. I czym się to kończyło? Poza tym, że biedacy się nacierpieli, nawysilali bardzo dużo, niczym. Owoce prawie żadne. Owoce zaczynają się pojawiać dopiero w momencie, kiedy są to owoce społeczności z Bogiem. Kiedy są to owoce Jego działania w naszym życiu. Zatem co mamy robić? No, przyjść do Boga i powiedzieć: Panie Boże, widzisz, żadnym sposobem nie jestem w stanie zrobić niczego. Chcę, ale nie wychodzi. Chcę i już zaczynam wątpić, czy to w ogóle ma sens, ale to musi mieć sens, skoro to pochodzi od Ciebie. W takim razie spróbujmy. Proszę zwrócić uwagę. Ja na samym początku pozwoliłem sobie na takie określenie. Przykazania są Bożym sposobem pomożenia człowiekowi w uregulowaniu jego kontaktów, to znaczy tego człowieka z Bogiem. Tu chodzi o społeczność, o łączność, a nie o ślepe, bezmyślne czasami posłuszeństwo. Bóg w pewnym momencie na etapie historii Izraela powiedział: mam dosyć waszych ofiar. One są obrzydliwością dla mnie. Ktoś powie: no chwileczkę, ktoś tu chyba coś pomylił. Przecież te ofiary składano, bo Pan Bóg kazał. No to jak można powiedzieć, że mam dosyć? A jednak Bóg powiedział: ja mam tego dosyć. Bo Bogu nie chodziło o ofiary. Chodziło o to serce, o motywację tego człowieka, dlaczego to robi. Bogu nie tyle chodzi o to, żeby wymierzyć, ile razy ktoś nadaremno użył imienia Bożego, ile posążków ktoś zrobił, przed którymi pada teraz na twarz i mówi, że to jest tylko coś, co mi pomaga wyobrazić sobie mojego Boga. I nie o to chodzi. Bogu chodzi o zupełnie coś innego. Jeśli my Go kochamy, to w naturalny sposób chcemy z Nim być. Jeśli z Nim jesteśmy, to Go poznajemy, kim jest. A jak już wiemy, kim On jest, ile dla nas czyni, ile uczynił przez fakt posłania swojego Syna na ten świat, ile dla nas czyni dzisiaj, to w pewnym momencie, nawet żeśmy nie zauważyli, że ani nie mamy innych bogów, oprócz tego jedynego, ani nie przestępujemy drugiego przykazania przez czynienie sobie jakichś innych wizerunków, obrazów, czegokolwiek i kłanianie się im, ani nie mamy problemu z nadużywaniem imienia Bożego, dlatego że te rzeczy są tak naturalne, tak oczywiste. One są wypadkową społeczności i o tę społeczność chodzi. Nie toczmy bitwy tam, gdzie w ogóle wojny nie ma. My się zajmijmy tym, co jest nam dane. Niektórzy chrześcijanie, tak jak wspomniałem, ze swojej szczerości, zakasują rękawy i mówią: już teraz się muszę brać za robotę, bo ja muszę być takim a takim dobrym chrześcijaninem. Inny powie: coś ty masz coś robić? I w tym momencie: no to co, to już w ogóle nic nie trzeba robić? Od razu z jednej skrajności w drugą skrajność. Trzeba tylko, że my zaczynamy tak naprawdę działać po Bożemu w momencie, gdy to On działa w nas. I może tutaj pozwolę sobie zacytować przepiękny tekst apostoła Pawła, który w liście do Galacjan w rozdziale 2 i 20 wierszu napisał przepiękne, proste słowa. Mówi, ja zresztą, panie redaktor, proszę pozwolić, że otworzę Słowo Boże, bo tak będzie chyba najlepiej, i przeczytam ten tekst, bo on tak wyraźnie mówi, na czym to wszystko polega. List do Galacjan, 2 rozdział, wiersz 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I to jest to. To już nie ja. To jest mój Jezus.
1: Dobrze. Zatem już nie ja, już Bóg. A tak praktycznie, co się zaczyna wtedy dziać w życiu człowieka, jeżeli postawimy Boga na pierwszym miejscu, jakie zmiany dokonują się w naszych relacjach, nawet z ludźmi innymi?
0: No, pierwsza zmiana, to już chyba powiedziałem od razu, mówiąc o tym, że zaczynamy być posłuszni tym przykazaniom, co reguluje nasz stosunek do Boga. I to jakoś nie z nas to jest, to się dzieje dzięki Niemu, że Bóg jest na pierwszym miejscu. A postawienie Boga na pierwszym miejscu jest zawsze czymś, co będzie określało mój stosunek do bliźniego. Jezus powiedział, cokolwiek dla tego maluczkiego, dla tego drugiego człowieka uczyniłeś, to uczyniłeś dla mnie. A zatem ten mój stosunek do Boga, wbrew pozorom, chociaż jest to sprawa wertykalna, a nie horyzontalna naszego życia, ten mój stosunek do Boga będzie określał mój stosunek do drugiego człowieka. I to jest to. I chyba w tym jest cały smak chrześcijaństwa.
1: Ale przyzna pastor, że chrześcijaństwo nie jest łatwą religią.
0: Nie przyznam.
1: Dlaczego? Mnie ostatnio powiedziano, że to jest najtrudniejsza religia świata.
0: Absolutnie się z tym nie zgodzę. Absolutnie nie. Ja sądzę, że ona jest najtrudniejsza tylko tak długo, jak ona nie jest chrześcijaństwem. W momencie, kiedy ona jest chrześcijaństwem, to mamy religię miłości, mamy religię dobroci, mamy religię Boga działającego w człowieku. No to co w tym trudnego, przepraszam. Jest tylko jedna trudność, że wreszcie trzeba przydepnąć własne ja. A z tym mamy największy problem. Ale poza tym, jak można by? Zresztą ja sądzę, że powiedzenie, że chrześcijaństwo jest najtrudniejszą religią świata, jest dla mnie jednoznaczne z powiedzeniem, że Pan Bóg jednak nie jest sprawiedliwy, skoro taką religię nam wymyślił i podpowiada. Jak ma prawo oczekiwać ode mnie czegoś, czego ja nie potrafię zrobić, a zatem nie opowiadajcie mi o tym Panu Bogu, to jest nonsens. Absolutnie nie. Religia trudna to jest religia zrób to sam. A takich religii mamy pełno wokół siebie. Natomiast religia chrześcijańska to nie jest religia zrób to sam. To jest religia pozwól, aby Bóg zrobił coś w tobie, przez ciebie i dla ciebie.
1: Ale przyzna pastor jednak, że tutaj Bóg stawia nam wysokie dosyć wymagania w tych pierwszych trzech przykazaniach. No musimy powściągnąć swój język na pewno, prawda? Czyny i działania musimy mieć pod kontrolą. Bo skoro nie możemy uczynić sobie innego Boga, poza tym, który jest, poza tym, że nie wolno nam nadużywać Jego imienia i tak dalej, to my musimy w jakiś sposób się kontrolować. Czyli to nie jest takie proste i oczywiste.
0: Znaczy, jest to bardzo trudne, jeżeli to my byśmy się mieli kontrolować. I to jest znowu ten problem. To nie polega na kontrolowaniu siebie. To polega na przestawieniu zainteresowania. Proszę pozwolić, że ja posłużę się takim może banalnym przykładem, który w jakimś sensie wulgaryzuje całą sprawę, ale sądzę, że jest on tu bardzo odpowiedni. Ktoś mi powiedział bardzo śmieszną rzecz kiedyś. Jak cię strasznie boli głowa, to załóż ciasne buty. To jest przestawienie zainteresowania. W pewnym momencie tak mnie będą dokuczały stopy, że zapomnę o głowie. To na tym to polega. Tak długo, póki moje zainteresowanie skupia się tylko na tym, jak bardzo muszę się pilnować, tak długo jestem przegrany. Dlatego, że nie jestem w stanie się upilnować i wtedy to jest trudne, to jest nie do osiągnięcia, to jest niemożliwe. Ale jeżeli moje zainteresowanie pójdzie w innym kierunku, jeśli ja się zajmę pozytywami religii, to pewne rzeczy zupełnie stają się naturalne, oczywiste. Panie redaktor, zajmuję się w dużym stopniu w mojej pracy służbą dla małżeństw, dla rodzin. I nieraz spotykam skłóconych ludzi, którzy już nie potrafią niczego dobrego o sobie powiedzieć. Daję im zadanie domowe. Ja mówię, proszę mi powiedzieć, co takiego pozytywnego pani czy pan widzieliście w swoim partnerze kiedyś? Patrzą na mnie, jakbym ja z księżyca właśnie wylądował przed chwileczką, bo to przecież oni się mają rozwodzić, oni się mają pokłócić, a ja o takich rzeczach mówię. Ale skoro przyszli do mnie, więc naciskam. W końcu zaczynają mówić. Ja mówię, no to jest coś jednak. No, tak się uśmiechają, no i to niby jest coś. Ja mówię, no, a może jeszcze coś. W pewnym momencie zaczynamy mówić o pozytywach i zapomnieli o swojej kłótni. Doradzam im więc, słuchajcie, myślmy o tym, co dobre. Ja znowu w tej chwili kojarzę inny tekst apostoła Pawła. Tym razem apostoł Paweł pisze do Filipian w 4 rozdziale i 8 wierszu. Podpowiada nam, o czym powinniśmy myśleć. czy apostoł Paweł pozwala sobie na cytowanie jakichkolwiek złych rzeczy w życiu, myślcie o tym, co niedobre, niesprawiedliwe. Absolutnie. On mówi zupełnie coś innego. Myślcie o tym, co czyste, co sprawiedliwe, co dobre, co jest cnotą, godne pochwały. O tym powinniśmy myśleć przez cały czas. Jeżeli moje życie chrześcijańskie skupia się na pozytywach, a w tym momencie tylko na Jezusie Chrystusie, który jest tym pozytywem z dużej litery, to w tym momencie nie ma czasu na te złe rzeczy. W naturalny sposób dobro staje się wypadkową kontaktu z kimś, kto tylko tak może mi błogosławić. Dlatego chrześcijaństwo, będę ja się teraz upierał, chrześcijaństwo jest łatwą religią, nietrudną religią, jeśli jesteśmy w odpowiedniej społeczności, w odpowiedniej łączności z Bogiem.
1: Czyli receptą na to byłoby szukanie tego wszystkiego, co dobrego uczynił nam Bóg.
0: Oczywiście, oczywiście, że tak. A czyż nie jest tak, że nawet jeśli w modlitwie Go o coś prosimy, to zapominamy nawet Mu podziękować? To zupełnie zapominamy o tym, aby powiedzieć do Niego: Boże, to jest takie niesamowite. Prosiłem tylko o to, a Ty mi dałeś więcej. Tak a propos, Bóg zawsze ma taki zwyczaj. Zawsze daje jeszcze bonus. Zawsze coś więcej. Tak Bóg działa. To jest Jego charakter, Jego osobowość. A zatem, jeśli ja zauważam te drobne rzeczy, my przepadamy przez Boże błogosławieństwa i najwyżej ponarzekamy, żeśmy sobie odarli kolana, bo przepadliśmy. A zapomnieliśmy, że to były błogosławieństwa, przez które nie trzeba było przepadać, tylko przy których należało stanąć. I popatrzeć, i podziwiać, i dziękować. I to jest to. Zatem chyba tylko w taki sposób możemy wielbić Boga. Te trzy przykazania, o których mówiliśmy dotąd, to jest dowód fantastycznego działania Bożego na moją korzyść, dla mojego szczęścia, dla mojego dobrego samopoczucia nawet.
1: Wynika z tego, że Bogu bardzo zależy, abyśmy byli szczęśliwi.
0: Absolutnie tak. Oczywiście, że tak. Zresztą, jeśli nas zaprasza, abyśmy byli tak doskonałymi jak On. Chrystusowa doskonałość nie polegała na mędrkowaniu i na męczącym dawaniu takiego idealnego przykładu. Nie, nie, nie. Ten przykład idealny pochodził z takiej dobroci, z takiego poczucia humoru, jaki tylko Chrystusowi potrafił towarzyszyć, z tego błysku w oczach, który przyciągał tłumy do Niego, a przecież, jak wiemy ze Słowa Bożego, to nie był ten przystojniak, za którym tłumy pędziły, nie. To był przeciętny człowiek, a jednak miał w sobie tę niesamowitą, emanującą moc, która, zresztą ewangeliści piszą, wychodziła z niego moc. Jak moc może wychodzić, prawda? To jest jakieś pojęcie takie abstrakcyjne dla nas. To było to, co pociągało ludzi. I takimi mamy być. Bóg mówi, możesz być taki sam jak ja. Ja przyszedłem po to, żeby ci pokazać. I popatrz, ani razu nie miałem innego Boga. Ani razu nie kłaniałem się jakimś innym bożkom, nie nastawiałem sobie wokół siebie różnych rzeczy, które przysłaniałyby mi obraz Boży. I popatrz na mój kontakt z Nim. Kiedykolwiek imię Boże wychodziło z ust Chrystusa, to ludzie mogli tylko z pokorą pomyśleć, jaki jest ten Bóg.
1: Na zakończenie chciałabym prosić pastora o krótką wypowiedź, taką krótki komentarz na temat modlitwy. Bo te rzeczy, o których do tej pory mówiliśmy, prowadzą nas cały czas w kierunku do Boga. A modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, prawda? Czyli jak podtrzymać w modlitwie, w jaki sposób ten ciepły, taki serdeczny kontakt ze Stworzycielem?
0: Ktoś nazwał kiedyś modlitwę oddechem duszy. Wspomina Pani już określenie rozmowa z Bogiem. Nie lubimy rozmawiać z kimś, kto jest dla nas zbyt oficjalny i suchy. Chcemy rozmawiać tylko z kimś, kto jest naszym przyjacielem, do kogo mamy pełne zaufanie, na kim możemy całkowicie polegać. I modlitwa jest taką szansą daną człowiekowi na bliską przyjaźń z Bogiem, i na utrzymywanie tej przyjaźni, wyrażanie tej przyjaźni w taki sposób. Spróbujmy. To jest takie proste. To chyba okazja w tej chwili, żeby w jakiś sposób apelować do tych, którzy nas słuchają. Spróbujmy zaprzyjaźnić się z Bogiem. I wtedy bez problemu wyjdzie nam modlitwa, bo będziemy mieli nieodparte pragnienie wewnętrzne, żeby z Nim porozmawiać. I bez problemu okaże się, że wychodzi nam posłuszeństwo przykazaniom, które żadnym sposobem nie wychodziło wcześniej. No bo jak obrazić kogoś, kto jest mi tak bliski? Chyba tylko tak mógłbym o modlitwie powiedzieć, bo ona tu rzeczywiście bardzo pasuje.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

Księdze Przysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

0: Bóg terapeutą człowieka.
1: Witam serdecznie pastora na naszym kolejnym spotkaniu.
2: Witam serdecznie.
1: Na którym chciałabym, abyśmy porozmawiali o pamięci.
2: O pamięci.
1: O pamięci.
2: Tak, rzeczywiście.
1: Proszę mi powiedzieć, dlaczego dla Boga ważna jest pamięć ludzka?
2: Bo jesteśmy zapominalscy. Bo lekkomyślność, z jaką podchodzimy do życia, powoduje, iż gubimy po drodze bardzo istotne rzeczy. I Bóg chce, abyśmy o nich pamiętali. I ponieważ przecież rozmawiamy na temat dekalogu, to jest bardzo specyficzną rzeczą, że jedyne przykazanie czwarte, rozpoczyna się od słowa pamiętaj, co jednoznacznie wskazuje na fakt, że Bóg zakładał od razu, no jest wszechwiedzący, więc nie trudno to było założyć, że człowiek zapomni. I to jest cała nasza tragedia właśnie w tym. Zapominamy. Zapomnieliśmy o czymś bardzo ważnym. Ja, jeśli można, tak nawiązując, w czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy na temat trzech pierwszych przykazań. I te trzy pierwsze przykazania wskazały nam na ustawienie odpowiedniego poziomu relacji pomiędzy Bogiem a nami. Bóg mówi, to jest sposób. Chcesz mieć dobrą społeczność ze mną? Rób te trzy rzeczy. Tam nie jest powiedziane pamiętaj. Tam jest powiedziane staraj się, prawda? Czyli nie będziesz miał innych bogów. Nie czyń sobie. Nie będziesz nadużywał. A w tym momencie Bóg chce zrobić pewien bardzo istotny pomost. Bóg chce zniżyć się z poziomu wysokiego tronu Bożego, który gdzieś tam jest w niebie, do naszego poziomu życia i tak daleko się zniżyć, aby ten poziom spotkania z Nim już nie odchodził od poziomu pozostałych ludzi, którzy być może nawet jeszcze nie znają Go w takim stopniu. I Bóg mówi, pamiętaj. I tak zaczyna czwarte przykazanie.
1: Prosiłabym pastora o całość tego przykazania, bo ja mam świadomość, że my nie znamy tego przykazania. My jako ludzie, jako większość, wiemy tylko, że mamy święcić jakiś dzień.
2: Tak.
1: Ale wcale nie pamiętamy o tym słowie pamiętaj, a podejrzewam, że większość ludzi nie zna pełnego tego przykazania i może zacytuję?
2: Może fakt, że właśnie w większości nie znamy tego przykazania, to jest już od razu faktem na to, że nie przestrzegamy tego przykazania, czyli daliśmy dowód, że już zapomnieliśmy o czymś. No faktycznie, jest to najdłuższe przykazanie w dekalogu. Przykazanie, które ma wiele zdań, jest bardzo długie i w związku z tym uproszczono go i tak jakoś zgubiło nam się. Przeczytam. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. To jest pełna treść tego przykazania.
1: O czym zatem mamy pamiętać? O dniu?
2: Tak.
1: Czy, o czym jeszcze?
2: Mamy pamiętać o dniu sabatu, ale normalnie nasuwa się od razu pytanie, dlaczego? No, co takiego jest w tym dniu szczególnego, że ja mam o tym dniu pamiętać? W tym dniu Bóg chce być z nami w szczególny sposób. I o tym może pani pozwoli, że ja za chwilę troszeczkę szerzej powiem, ale jeśli jest to okazja do spotkania, jeśli to jest, och, straszne słowo mi się tutaj nasuwa w tym momencie, randka z Panem Bogiem, jeśli jest to okazja do pobycia razem, do porozmawiania, do poczucia się wzajemnie, obok poczucia tego Jego błogosławieństwa, które jest tak bliskie, jakby Jego przytulenia, no to no jak można zapomnieć o czymś takim? No jak można? To jest coś strasznego. Pamiętajmy o tych Izraelitach, którzy słyszą coś takiego i w pewnym momencie nie mogą się nadziwić. No co też ten Bóg mówi? No jak można zapomnieć? Jak można? Panie Boże, oczywiście, że tak. Masz swój dzień. To, co mnie zachwyca w tym przykazaniu, to mnie zachwyca przeogromna mądrość Boża. Bóg nigdy w życiu człowieka nie daje żadnego przepisu, zalecenia, zakazu, nakazu, czegokolwiek, czego człowiek miałby nie rozumieć. To jest powód, dla którego to przykazanie jest takie długie. Ono nie jest długie dlatego, że Pan Bóg się nam tutaj rozwodzi bardzo szeroko. Nie. Pan Bóg tłumaczy, bo jeśli mówi pamiętaj, to chce, żebyśmy wiedzieli o czym i dlaczego. Jeżeli mówi pamiętaj, aby święcić ten dzień, to chce, abyśmy rozumieli, co to znaczy święcić, żebyśmy rozumieli, który dzień, żebyśmy rozumieli, dlaczego to mamy robić i w jaki sposób to mamy robić. I jeżeli to wszystko zrozumiemy, no to trzeba było trochę nam tego powyjaśniać. Więc Pan Bóg wyraźnie nam to tutaj artykułuje w tym przykazaniu i tak bardzo pięknie o tym mówi. I przykazanie czwarte wcale nie dotyczy jedynie odpoczynku. To przykazanie zaczyna się od tego, że muszę pamiętać o sabacie, bo przez 6 dni moim obowiązkiem jest pracować.
1: O, i to jest bardzo ważne. Czyli praca jest obowiązkiem i darem od Boga?
2: Oczywiście, że tak. Praca jest darem Bożym, od tego zacznijmy, jest Bożym błogosławieństwem dla nas. My potrzebujemy pracy. O, ja nie mam na myśli w tym momencie pracy zawodowej polegającej na zarabianiu pieniędzy na życie. Nie. Ja chciałbym być dobrze zrozumiany. To nie jest żadna wypowiedź, która obala istniejące już prawa przewidujące 5-dniowy tydzień pracy. My pracujemy w swoich domach także. My pracujemy na działkach. My pracujemy przy wielu innych sprawach. Bóg mówi, 6 dni masz na zajęcie się wszystkim, cokolwiek nazywamy pracą. 1 dzień masz na świętowanie. I tak to Pan Bóg urządził. I to jest ta pierwsza rzecz, która mnie fascynuje w tym, że tu jest wyraźnie powiedziane, będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Te słowa ostatnie w tym przykazaniu, one nie tylko mówią o wykonywaniu wszelkiego rodzaju pracy. One mówią, że ja mam szansę w 6 dniach wykonać wszystko, co jest do wykonania. Tak a propos, pani redaktor, czy udało się pani wykonać w 6 dniach wszystko, co trzeba zrobić?
1: No nie zawsze.
2: No to i tak gratuluję, że czasami chociaż, bo mnie prawie nigdy się nie udaje i wiem, że większość osób w naturalny sposób zauważa, że no nie ma szans, no nie ma szans. Jest tego tyle, że czasu brakuje, sił brakuje, zawsze coś nam wpadnie niespodziewanie i tak by się chciało dalej. I Bóg mówi, słuchaj, zrobimy sobie taką umowę. Masz prawo uważać, że zrobiłeś absolutnie wszystko i to bardzo dobrze, pod warunkiem, że ten 1 dzień jest nasz, o tak to nazwijmy, jest nasz. Bo chociaż tutaj mamy napisane, że ten dzień jest sabatem Pana Boga, ale na innych miejscach jest powiedziane, że sabat jest dany dla człowieka. A zatem zupełnie logiczne jest z tego wyciągnięcie wniosku, że ten dzień jest nasz, Boży i nasz, razem. I Bóg mówi, popatrz, masz prawo odpoczywać, bo na dobrą sprawę odpocząć to można nie tylko jak się zmęczymy, tylko przede wszystkim wtedy, jak wykonamy wszystko. I to jest właśnie to. I to jest takie fantastyczne błogosławieństwo, które wypływa z tego.
1: No dobrze, a jeżeli nie skończyliśmy tej swojej pracy, nie udało nam się wykonać wszelkiej pracy, co z tym odpoczynkiem? Możemy tak troszeczkę z tego Dnia Bożego uszczknąć sobie, żeby dokończyć i wtedy tak odpocząć naprawdę?
2: Oczywiście, że możemy, bo Pan Bóg niczego nam nie narzuca. Możemy. Pan Bóg mówi, wszystko możesz, tylko że stracisz. Stracisz, moje

0: Na kartach Pisma Świętego mówi, że On jest naszym narzeczonym, naszym mężem, naszym oblubieńcem, a nas jako Kościół nazywa oblubienicą, swoją ukochaną, swoją małżonką. A zatem zwróćmy uwagę, to jest dokładnie to, no to z narzeczonym to się chodzi na randki. Zatem Pan Bóg ma umówiony termin spotkania i my się spóźniamy, nie przychodzimy. No i kto się z tego cieszy? Stąd, jeśli kocham tego mojego Boga, a już sobie ułożyliśmy jakoś te kontakty w trzech przykazaniach, no to jak ja mogę się spóźnić? To nie polega na tym, że mi nie wolno. To polega na tym, że ja nie chcę, no bo ja tracę na tym. Więc mowy nie ma. Koniec, skończyłem pracę, nie ma, odkładam wszystko, obojętnie czy w połowie zadania, czy jak. I mówię, Panie Boże, teraz odpoczywam, bo teraz mam czas dla Ciebie.
1: I zaczyna się piękne spotkanie.
0: Cudowne spotkanie.
1: I jak ono ma wyglądać?
0: No więc ten wygląd określony jest tym dziwnym słowem święcić. Znowu musimy pomyśleć kategoriami starożytnych Izraelitów. Co oni rozumieli przez słowo święcić, wychodząc z Egiptu? Nic. Przecież oni nie mieli prawa do żadnego święta. Żadnego. Nawet w święto, które mieli Egipcjanie, to tych batem poganiano do robienia czegoś, czego Egipcjanin nie robił. Zatem oni nie mieli pojęcia, co to znaczy. Więc Pan Bóg ich musi czegoś nauczyć. Musi im powiedzieć to. Więc Pan Bóg mówi, to święcenie polega na tym, że odrywasz się od wszystkiego, co robiłeś przez cały czas dotąd i robisz zupełnie co innego. A teraz oni rozumieli, jak to dobrze z tym Bogiem iść razem. W związku z tym pomyśleli, no to co my będziemy robić z tym Bogiem? No co możemy robić? Możemy Go poznawać, możemy z Nim rozmawiać, możemy z Nim chodzić za rękę. Tak, Bóg nas prowadzi za rękę, ujął nas swoją prawicą, jak w psalmach będziemy czytali. Zatem to jest właśnie to. I przykazanie mówiło, nie będziesz wykonywał żadnej pracy. I Pan Bóg mówi, ja nie chcę tak, żebyś ty się wylegiwał, a wszyscy koło ciebie biegali. Pan Bóg mówi, nie, nie, nie. Cały twój dom, w pełnym tego słowa znaczeniu, cały, ze wszystkimi domownikami, ani jeden z domowników, nawet gość, który do ciebie przyszedł. Nikt, nie ma nikogo, nie ma żadnego goja, który za ciebie coś wykonuje. Nie, ty po prostu wypoczywasz ze wszystkimi, nawet bydło, które masz w domu. Izraelici ciągnęli ze sobą to bydło, mieli mnóstwo dobytku. Zatem wszyscy odpoczywacie. Koniec, nie ma żadnej pracy. Jesteście wolni od tego. Ja bym tylko odetchnął z zadowolenia. To jest Bóg terapeuta.
1: To jest tak, rzeczywiście, bo skoro mamy w pełni odpocząć, to znaczy, że wszystkie troski, wszystkie nasze trudy odkładamy i koncentrujemy się na wypoczynku. A zatem jak ma wyglądać ten wypoczynek, aby był terapeutyczny właśnie?
0: No więc...
1: Czy to ma być nuda?
0: Nie, nie. To byłoby bez sensu. Ja będę się trzymał cały czas tego określenia tej randki z Panem Bogiem, bo to jest bardzo istotne tutaj. Dzisiaj wszyscy wiemy dobrze, że odpoczynek nie polega na leżeniu. Oczywiście także może być częścią odpoczynku wypoczynek fizyczny polegający na poleżeniu sobie, na dobrym śnie, na oderwaniu się od wszystkiego i przede wszystkim od tych fizycznych zajęć. Ale wypoczynek dla nas, szczególnie dla nas w XXI wieku, to wypoczynek naszego umysłu. Nasza psychika tego potrzebuje rozpaczliwie. My nie jesteśmy tak fizycznie może nawet zmęczeni, bo coraz więcej roboty za nas wykonują pracy, prawda? My jesteśmy zmęczeni psychicznie. I Bóg mówi, no i co, i chcesz dalej siedzieć w tym samym? Zmień miejsce. Idź gdzie indziej, zajmij się czymś innym, zupełnie czymś innym. Porozmawiajmy sobie, pospędzajmy razem czas. Zatem czas spędzany z Bogiem jest kapitalną okazją do tego. Faktycznie nie ma tego tutaj, prawda, w przykazaniu, ale z innych miejsc Słowa Bożego wiemy, że Pan Bóg podpowiadał Izraelitom, zostaw zakupy. Daj sobie z tym spokój. Zostaw gotowania, sprzątania, daj sobie z tym spokój. Na to masz piątek. A propos, Pismo Święte nie używa żadnych nazw określających dni tygodnia, oprócz dwóch dni. Wszystkie dni tygodnia są liczone numerycznie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I nagle nie ma szóstego dnia, tylko się nazywa dzień przygotowania i nie ma siódmego dnia, tylko się nazywa sabat. A zatem mamy coś bardzo ciekawego. Bóg bardzo wyraźnie nam to wyartykułował w przykazaniu i w Słowie Bożym i mówi, ja chcę być z tobą, dajżesz ty spokój, chodź, idziemy gdzieś stąd. No gdzie my możemy pójść z tym Panem Bogiem? No tam, gdzie Pan Bóg jest. Przede wszystkim my często musimy pójść do Niego. A gdzie Pan Bóg jest? No tam, gdzie są ci, którzy chcą z Nim być. Nie w jednym miejscu, do którego wszyscy zmierzają. Wszędzie jest. Tam, gdzie dwóch lub trzech

0: Gromadzi się w moim imieniu, jestem z nimi, powiedział Pan Jezus. Zatem On tam wszędzie jest, ale po prostu musimy jakby odejść psychicznie od czegoś, przy czym byliśmy, i przenieść się psychicznie na nowe miejsce, do nowej społeczności, i wtedy z tym Bogiem zaczynamy spędzać czas. Tak a propos, gdzie mogliśmy Boga najczęściej znaleźć? Myślę o czasach Jezusa, prawda? Był najczęściej tam, gdzie byli chorzy. W ogóle był z ludźmi, oczywiście, z ludźmi był. Ale tam, gdzie byli chorzy, tam, gdzie byli potrzebujący pomocy, tam, gdzie byli głodni, tam był Jezus. Tam Bóg zawsze jest obecny. Bóg nie chodzi chętnie tam, gdzie Go nikt nie potrzebuje, bo wszystkiego jest pod dostatkiem. Zatem gdzie my powinniśmy być z tym Bogiem? No tam, gdzie są ci ludzie, którzy tego Boga rozpaczliwie szukają, potrzebują. My także. Więc spotykamy się z nimi i mamy coś, co nazywamy nabożeństwo. I nie rozumiem przez to ani półgodzinnej mszy, ani godzinnego czy półtora godzinnego nabożeństwa. Rozumiem całe nabożeństwo całego dnia. Bo nabożeństwo to jest po prostu bycie z Nim. To nie jest pewna forma ceremonii czy czegoś. To także jest, to się w tym mieści. Ale to jest coś więcej.
1: Ja myślę, że tutaj też trzeba by pomyśleć troszeczkę o naszych bliskich, rodzinach. Czy nie jest to dzień właśnie, kiedy powinniśmy wzmacniać nasze relacje rodzinne, przyjacielskie. Właśnie wykorzystać ten czas spokoju, odłączenia się od codzienności na pogłębienie tych relacji.
0: Oczywiście, że tak. Ja sądzę, że Bóg nam daje właśnie ten przykład. Przez traktowanie nas jako swojej oblubienicy, Bóg się wybiera na rodzinne spotkanie, w sabat z nami. I Bóg mówi, przełóż to tak samo. Przecież nie mamy czasu dla siebie. Nie mamy czasu. Statystyki wykazują, że przeciętne małżeństwo rozmawia dziennie ze sobą 6-7 minut. To jest tragedia.
1: Rozmawiamy z dziećmi.
0: A jeszcze mniej rozmawiamy z dziećmi. I jeszcze te minuty, tych kilka minut obejmują pewne zdania, które nic nie wnoszą w nasze kontakty. Typu wyniosłeś śmiecie. To jest straszne. My nie mamy ze sobą kiedy rozmawiać. Jak mamy budować naszą bliskość, naszą społeczność? Bóg mówi, masz sabat. Masz sabat, masz okazję. Usiądź z rodziną, pośpiewaj razem, poczytajcie razem, poopowiadajcie razem, pobawcie się, idźcie na wycieczkę razem, oglądajcie przyrodę, zachwycajcie się mną, czego ja dokonałem dla was. To wszystko jest dla was. Skorzystajcie z tego, co ja mam dla was. I myśmy to zgubili. Zapomnieliśmy, jaki pożytek z tego jest.
1: Ja myślę, że strasznie dużo zgubiliśmy, jak tak słucham pastora, dlatego że ten zachwyt nad stworzeniem, nad tym, co nas otacza, nad przyrodą, jednocześnie przypomina nam, że ktoś to kiedyś zrobił. Prawda? Że to się z czegoś nie wzięło, że to Pan Bóg maczał w tym swoje ręce. Z miłością obdarzył nas pięknem przyrody i tą całą naturą, która jest taka niesamowita. I chyba nam mówi, zatrzymaj się. Raz w tygodniu. I popatrz na to wszystko, i weź troszeczkę błogosławieństwa ode mnie. Ja to tak czuję, jak słucham, co pastor mówi. I myślę, że przez chwilę pomówmy o naszych dzieciach.
0: Bardzo chętnie, bardzo chętnie.
1: Jest to mi bardzo bliskie, interesuję się tym i wiem, że mamy wielkie teraz problemy z dziećmi, z młodzieżą, które są wyraźnie zaniedbywane przez rodziców, którzy utworzyli sobie bożka z pracy, z obowiązków, ze swoich przyjemności, pozostawiając dzieci instytucjom różnym, telewizji, która ma na nie ogromny wpływ. Jak to zmienić właśnie w kontekście tego dnia?
0: No właśnie wykorzystać ten dzień, po prostu pamiętać o tym dniu. Przede wszystkim chyba nigdy nie zrozumiemy tego do końca, jeśli nie zdamy sobie sprawy z faktu, że relacje Boga z nami są relacjami Ojca z dziećmi. I dokładnie tylko wtedy, rozumiejąc to, możemy przenieść to na płaszczyznę naszego rodzinnego życia. Bóg daje się nazywać nam Ojcem. I nagle okazuje taką niesamowitą troskę o nas. Podpowiada nam, co mamy robić, czego nie powinniśmy robić. Podpowiada nam, jaka jest droga do szczęścia. Podpowiada nam, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać w określonych sytuacjach. I jeżeli to zaobserwujemy, jeśli pielęgnujemy ten właściwy kontakt z Bogiem, w pewnym momencie w naturalny sposób zaczynamy to przenosić na płaszczyznę naszego rodzinnego życia. No i jesteśmy rzeczywiście w świecie straszliwym. Świecie, który okradł nas ze wszystkiego, co ma wartość. Nie tak dawno rozmawiałem z pewnymi osobami, co się stało w naszym kraju z tradycją, choćby taką, wydawałoby się banalną, śpiewania rodzinnego. No wszystkie walkmeny, discmeny, które dzisiaj mamy, muzyka, którą jesteśmy karmieni, która jest faktycznie nie do powtórzenia, bo tego się nie da zaśpiewać. Tam najczęściej jest tylko rytm, bardzo biedna harmonia i żadnej melodii. W związku z tym, co ta biedna młodzież ma robić? Zgubiła wszystko i w pewnym momencie zamarło coś, co łączyło ludzi. Popatrzmy jeszcze na taką bardzo pastoralną, niezwiązaną z pastorem, tylko pastoralną atmosferę, która panowała na wsiach. Zakończono dzień, rodzina się spotykała i zaczynała śpiewać. To były ludowe, różne pieśni, wcale nie frywolne. To było opowiadanie różnych zauważonych wokół siebie w przyrodzie rzeczach. I dlaczego śpiewali? No dla przyjemności śpiewania i dla przyjemności bycia ze sobą. Ja sądzę, że Bóg, dając nam sabat, daje nam dzień, w którym mówi: słuchaj, no to siędziemy razem, pośpiewamy.
1: A może zjemy razem obiad?
0: Można zjeść razem obiad, to jest kolejna rzecz, prawda? Spędzania razem przy stole, a nie biegania gdzieś tam do McDonalda czy do jakiegoś innego baru, to jest okazja. Tym razem nie gonią nas obowiązki, możemy usiąść razem, możemy spędzić czas. O, znam mnóstwo rodzin, pani redaktor, które tak spędzają ten dzień i które mają w tym ogromną korzyść, ogromny pożytek. Odbierają niesamowite błogosławieństwa dla swojego domu, dla swojej rodziny. I dzieci w tym się czują tak bezpiecznie. Tak, to jest dzień dla rodziny.
1: Pięknie to brzmi, ale teraz pomyślałam sobie przez chwilę, że jednak mamy bardzo trudne czasy i mamy problem bezrobocia. I tak sobie teraz myślę, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy ktoś jest bardzo długo bezrobotny i raptem dostaje pracę i pracodawca mówi mu: nie będziesz miał wolnego dnia. Nie będziesz miał sabatu, bo mnie to nie interesuje.
0: Bo się liczy dyspozycyjność
1: tak,
0: teraz.
1: Tak, musisz być na moje usługi, musisz być dla mnie teraz. Jeżeli chcesz pracować, musisz być tylko i wyłącznie do mojej dyspozycji. I co wtedy? To jest bardzo trudne, myślę.
0: To jest bardzo trudne, to jest prawda. Ja nawet bałbym się tutaj dawać jednoznaczną odpowiedź, choć dla mnie ona istnieje. Ale dlatego bym się bał, że ja nie chciałbym, aby moje słowa dla kogokolwiek coś miały oznaczać tutaj. Ja chciałbym, żeby dla każdego człowieka oznaczało jego osobiste doświadczenie z Panem Bogiem. Bo ja sobie mogę wszystko powiedzieć, prawda? Tym bardziej, że jestem osobą, która ma pracę. No więc co za problem? Dobrze mu mówić. Nie, ja uważam, a znam takich ludzi, którzy byli tak zakochani w Bogu, że tę przyjaźń stawiali na pierwszym miejscu ponad wszystko inne. I nawet w takich sytuacjach, gdy się znaleźli, powiedzieli: ale to trudno, to nie będę miał dalej pracy. To jest niemożliwe. Ja będę potrzebował tego dnia dla mojego kontaktu z Bogiem, żeby być lepszym pracownikiem przez pozostałych 6 dni. I w końcu przecież nasze prawodawstwo nam to gwarantuje. Dzisiaj zaistniało coś dziwnego, że my mamy prawa, które świadomie lekceważymy i usprawiedliwiamy to sami dla siebie, bo też na dobrą sprawę nie tylko chodzi nam rozpaczliwie o to, żeby mieć środki do życia, tylko żeby mieć ich na tyle więcej i na tyle więcej i więcej i więcej, żeby sobie jakoś to urządzić. Ja sądzę, że jest możliwe doświadczenie Boga. Czy Bóg mi będzie błogosławił wtedy? Czy się okaże tym dobrym Bogiem w 6 dniach, jeśli ma być taki dobry tego dnia 7? Pod warunkiem, że ja muszę być też taki, jak on chce tego 7 dnia, wtedy mogę czegoś od niego oczekiwać. I ja za wiele znam przykładów i doświadczeń, które działają właśnie tak cudownie. Ja sądzę, że trzeba priorytety poustawiać w swoim życiu mimo wszystko.
1: Tak myślę teraz, że jeżeli wybierzemy ten właśnie najważniejszy dla nas wzorzec naszego życia, naszego postępowania, że będzie nam łatwo wejść w to 4 przykazanie, je wypełnić, tak myślę, prawda?
0: Na pewno,
1: że nie będziemy mieli tutaj większych wahań w sobie, ale też tak pomyślałam sobie, że to czwarte przykazanie, takie pro-człowiecze, prorodzinne, no takie terapeutyczne właśnie, takie dla człowieka, aby wypoczął, też kieruje nas jeszcze w taką stronę naszych obowiązków względem innych ludzi. I pomyślałam sobie, że nie bez przyczyny Pan Bóg po tym przykazaniu, które mówi o dniu odpoczynku, postawił następne, które mówi, abyśmy zadbali o kogoś.
0: Bezsprzecznie. To przykazanie nas tego właśnie uczy. Ono nas przenosi na płaszczyznę właśnie z tej wertykalnej z Bogiem na horyzontalną.
1: Horyzontalną,
0: czyli na tą płaszczyznę, na której spotkamy wielu bliźnich, potrzebujących bliźnich. Jeszcze jedna rzecz tu wynika w tym przykazaniu i to tak bardzo wyraźnie. Panu Bogu zależy, abyśmy odnowili naszą koncepcję, naszą wizję samego Boga w naszym sposobie myślenia i ten dzień daje nam także po to. Bo jest jeden atrybut boski, który Bóg zawsze podkreślał i nadal podkreśla. Pan Bóg się nie przechwala czymkolwiek innym, oprócz jednej rzeczy, i tutaj nie obawiam się użyć słowa, że Pan Bóg to podkreśla, przechwala się tym i cały czas mówi, no, pokażcie mi innego Boga, który też tak potrafi. Zawsze Bóg podkreśla moc stworzenia. I to jest coś niesamowitego, bo to przykazanie mówi jeszcze, dlaczego to wszystko jest. Bo prawie tutaj nie ma mowy na temat rodziny, chociaż to wypływa z treści, kiedy jest mowa, że nie mamy pracować my, ani rodzina,
1: tak? troska o naszych bliźnich,
0: ale to przykazanie w pewnym momencie uzasadnia, po co to wszystko. I tam jest powiedziane, gdyż w sześciu dniach Pan uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. I tu w tym tekście biblijnym znajdują się bardzo ważne elementy, cztery aż. Pierwszy element to jest ten Bóg Stworzyciel. Dlaczego dla mnie to jest istotne? Bardzo istotne. Co to jest stworzenie? Uczynienie czegoś nowego. Prawda? Jak Bóg nazywa stanie się chrześcijaninem? Jest to uczynienie czegoś nowego w życiu człowieka. My stajemy się nowym stworzeniem, jak to nazywa. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 17 wierszu o tym mówi. My stajemy się ludźmi nowonarodzonymi, co Pan Jezus podkreślał w rozmowie z Nikodemem. Zatem to wszystko jest nowe. Żeby coś nowego było, kogo nam potrzeba? No Stworzyciela, Boga Stworzyciela. Zatem to przykazanie przenosi fakt stworzenia na fakt zbawienia, które jest stworzeniem po raz drugi. To jest pierwszy element tego tekstu. Drugi element przypomina nam, że Pan Bóg odpoczął. To jest to, o czym mówiłem już wcześniej troszkę. Pan Bóg się zmęczył, żeby odpoczywał. Skądże? Pan Bóg się nie zmęczył. W takim razie, dlaczego odpoczął? Bo uznał, że wszystko, co wykonał, było bardzo dobre. I Bóg mówi, masz prawo to samo powiedzieć, pod warunkiem, że naprawdę odpoczniesz. To jest znowu odwrotna kolejność, paradoksalnie to brzmi. Ale jeśli chcesz odpoczywać naprawdę, to masz prawo powiedzieć, że wszystko skończyłeś. Wtedy dopiero możesz to powiedzieć. A my powiemy, Panie Boże, ale ja nie skończyłem. No to powiedz, że skończyłeś, Pan Bóg mówi. Ja chcę, żebyś powiedział. Zamknij cały rozdział tygodnia. Ruszamy do czegoś nowego. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Pan Bóg pobłogosławił. Tak a propos, co to znaczy pobłogosławił? Używamy często tego słowa.
1: Tak, ale chyba nie rozumiemy do końca, prawda?
0: Tak mi się
1: nie
0: wydaje.
1: Znamy definicji.
0: Tak mi się wydaje. W ludzkim pojęciu błogosławieństwo to może być, ja wiem, jak to określić, dobre życzenie, nic więcej. No bo co my możemy? Jak my możemy błogosławić ludziom? Nie jesteśmy w stanie. Dobrze im życzymy i nawet nie bardzo umiemy to zrobić, wykonać te życzenia. Natomiast gdy Bóg błogosławi, to jest zupełnie coś innego. To jest Bóg, który czyni coś w naszym życiu, dlaczego nie umiemy znaleźć żadnego uzasadnienia, a to jest. Izraelici tego nie potrafiliby zrozumieć nigdy, gdyby Pan Bóg ich nie nauczył w dzień przygotowania w piątek. Codziennie spadała manna. Och, jaką mieli rozkosz tym. Chleb z nieba, zajadali się. Niektórzy wpadli na pomysł, my nie będziemy codziennie chodzić, zbierzemy sobie podwójnie i jutro zjemy to, cośmy nazbierali wczoraj. Zajrzeli do garnca, robactwo. Nic z tego. Nauczyli się, że nie ma szans. I nagle im Pan Bóg mówi, zbierzcie podwójnie, bo jutro nie będziecie zbierali, bo nie będzie czego. Niektórzy powiedzieli, aha, Panie Boże, my już to wiemy, jak to do jutra wytrwa. I ja sobie tylko wyobrażam tych ludzi w sobotę rano, kiedy podreptali szybko do spiżarni, tak to umownie nazwijmy, podnieśli przykrywę garnka, żeby sprawdzić, czy też robaki są. Nie ma. Niesamowite. Jak to jest? W poniedziałek się psuło, we wtorek się psuło, w środę się psuło, w czwartek się psuło, w piątek się psuło, w sobotę się nie zepsuło. Co jest? Co za dzień? To jest błogosławieństwo. Bóg mówi, no widzisz, to jest to. Takie są Boże błogosławieństwa. Coś, czego nie umiemy zupełnie uzasadnić, logicznie wytłumaczyć, a jest. I w końcu tu jest powiedziane, że Bóg poświęcił ten dzień.
1: A co to znaczy?
0: Więc właśnie, co to znaczy poświęcić? Możemy nazwać oddzielił do świętego użytkowania i to też ma takie znaczenie, oczywiście. Ale jak my chcemy coś poświęcić, to musimy użyć coś, co jest święte, żeby ta rzecz, która nie była święta, stała się święta. Prawda? Więc co było wtedy święte? Czym Bóg mógł poświęcić ten dzień? Jedyne, co było święte, a może inaczej, jedyny, który był święty, to był On sam, Bóg. Zatem Bóg poświęcił ten dzień sobą samym, swoją obecnością. I Bóg mówi, no, teraz rozumiesz? Ten dzień jest święty. On jest zupełnie inny, ale żebyś zobaczył tę inność, to musisz spróbować. Nie ma
1: szans. No właśnie. I tak sobie teraz pomyślałam, że tak długo nie zrozumiemy tego wszystkiego, o czym pastor mówił, jeżeli nie spróbujemy.
0: Dokładnie tak.
1: Czyli musimy tak jak Izraelici na pustyni doświadczyć tej manny w podwójnej porcji. Czyli musimy spróbować ten dzień oddzielić od pozostałych, tak?
0: Dokładnie tak.
1: I tak go spędzić, abyśmy odczuli pełnię tego Bożego błogosławieństwa, czyli na koniec tego dnia zrozumieli, że wydarzyło się coś innego niż do tej pory się działo.
0: Właśnie. Właśnie, musimy szukać tego błogosławieństwa.
1: Czyli tylko przez praktykę, przez praktykowanie tego dnia, nie przez teorię.
0: Nigdy przez teorię.
1: I pełne zaufanie do Boga możemy doświadczyć tej wyjątkowości, jak rozumiem.
0: Tylko w taki sposób. Nie ma żadnej szansy innego doświadczenia tego.
1: Czyli przez ten dzień możemy uporządkować swoje życie, myślę. Czyli ta szeroko pojęta terapia w kwestii nas samych, rodziny, tak. Naszych bliskich, organizacji w ogóle naszej codziennej i mentalnej, myślę, tak? Czyli jakieś wyczyszczenie rzeczy niepotrzebnych, odrzucenie ich, odstawienie i pełen relaks. Czyli jest możliwe, aby w ciągu jednego dnia osiągnąć taki relaks pełny, aby następny tydzień zacząć z odświeżoną psychiką, z wypoczętym naszym ciałem, z uporządkowanymi relacjami z ludźmi. To możliwe jest.
0: Jest to możliwe, ale to tylko dzięki temu, że to się wszystko łączy z Bogiem.
1: No właśnie.
0: Po naszemu by to było niemożliwe. Dlatego ten dzień jest nazwany błogosławionym dniem. Dlatego to jest ten dzień. To nie jest jeden z dni, który sobie wybieram. To jest ten jeden dzień, który Bóg wybrał, bo on ma taką funkcję, znak stworzenia, znak zbawienia, znak społeczności z Bogiem, znak rodzinnych kontaktów. I to jest to. I to jest to przeniesienie teraz tej wertykalnej linii łączności na horyzontalną. I Bóg mówi, no, spróbuj. Widzisz, jak to działa? Zresztą jak my się czujemy fantastycznie. Mamy, powiedzmy, jakąś rocznicę rodzinną. Mamy jakiś jubileusz w domu. I co w tym momencie się dzieje? Cały dom jest na głowie postawiony. Wszyscy czują się odświętnie. A potem przychodzi ta dana chwila po przygotowaniach. Zakładamy świeże koszule, ubieramy odprasowane spodnie, odprasowane sukienki. I wszyscy wyglądają odświętnie i czekają na jakiegoś gościa, na kogoś. Tak to wygląda praktycznie. Jeżeli potrafimy tego dokonywać w jakiś tam sposób ludzki, poprzez pragnienie celebrowania jakiejś rodzinnej uroczystości, dlaczego nie robić tego regularnie, kiedy możemy być w łączności z tą pełną rodziną, Bożą rodziną, mieć tego prawdziwego Ojca u siebie w domu?
1: No właśnie, Ojca w domu, a rodziców gdzie?
0: Rodziców mamy tak samo u siebie i to w wielkim, wielkim szacunku. I Bóg przekłada to na naszą rodzinę, podpowiadając nam kolejne przykazanie. I w tym momencie właśnie pojawiają się rodzice. I Bóg mówi, czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Mamy piękną obietnicę w tym przykazaniu. Zatem Bóg mówi, no widzisz, jak się wiele nauczyłeś? Popatrz się,
1: teraz przez możesz, relacje ze mną.
0: Przez relacje ze mną. Teraz możesz to przełożyć na relacje z twoimi rodzicami, z twoimi najbliższymi. Oni są godni szacunku. Ty musisz do nich podchodzić w odpowiedni sposób. Nie wolno ci ich lekceważyć, nie wolno podważać tego, czego chcą cię nauczyć. Widzisz, to jest mój sposób działania. I Bóg podpowiada, to jest niesamowite, to jest niesamowite. Ja znowu jestem w tej chwili w myślach pod Synajem, w tym tłumie Izraelitów, którzy słuchają, jak Bóg własnym głosem ogłasza te prawa. I wiedzieli już od Mojżesza, że Bóg coś ważnego powie. No i tak się uśmiechają jeden do drugiego. No Panie Boże, no kapitalnie, no jaki problem. Tak a propos, warto, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy na Bliskim Wschodzie. Żebyśmy pamiętali, w jakiej kulturze się znajdujemy, gdzie szacunek, cześć oddawana rodzicom jest niesamowicie wysoka.
1: Do dzisiaj.
0: Do dzisiaj, oczywiście. Niedawno poznałem pewną rodzinę z terenów Turcji. Ten mężczyzna ma już w tej chwili ponad 50 lat. Prawie że stoi na baczność, kiedy mówi o swoim ojcu. Niesamowite. Potem w rozmowie okazało się, że ten ojciec już ma sklerozę, że już niewiele potrafi funkcjonować czynnie w dzisiejszym życiu, bo to staruszek, ale tato powiedział, tato orzekł. Niesamowite. Stąd rozumiemy ten patriarchat. Patriarchat to nie były rządy ojców. W starożytności czy później funkcjonuje to pojęcie, prawda? To nie chodziło o rządy. Tu chodziło o ten ogromny szacunek, jakim dzieci darzyły swoich rodziców, swojego ojca. Ale dlaczego? Dlatego, że ten ojciec był tym jedynym, który prowadził je do Boga. Zawsze. Podkreślał im to, jak ważny jest ten wertykalny kontakt, to utrzymywanie więzi z rodziną w górze. Proszę zwrócić uwagę, pani redaktor. Pismo Święte na początku, kiedy mówi o pierwszych rodzinach, to nawet w ciekawy sposób oni mówią o swoim Bogu. Jak mówi o Bogu Izak? Bóg Abrahama powołuje się na ojca. Jak mówi syn Izaka Jakub? Bóg Abrahama i Izaka. Jak mówią synowie Jakuba? Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Dlaczego to robią? Dlatego, że to były te postacie, które prowadziły ich do Boga. To były te postaci, które pomagały im w zrozumieniu tego, kim ten Bóg jest. I to jest powód, dla którego Bóg daje przykazanie piąte. Czci ojca swego i matkę swoją.
1: Tak, ale taka smutna refleksja w tej chwili we mnie się pojawiła po tym, co pastor powiedział o tej rodzinie z Turcji, że my tu w naszej cywilizacji zachodniej, tak zwanej, prawda, w tej kulturze chrześcijańskiej, mamy jednak coraz więcej domów opieki, domów starców, coraz mamy mniej szacunku dla ludzi wiekowych, dla ludzi sędziwych. Ludzie wymyślają różne ładne nazwy, nazywając te domy domami spokojnej starości, domy jesieni, jakkolwiek by nazwać. Ale jednak z tym szacunkiem do naszych rodziców mamy troszeczkę kłopotów chyba dzisiaj, prawda? Jeżeli chętnie zwalniamy się z obowiązku opieki nad nimi. Ja rozumiem sytuację, kiedy jest niemożliwa opieka. Znam takie sytuacje i absolutnie uważam, że takie domy są wtedy bardzo potrzebne, kiedy człowiek może mieć całodobową opiekę i godne życie. Natomiast chyba mamy coś smutnego w naszej epoce, w naszym XXI wieku, że sobie nie radzimy z tym szacunkiem, że to słowo czci. Czy my rozumiemy to słowo czci? Co to znaczy tak naprawdę?
0: Sądzę, że pogubiliśmy przy okazji jeszcze inne wartości. I to właśnie powoduje, że taki mamy stosunek do starzejących się rodziców. Coś stało się ze sposobem myślenia ludzkości na temat starzenia się i na temat śmierci. I ponieważ śmierć stała się czymś tak strasznym dla nas, nie pewnym etapem, kiedy kończy się wszystko i kiedy żegnamy się. Z literatury jedynie znamy dzisiaj takie opisy, że ktoś dożył swojego wieku i w pewnym momencie bardzo wyraźnie daje do zrozumienia, że oczekuje śmierci. I ludzie mówili o tym, że potrafili zwołać rodzinę, pożegnać się i na oczach rodziny umrzeć. Jak to? Umierali? To nie było samobójstwo. Nikt im w tym nie pomagał, tu nie mamy mowy o żadnej eutanazji, tu nie ma niczego takiego, a dlaczego mamy z tym do czynienia? Bo stosunek do życia i do śmierci był zupełnie zupełnie inny niż dzisiaj. My nie tylko dzisiaj boimy się śmierci, bo nie czytamy tego, co Pismo Święte na temat śmierci mówi, więc wyobrażamy sobie sami, czy czytamy książki, które napisali często ludzie niezbyt odpowiedzialni za to, co pisali, na temat tego, co dzieje się po śmierci, powymyślali nie wiadomo co i potem powstały przeróżne teorie, przeróżne koncepcje i boimy się tego panicznie, ale na skutek tej bojaźni zaczynamy się panicznie bać starzenia także. To jest obsesja dla niektórych ludzi. W związku z tym, co robimy? Staramy się oddalić to, co się łączy z umieraniem i śmiercią od nas. Dzisiaj już mówimy o tych umieralniach, które nazywamy szpitalami. Mówimy o tym, że ktoś tylko już jest coś poważniejszego, lepiej się go pozbyć, bo my nie chcemy się wiązać z czymś takim jak śmierć. Tak się składa, że wielokrotnie byłem przy śmierci ludzi. I dostojna śmierć. Sądzę, że powinna wywoływać ogromny nasz szacunek, a nie jedynie lęk. Ale teraz przenieśmy to na tę rodzinną płaszczyznę. Tak. To jest powód, dla którego ludzie, bojąc się tego, wolą się pozbyć. I to jest silniejsze niż cześć dla rodziców i niż miłość do rodziców. To jest silniejsze i to jest bardzo dziwne. Oczywiście dobrze się dzieje, że mamy takie ośrodki, takie domy, dlatego że są przypadki, patrząc w tej chwili na rodziców samych, przypadki, kiedy rodzice są tak schorowani, że żadne dziecko nie jest w stanie zapewnić im koniecznej opieki. Zrozumiałe. Czasami, patrząc z kolei ze strony dzieci, warunki życiowe, finansowe, mieszkaniowe, różne warunki wykluczają możliwość opieki nad rodzicami. To jest dla mnie uzasadnione. Ale naszym obowiązkiem, świętym obowiązkiem, jest do ostatniej chwili towarzyszyć naszym rodzicom. Ja może nie powinienem w tej chwili o tym mówić, ale kiedy zmarła moja mama, cieszyłem się z tego, że dokonała życia w domu, w naszych ramionach, a nie w szpitalu daleko od nas. Oczywiście możemy powiedzieć, no widocznie na tyle była zdrowa, że mogła być w domu. Tak, to prawda, ale to lepiej, jeśli jesteśmy razem ze sobą bliscy i zgubiliśmy to. Jakbyśmy tego nie tłumaczyli? Czymkolwiek byśmy tego nie chcieli uzasadniać, zgubiliśmy te wielkie wartości i dzisiaj wolimy od czasu do czasu wysłać kartkę rodzicom, niż być z nimi bliżej.
1: Bo ja nawet teraz tak pomyślałam sobie, że zmieniły się bardzo relacje i dynamika w tych relacjach między rodzicami i dziećmi. Że dzisiaj młode dzieci, młodzież o wiele łatwiej radzi sobie z rzeczywistością niż ludzie trochę od nich starsi, niż ich rodzice. Dzisiaj młodzież uczy swoich rodziców funkcjonować w tym nowym świecie, w nowych technologiach. I jakby te sytuacje powodują, że młodzi ludzie na ludzi starszych popatrują troszeczkę z pobłażaniem, może nie z pogardą, nie chciałabym takiego słowa użyć mocnego, ale z pobłażliwością, z jakimś drobnym lekceważeniem, że to pokolenie już sobie starsze nie radzi z tym, z czym ono świetnie sobie radzi. I jak tu ten szacunek wypracować?
0: Oczywiście ja sądzę, że działanie w tym kierunku, aby to zmienić, musi być po obu stronach. Rodzice na pewno muszą zadbać o odpowiednią mądrość, godność, której wiele przykładów mogą dawać swoim dzieciom. I dzieci potrafią to zauważyć nawet i w dzisiejszym wieku. I prawdą jest, że na przeszkodzie stoi to, co pani redaktor wspomniała. Rzeczywiście rozwój techniki dzisiaj poszedł takim tempem, że nasi rodzice nie mogą nas dogonić. Nie zapomnę siedzącej przy mnie mamusi, która patrzyła na mnie pracującego przy komputerze i kiwała głową, bo dla niej świat skończył się na tak genialnym wynalazku jak maszyna do pisania i to elektryczna. Więc w tym momencie, kiedy patrzyła, jak ja to robię na komputerze, nie mogła się nadziwić. Ja mogę coś nagle zmienić bez przepisywania. No patrzyła i patrzyła, ale nie gardziłem nią. Ja wiem, jak to było cenne, kiedy ona uczyła mnie pisania na maszynie. I na tamtym etapie to było coś bardzo wielkiego. Ona już nie potrafiła tego zrobić z komputerem, ale ja sądzę, że ten szacunek, który rodzice wytworzą wokół siebie wcześniej, sposób, w jaki nauczymy nasze dzieci zwracania się do nas, mądrość życiowa, którą nie tyle chcemy narzucić naszym dzieciom, ile podzielić się nią, oferując ją jako pewną opcję, którą mogą wybrać lub nie. Ale my wiemy, że z naszego doświadczenia to działa. To wszystko stworzy pewien kontakt, który nazwijmy kontaktem czci dla rodziców. I często, niestety z bólem to muszę powiedzieć, rodzice zaniedbali to. Zaniżenie poziomu kontaktów rodziców z dziećmi do kumpli w domu obniżyło, straciło ten autorytet. My powinniśmy pamiętać, że Słowo Boże daje pewne nakazy rodzicom, jaka jest rola rodzica, kim on jest. Są pewne rzeczy, na które nigdy nie możemy pozwolić dzieciom. Absolutnie nigdy i to dosłownie nigdy. I dzieci muszą się nauczyć, że w pewnych rzeczach muszą, no nie na baczność, ale w psychice stać przed rodzicami, bo to jest moja mama, to jest mój tato i nie wolno. I są pewne rzeczy. Jeżeli rodzice o to zadbają, a zadbać jak mogą? Przez to, że nos do góry będą zadzierali? Absolutnie nie. Jeśli dzieci zauważą, że rodzice są dziećmi innego ojca, jeśli zobaczą tę relację, o którą Bóg starał się bardzo skrupulatnie, dając nam już w tej chwili 4 przykazania, które to regulują, to w pewnym momencie dzieci zaczną z wielkim szacunkiem patrzeć na to samo i będą patrzyli na swoich rodziców, może czasami nie rozumiejąc, może czasami rzeczywiście uśmiechną się na pewne rzeczy. Powiedzą, wie tato, to nie jest dokładnie tak, jak ja bym to czuł. Mądry ojciec powie, zgoda synu, w takim razie rób tak, jak ty to czujesz. Mam nadzieję, że Bóg da ci mądrości, choć pomodlimy się razem, aby Pan Bóg cię w tym prowadził. To jest stosunek czci, szacunku, i to jest dokładnie to, o czym mówi przykazanie 5.
1: Czyli rodzina musi być tą pierwszą szkołą, prawda, szacunku dla dziecka.
0: Bezsprzecznie.
1: Nie możemy wymagać od dzieci szacunku dla rodziców, jeżeli nie nauczą ich tego rodzice.
0: Dokładnie tak, oczywiście. No, a gdzież się mają nauczyć? Od kolegów? Na podwórku? Na ulicy? Skądże? To jest właśnie dom ku temu. I proszę zwrócić uwagę, jak to Pan Bóg układa fantastycznie, że tak jak nazwaliśmy tym mostem, tą przesiadką, 4 przykazanie, stwarza płaszczyznę, na której my możemy to robić i dać przykład. I w tym momencie to się przekłada na nasze kontakty i dlatego następne jest czci ojca twego i matkę twoją od razu po tym, bo to reguluje nasze rodzinne kontakty.
1: To jest bardzo piękne i teraz ze smutkiem przypomniałam sobie dzieci, które nie zaznały niczego dobrego w swoich domach. Dzieci, które nie tylko były w jakiś sposób wykorzystywane przez rodziców, ale zwyczajnie zaniedbane. Zaniedbane w wielu płaszczyznach. Od karmienia, po posyłanie do szkoły, po zwyczajne przytulenie na przykład. I czy my możemy od takich dzieci, tak zaniedbanych przez rodziców, oczekiwać, że one będą szanowały nie tylko rodziców, ale innych dorosłych ludzi?
0: Ja sądzę, że w przypadku takich dzieci ogromną rolę do spełnienia ma tutaj społeczeństwo. Rzeczywiście zostały okradzione z czegoś najbardziej cennego. One temu nie są winne, nie odpowiadają za to. Ale społeczeństwo musi nauczyć te dzieci rozumienia, że mimo tak tragicznych błędów to są rodzice. Ja wiem, że przebaczenie w tym przypadku nie przychodzi łatwo. Zdaję sobie sprawę, że człowiek faktycznie nigdy nie przebaczy w takim momencie. Tacy ludzie deklarują często, ja tego nie wybaczę, koniec, na tym się kończy. Ja zdradzę jedną rzecz. Stała się w moim życiu pewna rzecz, pewien przypadek w moich kontaktach, w moich relacjach z mamą. I była taka chwila, w której powiedziałem, to jest niewybaczalne, co mama zrobiła. Nie powiedziałem tego jej nigdy. Powiedziałem to sobie. Ale potem z czasem zauważyłem, że to się zmieniło. I zmieniło się tylko na jednej zasadzie, że mój kontakt z Bogiem zadecydował o tym, jaki mam kontakt z mamą. To było niemożliwe, żeby nadal pielęgnować jakieś żale, jakieś pretensje. Po prostu nasza łączność z Bogiem decyduje o tym, że potrafimy sobie wybaczyć. Czasem potrzeba na to więcej czasu. Czasami trzeba na to zaczekać, ale to się stanie. To jest to, o czym mówi przykazanie 5.
1: Dziękuję pastorowi bardzo.

0: nie tylko własności w sensie kradzieży, ale okazuje się, że my możemy fizycznie ukraść i zniszczyć nasze kontakty międzyludzkie w potworny sposób. I Bóg, znając to, znając jak to funkcjonuje w naszych myślach, mówi nam: nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Faktycznie, proszę zwrócić uwagę, pani redaktor, to przykazanie idzie w parze z poprzednim, z 9, z 8, z 7, z 6. Te przykazania ściśle się łączą ze sobą, prawda? Bo tutaj i cudzołóstwo występuje, i kradzież występuje, i okradanie z dobrego imienia, czyli kłamstwo. Wiele tych rzeczy występuje w tym przykazaniu, a jednak Bóg to wyróżnia oddzielnie. Ktoś by mógł powiedzieć: to już się mieści w tych, wyrzućmy przykazanie 10, ono nie jest nam potrzebne, dlatego że przecież to się mieści w tamtych poprzednich. Nie, nie, nie. Tak samo jak kiedyś powiedzieliśmy, że nie wolno nam drugiego przesunąć do pierwszego, mówiąc, że nie będziemy mieli innych bogów i to już jest załatwione wszystko. Nie, Bóg uznał za stosowne wyróżnić to. Tak samo 10 nam wyróżnia, bo mówi: twój sposób myślenia chory może cię doprowadzić do strasznych rzeczy. Ja cię chcę przed tym uchronić. Jeżeli obsesyjnie zaczniesz zazdrościć komuś tego, co ma, to cię prowadzi do pożądliwości. I to do pożądliwości tutaj się zaczyna, prawda, domu, żony, czyli tego, co jest w domu, czy kto jest w domu, a potem każdej rzeczy, która jest w tym domu i w tym całym domostwie, w całym gospodarstwie. To nie wolno, nie możesz tak myśleć.
1: Możemy zazdrościć talentu, urody,
0: pewnie,
1: powodzenia, odniesionego sukcesu.
0: Tak jest.
1: I można tę listę powiększyć.
0: O, bardzo dużo.
1: Zatem, co dzieje się z umysłem człowieka, który przepełniony jest pożądliwością? Jaki to ma wpływ na jego relacje z Bogiem i z ludźmi? Co jest na pierwszym miejscu wtedy?
0: No, oczywiście, ja. Egoizm. Wszystko sprowadza się do siebie samego, a w tym momencie to już jest zaprzeczenie wszelkim Bożym ideałom. Dlatego, że Pan Bóg zupełnie inaczej patrzy na nas i zupełnie czego innego od nas oczekuje. Zatem na pierwszym miejscu, jeżeli postawimy siebie, to się zaczyna: ja tego chcę i to wystarczy. Mój syn został zatrzymany przez grupę młodzieńców pewnego razu na ulicy. Masz 2 złote? Zaskoczony tak strasznie, otoczony, powiedział: mam. To dawaj. Powiedziałem: niby dlaczego, to jest moje. Bo ja chcę i już, i masz dawać. I żeby nie oberwał, żeby nie został pobity, skopany, dał 2 złote, tamci poszli zadowoleni i śmiali się, jaki głupi, że dał. Ale to jest przestępstwo przykazania. To już nie tylko jest kradzież, bo to było przecież kradzieżą równocześnie, ale to jest przestąpienie przykazania pożądliwości. Dlatego, że on na pewno ma, podchodzimy do niego i niech nam daje. Dlatego, że co on ma mieć? Ja chcę w tej chwili, ja muszę mieć. To nas wyzuwa z wszelkiego uczucia, ze wszystkiego. Ludzie, którzy są pożądliwi, to są ludzie ciężko chorzy. Tacy ludzie nie potrafią już spokojnie funkcjonować, dlatego, że wszystkiego zazdroszczą, o wszystko się kłócą. Co się dzieje? Poczucie ich własnej wartości spada do zera. I muszą się dowartościować czymś, czym się można dowartościować? No tym, co ma ktoś inny. Więc trzeba mu to zabrać. Trzeba. I to od razu prowadzi dalej do tych, prawda, do kradzieży, zabójstwa, cudzołóstwa i tak dalej, i tak dalej.
1: A jeżeli nie da się zabrać? Jeżeli to nie jest rzecz, którą można zabrać, materialnie?
0: Wtedy możemy działać na szkodę danego człowieka. Możemy psuć jego opinię, możemy niszczyć tego człowieka, stać się jego wrogami, psując mu wszystko, co tylko się da. I wiemy, jak to się dzieje. Przecież mamy co krok takie przykłady, prawda? Są ludzie, którzy walczą ze sobą całe lata i niszczą się pod każdym względem, nie tylko finansowym, bo rzeczywiście nie zabiorą nikomu, nie zdobędą się na kradzież, nie zdobędą się na cudzołóstwo, ale zdobędą się na takie jadowite słowa i na takie sianie opinii. Automatycznie mamy poprzednie przykazanie, prawda? Zatem mamy to fałszywe świadectwo, które będzie wydawane, ale będą robili w taki sposób. Zwróćmy uwagę, niektórzy mówią: to jedno przykazanie tylko, ja jestem przestępcą tego jednego, a to jedno, to tamto, to nie mały grzech. Nie ma czegoś takiego. To jest ciekawe, co Bóg przez Jakuba w liście powiedział. Jeśli staliśmy się przestępcami jednego przykazania, jesteśmy winni całego zakonu, wszystkich przykazań. Przestąpiliśmy wszystko. No i jasne, bo to wszystko jedno z drugim idzie razem. Tego się nie da rozdzielić. Padamy ofiarą.
1: Zastanowiłam się, dlaczego to przykazanie jest na samym końcu dekalogu. Ale teraz pomyślałam, że Bóg jakby jeszcze raz chciał na koniec przypomnieć, kto jest najważniejszy. Nie co, ale kto. Jakby chciał skierować naszą uwagę właśnie na rzeczy niematerialne, ale na duchowe. Bo gdybyśmy zamknęli te 10 przykazań w takim kole pięknym, to 10 połączy się z pierwszym, gdzie Pan Bóg mówi:
0: nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie.
1: Bo to wszystko w tym 10 to są inni bogowie. Tak naprawdę.
0: To prawda.
1: To są bożki, to są nasze jakieś złudzenia, że możemy mieć więcej niż mamy, prawda? Że moglibyśmy mieć to, co mają inni, że moglibyśmy mieć piękniejsze włosy niż mamy, uszy mniej odstające, nos mniej garbaty, prawda? Dłuższe nogi. To jest straszne bogactwo w tym 10 i jakby ostrzeżenie też. Człowieku, zastanów się, czego szukasz, tak naprawdę. I tutaj przypomniałam sobie Ewangelię Mateusza, gdzie Jezus mówi: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I myślę, że tym zakończymy nasze spotkania. Bardzo dziękuję pastorowi za udział w tej rozmowie. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Ja, jeśli pozwoli pani redaktor, na koniec powiem, że mając tak cudownego Boga, mając kogoś, kto tak chce naszego dobra i który daje nam tak fenomenalne rady, rady, które są ponadczasowe, rady, których nie możemy przypisywać jedynie Izraelitom, bo to stare, to nie wolno nam powiedzieć, które zostały przybite do krzyża Golgoty, rady, które są wciąż aktualne w naszym życiu, których bez przerwy nam potrzeba. Jakże mielibyśmy się do Niego odwracać tyłem? To jest naprawdę cudowne i gdzieś wewnętrznie chce mi się powiedzieć: Boże, bądź uwielbiony za to, czego dla nas dokonałeś. I życzę tego z całego serca wszystkim ludziom, wszystkim naszym miłym słuchaczom, aby skorzystali z tego dobrodziejstwa Bożych 10 przykazań.
1: Dziękuję bardzo.

1990 roku zespół Salem przygotował musical noszący tytuł Zwycięzca. Proszę jednak mieć na względzie, że ówczesne materiały rejestrowane były na kasetach magnetofonowych. Z góry przepraszam za wszelkie niedoskonałości techniczne. Słuchajmy.

Dawno temu, w odległym zakątku Cesarstwa Rzymskiego, młoda Żydówka urodziła Syna Bożego. Człowiek ten, Jezus, którego narodziny ogłosili aniołowie, umarł 33 lata później. Ukrzyżowany jak zwykły przestępca. Podczas gdy jego rodzina i przyjaciele pogrążeni byli w smutku, jego wrogowie, którzy dopięli swego, doprowadzając do śmierci tego niewinnego człowieka, triumfowali podczas egzekucji. Nie śmiąc nawet, że życie, które starali się zabrać, zostało złożone darmo w ofierze, aby zapłacić za grzechy całej ludzkości.

rozmawiacze polityczni i religijni. Po ich śmierci ich zwolennicy rozpraszali się. Ich działalność ustawała, ich imiona szły w zapomnienie. Upadek Jezusa wskazywał na normalną kolej rzeczy. Także jego naśladowcy z zachwianą nadzieją i niepewną przyszłością udali się w ukrycia z obawą o własne.

po swym zmartwychwstaniu Jezus pokazywał się swym naśladowcom. Dał też obietnicę życia wiecznego tym, którzy pokutować będą ze swych grzechów i uwierzą w Niego jako Zbawiciela, którzy będą Go naśladowali po wszystkie dni. Aż pewnego dnia na ich oczach uniósł się ku niebu, a obłok zakrył go przed ich wzrokiem. Nagle dwóch mężów w bieli stanęło przy nich. Czemu stoicie, patrząc w niebo? Zapytali. Ten Jezus, który został od was zabrany do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście odchodzącego do nieba.

czasie, gdy te zdumiewające rzeczy działy się w świecie ludzi, odpowiednio większe rzeczy toczyły się w świecie duchów. Pismo mówi, że gdyby duchowi przywódcy rozumieli Boży plan, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale nie rozumieli. I sam szatan zorganizował śmierć Jezusa Chrystusa, który wstąpił wtedy do piekieł, aby uciśnionych wypuścić na wolność. To było żądło śmierci. Szatan sam umieścił broń w ręku Bożym, powodując tym samym nieuniknioną klęskę.

Szatan złamał ciało Jezusa, który jest chlebem życia, nie zdając sobie sprawy z tego, że chleb ten zaczął się pomnażać w sposób, jakiego nigdy nie przewidywał. Zamiast jednego człowieka, który pełen był Ducha Świętego i mocy, miał teraz przed sobą tłumy ludzi wypełnionych tym samym duchem. Pismo Święte mówi nam, że my, którzy wierzymy w Jezusa, jesteśmy wszyscy częściami Jego złamanego ciała. Każdy z nas żywym fragmentem pod wpływem życia samego Chrystusa. Dzieło, jakie zapoczątkował Jezus, gdy był tutaj na ziemi, teraz nadal kontynuuje przez swoje ciało, jakim jest Kościół. Szatan wie, że królestwo rozdzielone samo w sobie nie może się ostać. Nawet Królestwo Boże. Przetrwać i rozwijać się możemy tylko wtedy, gdy stojąc razem damy odpór wszelkim próbom szatana, aby nas podzielić.

żołnierze Chrystusa, słuchajcie słowa Pana. Weźcie swój dział w cierpieniu jako dobrzy żołnierze Jezusa Chrystusa. Jako żołnierze Chrystusa nie pozwólcie na to, aby zbyt zajmowały was sprawy ziemskie, bowiem tak nie zadowolicie tego, który umieścił was w swojej armii. Nie przerażajcie się ani dziwcie, gdy przechodzić będziecie przez wielkie próby, bo nie są one dla was ani dziwne, ani niezwykłe. Bądźcie pełni radości. Pamiętajcie, wasze siły pochodzą z mocy Pana, który jest w was. Bój wasz nie jest z ludźmi, ale z mocami zła o nadludzkiej sile. To też i broń, którą walczyć będziecie, nie jest bronią tego świata. Ma bowiem boską moc do zniszczenia wroga. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, abyście mogli stawić opór w dniu złym, stojąc mocno przeciwko atakom wroga, a dokonawszy wszystkiego ostać się. Dzięki niech będą Bogu, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Kto zwycięży, zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Dam Mu spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym i z manny ukrytej i dam Mu nowe imię. Zwycięzca nie dozna szkody.

Kto zwycięży, tego uczynię filarem świątyni Boga mojego na wieki i wypiszę na nim imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i wypiszę na nim także moje nowe imię. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. I dam Mu władzę nad narodami, którymi rządzić będzie żelazną laską. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko.

być zwycięzcą, ale nigdy nie masz nim być o własnych siłach. Oto słowo Pana do Jego zwycięzców. To Bóg działa w was, sprawiając chcenie i wykonanie tego, co Go zadowala. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bo ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Jeżeli walczyłeś o własnych siłach, zatrzymaj się, bo tak jak przebaczenie grzechów przychodzi z łaski Bożej przez wiarę, tak też moc do posłuszeństwa, świętości i zwycięstwa. Pan, który żyje w tobie, oczekuje na możliwość życia w tobie tak, aby prowadzić swoje życie i swój bój przez ciebie. To właśnie urzeczywistnia chrześcijaństwo i czyni je mocnym. To właśnie uzdalnia nas do stania. Oto cud, tajemnica, klucz do wszystkiego, sekret Boży objawiony przez Jego Kościół. Chrystus w was, nadzieja, chwała.

Gdyż sam Pan na głos trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostawieni przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na spotkanie Pana. Błogosławieni są ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bo będą oni panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Musi bowiem panować, póki nie położy wszystkich wrogów do stóp swoich. Wtedy nadejdzie koniec, kiedy królestwo przekaże Bogu Ojcu. Królestwa tego świata staną się królestwem naszego Pana Chrystusa i rządzić będzie nimi na wieki wieków.

W Psalmie 90 czytamy: Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ten kubek w dłoni, poranne światło za oknem, chwila ciszy przed startem dnia. To są te momenty, które łatwo przeoczyć, gdy skupiamy się wyłącznie na kalendarzu i zadaniach. A przecież życie nie składa się z dni policzonych w pośpiechu, ale z chwil, które mają sens. Z rozmów, które coś zmieniają, z decyzji, które, choć małe, niosą dobro dalej. Bóg nie zaprasza do życia na później, kiedy wszystko będzie idealne. On jest w teraz, w tym poranku, w tej jednej myśli, którą dziś można wybrać zamiast niepokoju, w tym geście życzliwości, który dla kogoś może być całym dniem. Każdy dzień ma swoją wagę, nawet jeśli z zewnątrz wygląda zwyczajnie. Czasem ten ślad dobra jest niemal niewidoczny. To cierpliwość zamiast pośpiechu, cisza zamiast ostrego słowa, zatrzymanie się przy kimś, kto nie potrafi sam o siebie zawalczyć. Takie chwile rzadko trafiają do planera, ale to one nadają dniom prawdziwą treść. I choć wieczorem trudno je policzyć, Bóg je widzi i pamięta, bo dla Niego każdy dzień ma sens wtedy, gdy jest przeżyty z sercem. A więc niech dziś liczy się nie to, ile uda się zrobić, ale ile dobra uda się zostawić po sobie. Bo to właśnie takie dni naprawdę się liczą. Pięknego dnia!

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie mocno.

mądrość. O Twoją mądrość proszę, Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś. Jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

Księdze Przysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Mamy dla Ciebie na cały 2026 rok piękną propozycję. Przeczytajmy całą Biblię. Gdybyśmy czytali średnio 3 rozdziały każdego dnia, to w przeciągu roku przeczytamy Biblię. Więc cóż, zapraszam każdego dnia o godzinie 7 rano.

Rozdział 16. A kiedy wprowadzili skrzynię Boga i wstawili ją do środka namiotu, który Dawid dla niej rozbił, wtedy przynosili przed Boga całopalenia oraz dziękczynne ofiary. Zaś gdy Dawid dokończył ofiarowanie całopaleń oraz dziękczynnych ofiar, sławił ludowi imię wiekuistego. I rozdzielił wszystkim mężczyznom izraelskim, od męża aż do niewiasty, każdemu po bochenku chleba, sztuce mięsa oraz po placku z rodzynkami. Nadto ustanowił przed skrzynią wiekuistego sługi z lewitów, aby wspominali, wyznawali i chwalili wiekuistego, Boga Izraela. Asaf był pierwszym, a drugimi Zachariasz, Jejel, Szemiramot, Jechiel, Mattyjasz, Eliab, Benajachu, Obed-Edom i Jechiel. Ci grali na instrumentach, lutniach, harfach, a Asaf na cymbałach. Zaś kapłani Benajachu i Jahaziel ustawicznie byli z trąbami przed skrzynią Bożego Przymierza. Dopiero tego dnia wódz Dawid postanowił, by przez Asafa i jego braci tym psalmem chwalony był wiekuisty. Wysławiajcie wiekuistego, wysławiajcie jego imienia, pomiędzy narodami opowiadajcie jego sprawy. Śpiewajcie mu, grajcie mu, rozmawiajcie o całej jego cudowności. Chlubcie się w jego świętem imieniu i niech się rozraduje serce tych, co szukają wiekuistego. Szukajcie Pana i jego mocy, zawsze szukajcie jego oblicza. Wspominajcie nadzwyczajność tego, który czynił, jego znaki i sądy jego ust. O izraelskie nasienie, jego słudzy, o synowie Jakuba, jego wybrani. On wiekuisty, naszym Bogiem, jego sądy na całej ziemi. Na wieki pamiętajcie jego przymierze i słowo, które polecił do tysiącznego pokolenia, którym zajął stanowisko przy Abrahamie oraz na jego przysięgę Izaakowi. Ustanowił to Jakubowi za prawo, a Izraelowi za wieczne przymierze, mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaanu za sznur waszego dziedzictwa. Chociaż była was mała liczba oraz przez krótki czas byliście w niej przychodniami, przechodząc od narodu do narodu i od królestwa do innego ludu, nikomu nie pozwolił, aby ich uciskał i z ich powodu karał królów, mówiąc: Nie dotykajcie moich pomazańców, a mym prorokom nie czyńcie złego. Cała ziemio, śpiewaj wiekuistemu, dzień za dniem opowiadajcie jego zbawienie. Pomiędzy narodami opowiadajcie jego chwałę oraz pośrodku wszystkich ludzi niezwykłe jego sprawy. Bo wiekuisty, on jest wielki oraz bardzo chwalebny, godzien respektu nad wszystkich bogów, gdyż bogowie pogan są bezwartościowi, a wiekuisty uczynił niebiosa. Przed nim chwała i cześć, na jego miejscu moc i wesele. Pokolenia narodów, przynieście wiekuistemu, przynieście Panu chwałę i swoją moc, przynieście Bogu chwałę jego imienia. Przynieście dary i przychodźcie przed jego oblicze, w ozdobie świętości kłaniajcie się wiekuistemu. Bój się jego oblicza cała ziemio, a okrąg ziemi zostanie utwierdzony, aby się nie poruszył. Niech się rozradują niebiosa i niech się rozweseli ziemia, niechaj mówią w narodach: Króluje wiekuisty, niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest. Niechaj się rozraduje pole i wszystko, co na nim żyje. Wtedy się rozweselą przed wiekuistym drzewa leśne, bowiem przyszedł osądzić ziemię. Wysławiajcie wiekuistego, bo jest dobry, bo na wieki trwa jego miłosierdzie. Mówcie: Zachowaj nas, Boże naszego zbawienia,
Zgromadź nas i wyrwij nas od pogan, abyśmy wielbili Twoje święte imię i chlubili się w Twojej chwale. Uwielbiony wiekuisty Bóg Izraela, od wieków aż po wieczność. A cały lud powiedział amen oraz chwalił wiekuistego. I tam, przed skrzynią przymierza wiekuistego, Dawid zostawił Asafa i jego braci, by ustawicznie służyli przed skrzynią, według potrzeby każdego dnia. Natomiast Obed-Edoma i 68 jego braci, Obed-Edoma mówię syna Jedutuna oraz Hose, uczynił odźwiernymi, a kapłana Cadoka oraz jego braci kapłanów postawił przed przybytkiem wiekuistego, na wyżynie, która była w Gibeonie, aby ofiarowali całopalenia wiekuistemu na ołtarzu całopalenia, ustawicznie, rano i wieczorem, według wszystkiego, co napisano w prawie wiekuistego, które nakazał dla Izraela. A z nimi Hemana, Jedutuna i innych wybranych, którzy byli ustanowieni z imienia, by chwalić wiekuistego, dlatego, że na wieki trwa jego miłosierdzie. Między nimi Heman oraz Jedutun trąbili i grali Bogu na trąbach, cymbałach i innych instrumentach muzycznych, a synów Jedutuna postawił przy bramie. I rozszedł się cały lud, każdy do swego domu. Także Dawid zawrócił, by wysławiać Boga swojemu domowi.

Rozdział 17. A gdy Dawid mieszkał w swoim domu, stało się, że powiedział do proroka Natana: Oto ja mieszkam w cedrowym domu, a skrzynia przymierza wiekuistego pod zasłonami. Zaś Natan powiedział do Dawida: Cokolwiek jest w twoim sercu, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Potem tej nocy doszło do Natana słowo Boga, mówiąc: Idź i powiedz do Dawida, mego sługi. Tak mówi wiekuisty. Nie ty mi będziesz budował dom do zamieszkania, ponieważ nie mieszkałem w domu od dnia, w którym wyprowadziłem Izraela, aż do tego dnia, ale się przechadzałem z namiotu do namiotu i przybytku. Czy wszędzie, gdzie chodziłem z całym Izraelem, powiedziałem słowo któremuś z izraelskich sędziów, którym rozkazałem, aby paśli mój lud, mówiąc: Dlaczego mi nie zbudowaliście cedrowego domu? Zatem teraz tak powiesz mojemu słudze Dawidowi. Tak mówi Pan zastępów. Ja ciebie wziąłem z owczarni, kiedy chodziłeś za trzodą, abyś był wodzem nad moim izraelskim ludem. I byłem z tobą wszędzie, gdziekolwiek chodziłeś, oraz przed twym obliczem zgładziłem wszystkich twoich nieprzyjaciół. Uczyniłem ci imię, jak imię wielkich, którzy są na ziemi. Także ustanowiłem miejsce dla mego izraelskiego ludu i go wszczepiłem. Będzie mieszkał na swoim miejscu, nie będzie więcej drżał, ani jak przedtem znowu nie będą go niszczyć synowie nieprawości. Od dni, w których ustanowiłem sędziów nad moim izraelskim ludem, a poniżyłem wszystkich twych nieprzyjaciół i oznajmiłem ci, że to wiekuisty,

gdy zbuduję dom. A gdy się wypełnią twoje dni, byś poszedł za przodkami. Po tobie wzbudzę nasienie, które będzie z twych synów i umocnię jego królestwo. Ten mi zbuduje dom, a jego tron utwierdzę na zawsze. Ja mu będę za ojca, a on mi będzie za syna. Nie odejmę od niego mojego miłosierdzia, jak odjąłem od tego, który był przed tobą. Owszem, ustanowię go w moim domu oraz w moim królestwie na zawsze, a jego tron będzie trwał na wieki. Tymi wszystkimi słowami i według całego tego proroctwa tak Natan mówił do Dawida. Zatem król Dawid wszedł, usiadł przed obliczem wiekuistego i powiedział: Czym ja jestem, Panie, Boże? Co jest mym domem, że mnie przyprowadziłeś aż dotąd? Lecz i to było mało przed Twoimi oczyma, o Boże. Daleki czas wskazuje obietnica w sprawie domu Twojego sługi, więc spojrzałeś na mnie według ludzkiego zwyczaju, wywyższając mnie o wiekuisty, Boże. Co jeszcze powie Dawid przed Tobą o chwale Twojego sługi? Bowiem Ty znasz Twojego sługę, wiekuisty. Dla Twojego sługi i według Twojego serca uczyniłeś te wszystkie rzeczy, aby stały się znane wszystkie Twe wspaniałości. Panie, nie ma podobnego do Ciebie i nie ma Boga oprócz Ciebie, według wszystkiego, co słyszeliśmy w nasze uszy. I kto jest jak Twój naród, Izrael, jedyny lud na ziemi, dla którego Bóg przyszedł, aby go odkupić za swój lud oraz uczynić sobie sławę wielkimi i strasznymi rzeczami, wyganiając pogan przed obliczem swojego ludu, który wykupił z Mikraim. Twój izraelski lud uczyniłeś sobie za lud na zawsze, a Ty, wiekuisty, stałeś się dla nich Bogiem. Dlatego teraz, wiekuisty, niech na zawsze będzie utwierdzone słowo, które powiedziałeś o Twoim słudze oraz o jego domu. Uczyń, jak powiedziałeś. Niech się tak stanie i niech na zawsze będzie uwielbione Twoje imię, by mówiono wiekuisty zastępów. Bóg Izraela jest Bogiem nad Izraelem, a dom Dawida, Twojego sługi, niechaj będzie umocniony przed Twym obliczem. Bowiem Ty, mój Boże, objawiłeś w uszy Twojemu słudze, że mu zbudujesz dom. Dlatego Twój sługa odkrył, że trzeba się modlić przed Tobą. Tak, Panie, Ty sam jesteś Bogiem, a powiedziałeś to dobre o swoim słudze. Zatem teraz zacząłeś błogosławić domowi Twojego sługi, aby przed Tobą trwał na wieki. A ponieważ Ty, Panie, mu błogosławiłeś, więc będzie błogosławiony na zawsze.

Rozdział 18. Potem się wydarzyło, że Dawid poraził Pelisztinów i ich poniżył, oraz wziął z rąk Pelisztinów Gat z jego osadami. Poraził też Moabitów, więc Moabici byli sługami Dawida i przynosili mu daniny. Nadto Dawid poraził Hadarezera, króla Coby w Hamat, gdy wyjechał, by rozprzestrzenić swoje państwo nad rzeką Frat. Dawid zabrał mu 1000 wozów, 7000 jezdnych i 20000 pieszych mężów. Dawid także okaleczył wszystkich jeźdźców, lecz zachował z nich 100 zaprzęgów. Z Damaszku na pomoc Hadarezerowi, królowi Coby, przyciągnęli też Aramejczycy, lecz Dawid poraził z Aramejczyków 22000 mężów. Wtedy Dawid utworzył Arameję Damaską, zatem Aramejczycy byli sługami Dawida, dając mu daninę, a wiekuisty czynił Dawida zwycięskim, gdziekolwiek poszedł. Dawid pobrał też złote tarcze, które mieli słudzy Hadarezera, oraz wniósł je do Jeruzalem. Przy tym

i naczyniami, by go pozdrowił w pokoju i aby mu pogratulował dlatego, że zwalczył Hadarezera i go poraził, gdyż miało miejsce, że mąż Toi stawał do wojny z Hadarezerem. Te król Dawid także poświęcił wiekuistemu razem ze srebrem i złotem, które pobrał od wszystkich narodów, od Edomitów, Moabitów, od synów Ammonu, od Pelisztinów oraz od Amalekitów. Zaś Abiatar, syn Cerui, poraził 18 000 Edomitów w Dolinie Solnej oraz osadził Edom żołnierzami, więc wszyscy Edomici byli sługami Dawida. A Bóg zachowywał Dawida wszędzie, gdzie pojechał. Zatem Dawid królował nad całym Izraelem, czyniąc sąd i sprawiedliwość całemu swojemu ludowi. A Joab, syn Ceruji, był nad wojskiem, zaś Jehoszafat, syn Achiluda, kanclerzem. Cadok, syn Achituba i Achimelech, syn Abiatara, byli kapłanami, a Seraja był pisarzem. Zaś Benajachu, syn Jehojady, był przełożonym nad Kreteńczykami oraz Pletejczykami. A synowie Dawida byli pierwszymi przy królewskim boku.